0: piloci. Mamy płacone tylko i wyłącznie za wykonywanie lotów. Jak przychodzimy do pracy na godzinę 6 rano i wykonujemy do godziny 18 na przykład 4 godziny na lotu, to nam pracodawca płaci za 4 godziny, a w pracy byliśmy 12.
1: Czy będzie jakikolwiek konsensus z lotem?
0: To zależy od lotu. Jeśli ktoś 3 nocy z rzędu śpi w hotelu i ma meldowanie o godzinie 4 rano, to znaczy, że musi wstać o 3, można podejrzewać, że będzie przemęczony.
2: Lot nie zgadza się z zarzutami i twierdzi, że załogi chciały więcej godzin pracy z uwagi na lepsze zarobki. Związkowcy liczą na interwencję Państwowej Inspekcji Pracy. Ceny e-papierosów pójdą w górę. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Stawka wzrośnie z 40 do 50 zł. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
2: W lipcu prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy, działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Prawo o zgromadzeniach jest wykorzystywane do organizowania nielegalnych imprez, alarmują władze Krakowa i apelują do rządu i parlamentarzystów o nowelizację ustawy. W ostatnim czasie na krakowskim rynku popularne stały się dyskoteki i koncerty przed pomnikiem Mickiewicza. Są zgłaszane w urzędzie jako zgromadzenia publiczne, tłumaczy sekretarz miasta Antoni Fryczek.
4: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
2: Władze Krakowa przy obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam punktualnie o 3:00.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabriela siedziała na zewnątrz na starym skórzanym fotelu, który ojciec wystawił przed biuro, żeby w wolnych chwilach grzać się na słońcu. Wolnych chwil prawie nie miewał, ale miejsce okazało się idealne dla klientów czekających na odbiór auta. Guzik pojawił się punktualnie o 12. Niski i chudy, miał zaczesane do góry gęste, siwe włosy i okulary w grubych, niemodnych oprawkach. Był ubrany w zwykłe garniturowe szare spodnie i koszulę w kratkę zapiętą pod szyję. Gabi czekała, aż mężczyzna skończy rozmawiać z jej ojcem, a kiedy wyszli z biura, poderwała się ze swojego miejsca. To właśnie moja córka. Przedstawił ją Stanisław i profilaktycznie wycofał się do biura. Dzień dobry, Gabriela Cybulska. Czy mógłby mi pan poświęcić dosłownie 10 minut? Starszy mężczyzna się zawahał. A o czym by pani chciała porozmawiać? Gabi nie mogła powiedzieć wprost o Pawle Zychu, bo nie chciała go spłoszyć, więc postanowiła tym razem odpuścić sobie szczerość. O naszym Nałęczowie. Chciałabym się więcej dowiedzieć o tej gazecie, a słyszałam, że to pan ją redagował i prowadził. Choć tak ujęty temat wydawał się neutralny, Guzik neutralnie nie zareagował. Spiął się i zrobił pół kroku do tyłu, jakby się bał stać zbyt blisko Gabi. Tak, powiedział przeciągle, ale to było dawno. Niewiele pamiętam. Spojrzał na zegarek. Poza tym, wie pani, ja jednak muszę iść. Zapomniałem, że jestem umówiony. Gabriela patrzyła na niego z niedowierzaniem. Tak ostentacyjnej próby wymigania się od rozmowy nie przewidziała. Zwłaszcza, że naprawdę nie miała złych intencji. Po prostu chciała się dowiedzieć trochę więcej o aferze wokół Zycha i czuła, że Guzik jest jedną z niewielu osób, które mogą jej w tym pomóc. To może później, poprosiła. Po tym pana spotkaniu?
2: Nie,
1: pokręcił głową. Jestem bardzo zajęty, naprawdę. Proszę popytać w Urzędzie Miasta. Oni na pewno wszystko pani powiedzą. A w bibliotece znajdzie pani archiwalne roczniki. Pozdrawiam! Wyminął ją i ruszył w kierunku szarego Forda Mondeo, zaparkowanego przed warsztatem. Nie trzeba było mieć ani doświadczenia, ani wiedzy, żeby się zorientować, że temat naszego Nałęczowa jest dla Guzika trudny. Gabi oczywiście mogła odpuścić. W końcu wiedza, dlaczego w gazecie puszczono taki, a nie inny materiał o Zychu, była jej właściwie zbędna, ale jakaś wewnętrzna przekora oraz pewność, że nie może dać się ograć zwykłemu starszemu panu, sprawiły, że nagle rozmowa z Guzikiem poszybowała na pierwsze miejsce jej listy priorytetów. Dogoniła mężczyznę, kiedy wsiadał do auta. Przepraszam, a nie podwiózłby mnie pan do centrum? Spytała, uśmiechając się najniewinniej, jak potrafiła. Guzikowi pomysł spodobał się średnio.
2: Przecież to na piechotę 5 minut,
1: zauważył. Jasne, ale ja mam kłopot z chodzeniem. Patrzył na nią z niedowierzaniem, bo przecież jeszcze 30 sekund temu za nim biegła.
2: A na czym on, przepraszam, polega?
1: Spytał nieufnie. Musiała coś szybko wymyślić. Paznokieć mi wrasta. Rzuciła triumfalnie. Pojęcia pan nie ma, jakie to bolesne. Guzik westchnął, a Gabi zrozumiała, że się poddaje.
2: Proszę wsiadać.
1: Polecił zrezygnowany. Zwinnie wsunęła się na miejsce pasażera i zapięła pas, na wypadek gdyby się rozmyślił i kazał jej wysiąść. Odczekała, aż ruszy, po czym użyła swojej tajnej broni. Dlaczego nie chce pan rozmawiać o naszym Nałęczowie? Czy to ma coś wspólnego z samobójstwem Pawła Zycha? Przecież postępowanie karne nie potwierdziło, że samobójstwo było wynikiem celowej nagonki. To była intuicja. Konkretnie intuicja podszyta desperacją. O gazecie prowadzonej przez Guzika nie wiedziała nic więcej poza tym, że znalazły się w niej artykuły, które mogły popchnąć Pawła Zycha do samobójstwa. Mogły, ale nie popchnęły. Przynajmniej tak uznała prokuratura. Taki zarzut można przedstawić tylko wtedy, gdy ktoś działa z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, a tego nie udało się udowodnić. Uzasadnienie decyzji o umorzeniu sprawy zdobył dla Gabrieli Leon. Kiedy go o to poprosiła, nie był specjalnie zachwycony. Samobójstwo sprzed 20 lat. Zdziwił się, gdy podała mu datę. A co to ma wspólnego z tą aktorką?
2: Nic.
1: Gabriela wzruszyła ramionami, choć przecież Leon nie mógł tego widzieć. Ale poznałam syna tego człowieka, który się zabił i po prostu chciałabym wiedzieć więcej. Sprawdzisz mi to?
2: ty to się musisz jednak potężnie nudzić. Sprawdzisz? Powtórzyła.
1: Nie obiecuję. Zastrzegł, ale godzinę później zadzwonił ze szczegółowymi informacjami. Musiał uruchomić jakieś znajomości, bo wyciągnąć cokolwiek z prokuratury poza oficjalnym obiegiem nigdy nie było łatwo. Ale teraz dzięki temu udało się Gabrieli namówić Guzika na rozmowę, bo kiedy wspomniała o Zychu, starszy pan się rozkleił. Zatrzymał samochód i oparł czoło o kierownicę.
2: Proszę pana, czy pana coś boli?
1: Spytała, obserwując go z niepokojem. Nie odpowiedział i dopiero po chwili zorientowała się, że mężczyzna płacze. Natychmiast sięgnęła do kieszeni, wyjęła paczkę chusteczek, którą zawsze nosiła przy sobie, i położyła Guzikowi na kolanach. Mężczyzna po chwili się uspokoił. Wytarł twarz, wyprostował się i nie patrząc na Gabrielę powiedział:
2: dobrze, porozmawiajmy.
1: Guzik mieszkał w niewielkim drewnianym domu z podmurówką z jasnych kamieni, wciśniętym między stojące na sąsiednich działkach dwa okazałe pensjonaty. Poprowadził Gabrielę przez ogród na zacieniony taras na tyłach domu, a sam zniknął w środku i po chwili wrócił, niosąc dwie szklanki i butelkę na łęczowianki. Kiedy nalewał Gabi wodę, zauważyła, że drżą mu ręce.
2: Ta gazeta najpierw była moja. Starszy pan uśmiechnął się gorzko. Po prostu moja. Padłem na pomysł, żeby ją wydawać w 94 roku. Wcześniej o robieniu lokalnej prasy można było tylko pomarzyć. Dopiero kiedy władza zniosła cenzurę i reglamentację papieru, stało się to możliwe. To był w ogóle fantastyczny czas. Ludzie nagle odżyli, chcieli coś robić. Mieli energię, pomysły. Skrzyknęliśmy się ze znajomymi, założyliśmy redakcję. Na początku to była raczej zabawa. Druk finansowaliśmy sami. Moja żona przepisywała teksty na maszynie. Z drukarni dostawaliśmy każdą stronę oddzielnie. Trzeba je było ze sobą składać. Dużo pracy, ale też mnóstwo satysfakcji. Mieliśmy bardzo różnorodną tematykę. Historia miasta, bieżące sprawy samorządowe, ale też kącik medycyny naturalnej, polecenia książek, przepisy kulinarne. No i fotoreportaże ze wszystkich większych imprez i wydarzeń. Jednak czytelnikom najbardziej się podobało, że wytykaliśmy absurdalne decyzje urzędników. Pisaliśmy krytycznie o wszystkich nieprzemyślanych albo błędnych działaniach. Generalnie patrzyliśmy lokalnej władzy na ręce. Pierwsze numery rozdawaliśmy za darmo, ale kiedy się okazało, że rozchodzą się w okamgnieniu i trzeba zwiększyć nakład, zaczęliśmy naszą gazetę sprzedawać. Baliśmy się, że to nie zadziała, ale wtedy ludzie bardzo potrzebowali tego typu inicjatyw. Guzik, wyraźnie wzruszony, przerwał na chwilę, wypił kilka łyków wody i wrócił do swojej opowieści. Gazeta się rozrastała. Zgłaszali się do mnie ludzie, którzy chcieli pisać, ale też reklamodawcy. To był idealny kanał dotarcia do lokalnych klientów. Reklam było sporo. Dochód z nich bez problemu pokrywał koszty druku i zdecydowaliśmy się, że przekształcimy się w dwutygodnik. No i staraliśmy się, żeby nasz Nałęczów trzymał poziom. Zdobywaliśmy nagrody w konkursach prasy lokalnej. Ogromna satysfakcja. Ale największą było to, że nakład rozchodził się w 2-3 dni, a nawet kilka razy robiliśmy dodruk. Gabriela zaczynała się niecierpliwić. To jak to się stało, że egzemplarze z roku 2006 mają adnotacje wydawane przez Urząd Miasta?
1: Prawa rynku okazały się bezwzględne. Guzik rozłożył bezradnie ręce. Ci wszyscy, którzy pisali wcześniej do gazety za darmo, zaczęli oczekiwać wynagrodzenia. Sklepy sprzedające naszą gazetę zażądały procentu. Pojawiła się Neostrada. Ludzie uzyskali dostęp do internetu i reklamodawcy zaczęli się powoli przenosić do sieci, a dochód z reklam spadł. W 2005 jechaliśmy już na oparach i zacząłem się skłaniać do decyzji o zamknięciu gazety. Serce mi krwawiło, proszę mi wierzyć. I wtedy nagle pojawił się na białym koniu burmistrz Brożek.
2: Gabi przypomniała sobie tęgiego, łysawego mężczyznę z uroczystej kolacji w pensjonacie.
1: To ten, który zbudował sanatorium Olimp? Spytała.
2: Ten sam, potwierdził Guzik.
1: Przez wiele lat rozdawał w Nałęczowie karty i zazdrościł nam popularności wśród mieszkańców. Próbował nawet sam wydawać coś w urzędzie, ale wyszedł mu raczej taki biuletyn informacyjny.
2: niż gazeta. Suche dane, sprawozdania z Rady Miasta. No nie dało się tego czytać. Więc kiedy dotarły do niego plotki, że będę likwidował nasz Nałęczów, wezwał mnie do siebie i złożył propozycję, że odkupi ode mnie ten tytuł. Układ miał być taki, że ja byłbym dalej wydawcą i redaktorem naczelnym, a on dawałby pieniądze na druk i płacił mi pensję. W ten sposób mogłem ocalić tytuł, więc się zgodziłem. Zresztą wszyscy uważali, że byłbym głupi, gdybym się nie zgodził. A jednak do dzisiaj tego żałuję.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Guzik spojrzał na Gabrielę tak smutnym wzrokiem, że zrobiło jej się go żal. Rozumiem, że to było coś za coś. Oczywiście. Dostałem jeden warunek. Przestaję patrzeć władzy na ręce. Koniec z obiektywizmem. Żadnych artykułów krytycznych w stosunku do burmistrza. Oczywiście nie byłem tym zachwycony, ale uznałem, że koszt nie jest zbyt wielki. W dodatku w swojej naiwności myślałem, że uda mi się jakoś ten warunek obejść, coś przemycić. No głupi byłem strasznie. Bo nie tylko nie mogłem wypuścić nic, co w jakikolwiek sposób stawiałoby burmistrza w złym świetle, ale jeszcze dodatkowo kazali mi pisać na jego temat przeróżne pochwalne teksty. Taka klasyczna propaganda sukcesu. Czytelnicy nie protestowali? Zdziwiła się Gabriela. Czytelnicy długo nie mieli o tym pojęcia. Nie zmieniliśmy przecież tytułu. A niewielka wzmianka, że gazeta jest wydawana przez UM, oględnie mówiąc, nie rzucała się w oczy. Poza tym to też nie było tak, że nagle na pierwszej stronie wyskoczyły peany na cześć Broszka. Zmiana następowała powoli, prawie niezauważalnie. Metoda powolnego gotowania żaby. Bo kiedy się zorientowali, co jest grane, do poprzedniej, niezależnej wersji nie było już powrotu. Dobrze, ale co to ma wspólnego ze sprawą Zycha? No właśnie. Dobre pytanie. Odetchnął głęboko. Paweł był moim kolegą. Może nie przyjacielem, ale znaliśmy się i szanowaliśmy. Pracował w hutniku przez wiele lat. Wszyscy go tam lubili i nigdy, powtarzam, nigdy nie było na niego żadnych skarg. Aż nagle wyskoczyła ta historia z molestowaniem. To było tak abstrakcyjne, tak niedorzeczne, że jak o tym pierwszy raz usłyszałem, to się zacząłem śmiać. Myślałem, że to jakiś fake, chociaż wtedy to określenie jeszcze u nas nie funkcjonowało. Potraktowałem tę sprawę w kategoriach grubymi nićmi szytej. Słowo przeciwko słowu. Był wtedy taki program Mamy Cię. Telewizja wkręcała różne znane osoby w dziwne, wyreżyserowane sytuacje i filmowała ukrytą kamerą ich zachowanie. To mi dokładnie tak wyglądało. Pamiętam, zapytałem wtedy Pawła, co to za żart, ale jemu nie było do śmiechu. Sprawa zamiast umrzeć śmiercią naturalną, tylko się rozkręcała. Ta dziewczyna, która go oskarżyła, została przesłuchana. Z izby lekarskiej natychmiast przysłano kontrolę. No, nie wyglądało to dobrze. Rozumiem, że Zych się do niczego nie przyznał. Oczywiście, że nie. Twierdził, że jest niewinny i że ktoś próbuje go wrobić. Tylko ta teoria miała jeden słaby punkt. Komu mogłoby zależeć na tym, żeby mu zniszczyć życie i karierę? Może miał romans z tą dziewczyną? Ona chciała, żeby odszedł od żony. On odmówił, więc postanowiła się na nim zemścić? Zasugerowała Gabriela. Guzik popatrzył na nią z politowaniem. Pani to się chyba romansów naczytała. Po pierwsze, Paweł nigdy by nie spojrzał na żadną kobietę poza swoją żoną. To jest charakterystyka połowy niewiernych mężów, zwróciła mu uwagę. Po drugie, dziewczyna nie wyglądała na taką, która chciałaby, żeby ktoś dla niej odchodził od żony. Była młodziutka, miała może z 15-16 lat. I twierdziła, że wcześniej w ogóle nie miała z Zychem styczności. Jak ona miała na imię? Takie było pretensjonalne. Zmarszczył brwi. No i teraz mi to nie da spokoju, aż sobie nie przypomnę. Starość, nie radość. Pan ją poznał? Rozmawiał pan z nią? Wie pani, to była jak na Nałęczów duża sprawa. Najpierw sam próbowałem zdobyć jakieś informacje obiektywne. Chciałem przedstawić różne punkty widzenia i różne opinie o Zychu, a dotrzeć do tej dziewczyny nie było trudno. Była kuracjuszką? Nie. Była siostrzenicą kucharki z hutnika. Spędzała u niej wakacje. Jak w takim razie trafiła do Zycha? Źle się poczuła. Gorączka, kaszel i ciotka załatwiła, że Zych ją przyjął u siebie w gabinecie, w sanatorium. Opowiedziała mi, jak ją zaczął obmacywać. Rozpiął jej bluzkę i tak dalej. To, co powiedział, zaskoczyło Gabrielę. Dziwne. Miałam do czynienia z wieloma ofiarami molestowania i to nie jest tak, że one chętnie o tym opowiadają. Raczej trzeba z nich te wszystkie informacje wyciągać, a czasami nie chcą mówić w ogóle. No, akurat z tą dziewczyną nie miałem problemu. Mówiła chętnie i dużo. I muszę przyznać, że brzmiała bardzo wiarygodnie. Przymknął na chwilę oczy. Po tej rozmowie z nią pierwszy raz pomyślałem, że Paweł kłamie. Zresztą nie tylko ja tak myślałem. Ludzie zaczęli się od Pawła odwracać, unikać go. Został wysłany na bezpłatny urlop. Zrobiło się nieprzyjemnie. Odnoszę wrażenie, że zrobiło się nieprzyjemnie również za sprawą pana artykułów, zauważyła Gabi. Nie moich, prawie krzyknął. To nie były moje artykuły. Odetchnął kilka razy głęboko. Ja napisałem tekst, w którym naprawdę starałem się być obiektywny. Nie cytowałem tej dziewczyny. Omówiłem zarzuty ogólnie, bez sensacji. Przypomniałem, że Zych cieszy się znakomitą opinią jako lekarz. Że jest dobrym sąsiadem i działa społecznie. Żadnej nagonki. Nic z tych rzeczy. Ale urząd go nie zaakceptował. Dlaczego? Zdziwiła się Gabriela. Przecież to nie była żadna krytyka władzy ani nic, co mogłoby zaszkodzić burmistrzowi. Prawda? Ale to się wszystko działo na 2 miesiące przed wyborami samorządowymi. Brożek oczywiście miał w planach walkę o reelekcję, tyle że jego wygrana wcale nie była taka pewna. Pojawił się silny konkurent, niejaki Andrzej Zych, brat Pawła. Więc ta afera z molestowaniem spadła Brożkowi jak z nieba. Natychmiast wyczuł okazję, żeby przy pomocy jednego brata zdyskredytować drugiego. To stąd artykuł sugerujący, że mieszkańcy nie powinni popierać kandydata, którego brat jest oskarżony o molestowanie, przypomniała sobie Gabriela. Tak, ten artykuł ukazał się trochę później, ale tak jak poprzednie dotyczące tej sprawy, nie był mojego autorstwa. Brożek po przeczytaniu tego, co napisałem, kazał mi wszystko zmienić tak, żeby jak najbardziej Zycha napiętnować. A kiedy odmówiłem, po prostu przyniósł mi gotowca, w którym były właściwie same kłamstwa i przeinaczenia i kazał zamieścić w najnowszym numerze. A pan to grzecznie zrobił. Gabi nagle przestała żałować mężczyzny. Nie miałem innego wyjścia. Westchnął. Było mi strasznie wstyd. Zadzwoniłem nawet do Pawła, przeprosiłem go, wytłumaczyłem. Myślałem, że zrozumie. Ale on rzucił słuchawkę i to była nasza ostatnia rozmowa. A najgorsze, że kiedy się zabił, to przy jego zwłokach znaleziono artykuł wycięty z naszego nałęczowa, podpisany moim nazwiskiem. Zamilkł. Gdzieś niedaleko zaśpiewał kos, ulicą przejechał samochód, kawałek dalej ktoś włączył kosiarkę, ale wszystkie te odgłosy tylko podkreślały ciszę, która zapanowała po tym wyznaniu. Minęło prawie 20 lat. A ja ciągle nie mogę sobie tego darować. Czuję się tak, proszę pani, jakbym miał krew na rękach. Gdyby nie to, że moja żona wtedy zachorowała i musiałem się nią opiekować, nie wiem, czy sam bym ze sobą nie skończył. Gdyby Guzik wyznał to w jakichkolwiek innych okolicznościach, nie uwierzyłabym mu. Ale tutaj, na tarasie zaniedbanego, starego domu, gdzie unosiła się atmosfera smutku i beznadziei, Gabriela nie miała żadnych wątpliwości, że mężczyzna mówi prawdę i że to, co się stało z Zychem, miało ogromny wpływ na jego życie. Ogromny i nieodwracalny. Czy ta historia przyda się pani do czegoś? To pytanie oznaczało, że zamyka temat. W jakim sensie? Zdziwiła się. Pani ojciec mówił, że jest pani dziennikarką i szuka tematów. Wyjaśnił. Gabi uśmiechnęła się lekko na myśli, jak przebiegły musiał wydać się sobie jej ojciec, kiedy wpadł na ten pomysł. Zresztą dość ryzykowny, bo przecież pół nałęczowa wiedziało, czym zajmuje się Gabriela. Tak, oczywiście. To wszystko jest szalenie ciekawe. Na pewno coś o tym napiszę. Czekała na pytanie, do jakiej gazety, ale nie padło. W takim razie bardzo proszę, niech pani napisze wprost, że jego śmierć była moją winą. To będzie dla mnie jakiś rodzaj pokuty. Nagle jakby się ocknął, ale jak pani napisze, skoro nie robiła pani żadnych notatek? Mam świetną pamięć, zapewniła. I bardzo nie lubię notować podczas rozmów, bo to rozprasza. O tak, ma pani rację. Nie można się wtedy skupić na opowieści. W każdym razie, gdyby miała pani jakieś pytania, to proszę dzwonić. Gabriela podniosła się z plastikowego fotelika. Dziękuję, że się pan ze mną tą historią podzielił, powiedziała oficjalnym tonem. A ja dziękuję, że mnie pani wysłuchała. Tyle lat to w sobie nosiłem. Ruszyli w milczeniu w kierunku furtki. Nagle Guzik zatrzymał się w pół kroku. No nareszcie, przypomniałem sobie, aż klasnął w dłonie. Cały czas miałem to imię na końcu języka. Strasznie denerwujące uczucie. Przepraszam, czyje imię? Spytała zdezorientowana. Tej dziewczyny, która oskarżyła Zycha o molestowanie. Sandra. Ona miała na imię Sandra.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: Zapraszam. Siły zbrojne USA dokonują kolejnych ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. To 11. z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w tym kraju, mimo że w połowie czerwca strony zawarły rozejm. Porozumienie okazało się nietrwałe, między innymi z powodu niejednoznacznych zapisów, które rozbieżnie interpretują Teheran i Waszyngton. Dotyczyły one między innymi kontroli nad cieśniną Ormus, kluczowym szlakiem żeglugowym, którym przed rozpoczęciem wojny transportowano 20% światowego eksportu ropy i gazu, a nad którym kontrolę usiłuje przejąć Iran. Dziennik Wall Street Journal napisał we wtorek, że w obecnej fazie walk nie bierze udziału Izrael, ponieważ USA i kraje arabskie obawiają się, że jego zaangażowanie poskutkowałoby jeszcze większą eskalacją. Coraz więcej cywilów ginie w wojnie Rosja-Ukraina, alarmuje w tej sprawie ONZ, który opublikował dramatyczne statystyki. W tym roku takich ofiar jest nawet 30% więcej w porównaniu do danych z poprzedniego. W tej wojnie coraz częściej atakowane są gęsto zaludnione obszary. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa potwierdza, Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Pytany o to przez Radio Z Andrius Kubilius przekazał, że Kreml znalazł się w trudnym położeniu po atakach Ukrainy na rafinerię w głębi Rosji. Putin staje się zdesperowany, dlatego służby wywiadu państw unijnych mówią jasno, możliwość wielkoskalowej prowokacji rosyjskiej istnieje. Nie wiemy dokładnie, jakie mają plany, ale musimy to brać pod uwagę. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Rosja przechwyciła w ostatnim czasie dużą liczbę ukraińskich dronów i może wykorzystać je do prowokacji. Mateusz Morawiecki ostro o kolegach z partii. Podczas spotkania klubu Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej były premier zapewnił, że trzyma się kurczowo i za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Jednocześnie dodał, że w partii są ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia z ugrupowania. Wszystko to dzieje się w obliczu ultimatum postawionego przez kierownictwo PiSu swoim członkom. Albo partia, albo stowarzyszenie. Czas na decyzję upływa w czwartek, mówi Rafał Bochenek.
1: Każdy ma złożyć oświadczenie i to oświadczenie będzie tak naprawdę wyrazem woli. To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
0: Zaskoczony całą sytuacją jest europoseł Piotr Miller, który nie wyobraża sobie scenariusza wykluczenia z partii.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach. W związku z tym nadal jakby nie dociera do mnie taka możliwość.
0: W przyszłym tygodniu oświadczeniami zajmie się Komitet Polityczny PiS. Inspekcja Pracy i ZUS rozpoczynają kontrolę w pyszne.pl. To po tym, jak pojawiły się doniesienia, że dostawca planuje masowe zwolnienia. Pracę ma stracić 5 tysięcy osób. Pracownicy mają dostać propozycję nowego, ponownego zatrudnienia, ale w zewnętrznej firmie i na gorszych warunkach. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Ewentualne rozwiązanie umów z kurierami nie zatrzyma kontroli Inspekcji Pracy. Ta może domagać się przekształcenia tam, gdzie to zasadne, umów zleceń czy oddziałów w etaty. Gdyby okazało się, że kurierzy powinni pracować w oparciu o umowę o pracę, wtedy zadziała ustawa o zwolnieniach grupowych, czyli firma musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi i wypłacić odprawy dla zwalnianych. Cały proces zwolnień grupowych ma się rozpocząć na początku sierpnia i potrwa do końca miesiąca.
0: Według OPZZ kurierzy po zmianie umowy będą opłacani wyłącznie za zrealizowane zamówienia. Nie będą mieć gwarantowanej płacy minimalnej. Zwolnienia będą, ale nie tak duże jak zakładano. Zatrudnienie redukuje walcownia metali w Czechowicach-Dziedzicach. To jedna z najstarszych fabryk na Śląsku. Zwolnionych miało być 200 osób, ale pracę straci mniej. 150, mówi przewodniczący zakładowej Solidarności Paweł Sroczyński.
4: Na pewno cieszymy się, że ta skala zwolnień została ograniczona. Wiadomo, no jakby nadrzędnym celem tego wszystkiego, no, poza ochroną tych miejsc pracy jest to, żeby ten zakład dalej mógł być trwale rentowny, mógł funkcjonować i zapewnić pracę dla pozostałych pracowników.
0: Zwolnienia rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają pół roku. Zakład szuka sposobu, żeby jeszcze bardziej ograniczyć skalę redukcji etatów. Będą zwężenia i zmiana organizacji ruchu, ale jeździć będziecie mogli. Zaczyna się kolejny etap poszerzenia A2 między Łodzią a Warszawą. Gdzie i jakie dokładnie utrudnienia będą, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: W czasie rozbudowy autostrady droga ma pozostać wyczerpać przejezdna. Prace, które ruszają teraz i potrwają najbliższe 4 miesiące, mają dostosować drogową infrastrukturę w sąsiedztwie autostrady, mówił mi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach.
5: Prace będą prowadzone na 4 węzłach drogowych: Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. I na 2 skrzyżowaniach w Sochaczewie trzeba się liczyć ze zwężeniami, zmianami organizacji czy ręcznym sterowaniem ruchem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Część robot będzie odbywać się nocami. Do końca roku potrwa rozbudowa odcinka między Warszawą a Łowiczem, a fragment najbliżej Łodzi ma być gotowy za 1,5 roku. Wokół największych miast powstaną lasy społeczne, bez wycinek, z naciskiem na rekreację, rozmowy leśników z lokalnymi społecznościami. Pierwszy już jest, to Las Mokrzański pod Wrocławiem. Mieszkańcy z lokalnego komitetu walczyli o drzewa i rezygnację z dużych wycinek od 6 lat. Nie ukrywają, że rozmowy z leśnikami nie były łatwe.
7: Setki godzin tu z leśnikami, w terenie, również setki godzin przy stole.
8: Na nowo jakby próbujemy budować swoje zaufanie do siebie.
9: Warto się dogadywać i po prostu to jest cudowne. To jest las, przy którym się wychowałam i po prostu jestem dumna, że się udało. I jestem po prostu naprawdę bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że w innych miastach też się tak uda.
0: Do końca roku w ramach lasów społecznych wybranych ma być 14 terenów wokół największych aglomeracji.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
11: Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus i wcześniej rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller w naszym studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Krótka piłka, zaskoczeniem dzisiaj nie jest, bo pytanie brzmi, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiS-u, tak czy nie?
12: Z PiS-u powinien odejść? Nie.
11: Sprawdźmy, co na to nasi słuchacze. Sonda na radioz.pl już działa. No właśnie, co tam, piłkarskie mistrzostwa świata w PiS-ie to są dopiero igrzyska, panie pośle. Wziął pan już głęboki oddech, napił się pan już zimnej wody?
12: Tutaj nawet pan mi zaoferował taką, natomiast...
11: Bo to jest rada prezesa Kaczyńskiego.
12: I słuszna, zdecydowanie słuszna, dlatego że uważam, że te emocje, które wybuchły w ciągu ostatnich, w szczególności 2 dni, to coś, co bez wątpienia nie pomaga naszej formacji politycznej. Jestem zdziwiony, że niektórzy naprawdę rzucają bardzo takie mocne, personalne słowa, które no, nie pomogą na pewno w porozumieniu.
11: No, te słowa padają z jednej i z drugiej strony, ale 45 parlamentarzystów podpisało się pod listem do prezesa Kaczyńskiego. To są ci ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego. Czy każda z tych osób nie podpisze deklaracji, na którą czeka prezes Kaczyński, nie podpisze lojalki?
12: Z tego, wie pan, ja, co do przyszłości, to jest każda decyzja indywidualnego posła. Natomiast co do daty, jak tutaj jesteśmy, nikt z tego grona nie podpisał.
11: Czyli
12: takiego
11: oświadczenia. Nikt nie podpisał?
12: Tak, tak.
11: Tobiasz Bochański w TVN24 mówił wczoraj, że spośród tych 45 osób już kilka podpisało.
12: Nie, może jedna osoba mogła podpisać, jeżeli ktoś nie jest w stowarzyszeniu, no bo też tam była jedna pani poseł, która akurat nie jest w stowarzyszeniu, no więc siłą rzeczy może taka deklaracja padła, chociaż to też nie jestem pewien. Natomiast z członków stowarzyszenia nikt takiego oświadczenia nie podpisał.
11: A może pan dzisiaj zapewnić, zagwarantować, że pan nie podpisze takiej lojalki, na którą czeka prezes Kaczyński?
12: Znaczy tą, którą widziałem i tą, którą dzisiaj jest oczekiwana, jest moim zdaniem po prostu fałszywą alternatywą, bo nie ma nic złego w tym, żeby szukać dróg do dotarcia do osób, które no, nie czują jeszcze, teraz mam nadzieję, że w przyszłości poczują potrzeby głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, więc szukamy tych wyborców w innej formule. Jednocześnie przecież w tej klasycznej cały czas działamy. Mateusz Morawiecki miał najwięcej spotkań ze wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 2 lat. Wszystkich otwartych spotkań Mateusza Morawieckiego były setki pewnie, łącznie patrząc. I jest najbardziej aktywnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o otwarte spotkania. W związku z tym robienie jednego wydarzenia, jednego, panie redaktorze, w ramach nowego stowarzyszenia, które ma poszerzać jeszcze te możliwości oddziaływania, staje się dzisiaj zarzutem. No, uważam, że to jest po prostu nietrafione.
11: Czyli domagając się od was wyboru, albo partia, albo stowarzyszenie, prezes Kaczyński popełnia błąd?
12: To jest fałszywa alternatywa po prostu, do której z nieznanych mi powodów część kierownictwa partii namówiła właśnie prezydium Komitetu Politycznego. Mam nadzieję, że tak finalnie się nie stanie, bo to
11: ale
12: by oznaczało dezintegrację
11: partii.
12: Ale
11: ktoś tu popełnia błąd. Znaczy, albo wy, albo prezes Kaczyński. Kto się myli?
12: Nie, panie redaktorze, ja nie lubię takiej dychotomii. sytuacjami tego typu.
13: Ale ona jest oczywista.
12: Nie jest oczywista, ponieważ ja wiem, jak wygląda proces podejmowania decyzji. W związku z tym wiem, że jest w mojej niestety partii grupa osób, która robi wszystko, aby PiS stał się suwpolem, znaczy suwerenną Polską. Ten proces suwpolizacji
13: PiSu
12: następuje.
13: Kolejny raz to mówicie, że prezes Kaczyński dał się namówić złym podszeptom.
12: Ale to jest prawda.
13: Ale prezes, który daje się namówić złym podszeptom kolejny raz, to źle
12: brzmi. Panie redaktorze, polityka jest dużo bardziej skomplikowana, niż być może się wszystkim by wydawało. I niestety też takie sytuacje istnieją. I dlatego było to spotkanie premiera Morawieckiego.
13: No właśnie, po co było spotkanie Morawiecki-Kaczyński w piątek?
12: No chyba właśnie po to, żeby zachować jedność, prawda? Jedność, ale nie jednolitość, bo to jest też zasadnicza różnica. Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, gdy było dużym blokiem politycznym, który zawierał różne nurty, różne organizacje, były na naszych listach i tak dalej. I to dawało nam zwycięstwo, nie zamykanie się w wieży z kości słoniowej.
13: Ale rozstrzygnięcia w piątek po tej rozmowie nie było.
12: Nie było.
13: Pytanie,
12: tak.
13: Czy będzie kolejne spotkanie Kaczyński-Morawiecki?
12: Na to liczę. Jakby...
13: Czyli jutro, pojutrze?
12: Nie ma chyba terminu konkretnego wyznaczonego, ale liczę na to, że tak, no bo...
13: Ale Mateusz Morawiecki poprosił o kolejną rozmowę?
12: Nie wiem, czy z tego, co wiem, po prostu mają być rozmowy kontynuowane, jakkolwiek to brzmi, nie jest to ustalone czasowo, prawda? Natomiast z naszej strony jest dobra wola i my szukamy wszelkich możliwości, żeby przede wszystkim podważyć ten jeden argument, który został właśnie moim zdaniem jakoś tak podrzucony nietrafnie przede wszystkim, o jakimś niezgodności możliwości finansowania równoległego funkcjonowania i finansowania z oddzielnych źródeł przecież stowarzyszenia i partii. Przecież partie polityczne mają masę think tanków wokół siebie, stowarzyszeń, młodzieżówek działających w ramach stowarzyszeń. Sam Jacek Sasin ostatnio założył stowarzyszenie, no to...
13: No ale się z tego wycofał.
12: No ale chwileczkę, to w tamtym czasie, gdy zakładał, to było legalne i wszystko było w porządku, nic nie groziło?
13: No teraz się prezes, jak rozumiem, zorientował, nie, że to no, może nie, być no, kłopot. Ale prezes Kaczyński pisze, aktywność członków stowarzyszenia może przybrać inny, wewnątrzpartyjny charakter. To jest jakiś klucz do porozumienia z wami?
12: Myślę, że ten fragment w ogóle tego wpisu pana prezesa pokazuje właśnie, że jest dobra wola. I akurat u pana prezesa nigdy w nią nie wątpiłem, natomiast u tych, co doradzają mu, żeby rozwalić Prawo i Sprawiedliwość, naszą partię, tej dobrej woli często nie widzę.
13: Kto chce rozwalić Prawo i Sprawiedliwość?
12: Wie pan, no, są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kto wewnątrz żyje? Wie pan, związani, krótko mówiąc, byłą suwerenną Polską w większości, albo ich przyjaciele.
13: No.
12: I jeszcze
13: grill.
12: Raz powtórzę, suwpolizacja mojej partii następuje i nie chcę, żeby Prawo i Sprawiedliwość stało się suwerenną Polską.
13: Piątkowy grill jest aktualny, rozumiem? Nic
12: tak,
13: się nie
12: oczywiście
13: zmieniło.
12: Oczywiście zapraszam.
13: Nadal
12: też
13: go organizujecie.
12: Jest lista rezerwowa, co prawda, ale zachęcam do tego, żeby się zarejestrować, bo może się uda po prostu trochę więcej osób zmieścić.
13: Panie pośle, pakt senacki z panem Wochem to jest sukces na miarę waszych możliwości?
12: Myślę, że nasze możliwości są dużo większe. W związku z tym liczę na to, że w przyszłości, na przykład właśnie pod patronatem pana prezydenta Karola Nawrockiego, powstałby sojusz, który by rzeczywiście miał szansę zbudować większość w Senacie.
13: Czyli potrzebujecie takiego lidera, patrona, mediatora, który to wszystko poustawia i ułoży.
12: Ja jestem realistą. Jeżeli patrzę na aktualne emocje na prawej stronie sceny politycznej, to jedynego mediatora, który jest w stanie połączyć te siły, widzę w postaci właśnie pana prezydenta.
13: Czyli prezydent Nawrocki powinien wam pomóc stworzyć pakt senacki.
12: Pomóc w tym sensie, że jakby objąć chociaż patronat nad tym. No, jakby,
13: no musi pomóc, musi, bo jak tak, słyszy tak, pan, co sensie... mówi na przykład Sławomir Mentzen, to on wyśmiewa ten ruch prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o sojusz z panem Wochem i mówi tak, w następnym kroku Kaczyński załatwi PiSowi używaną oponę do stara albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha.
12: Wie pan, no, Sławomir Mentzen oczywiście będzie się nad wszystkim wyzłośliwiał, bo to jest jego metoda funkcjonowania w polityce. Rozumiem, no, w internecie nawet
13: ale
12: się
13: nie ma powodu.
12: Sprawdza.
13: Marek Woch w wyborach prezydenckich zdobył 0,09% głosów. 18 tysięcy z jakichś 20 milionów. I politycy Konfederacji dlatego, mówią, to jest jakiś żart, to
12: dlatego,
13: jest kabaret.
12: Dlatego, tak jak pan usłyszał przed chwilą, uważam, że jedyną możliwością skutecznego wygrania wyborów do Senatu jest to, żeby lista była bardzo szeroka, rozciągająca się po całej prawicy, możliwie daleko oczywiście, ale też no, jednocześnie spójnie w miarę i jedynie pan prezydent ma tutaj chyba moc, żeby coś takiego stworzyć.
13: Premier Tusk, z dnia na dzień Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad PiS-em. Ta partia zaczyna mówić Braunem. Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun. Jeśli obie konfederacje razem mają większe sondażowe poparcie niż PiS, macie dzisiaj problem?
12: ja właśnie upatruję w tym główny problem, prawda? To znaczy, to jest ta, myślę, też trochę linia pewnego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo w 2023 roku, gdy wygraliśmy wybory, ale nie mieliśmy zdolności koalicyjnej, mieliśmy 35% poparcia, Konfederacja miała 7%. Po dwóch latach, no rozumiem, coś poszło nie tak, skoro my mamy
13: właśnie,
12: 25%.
13: Co poszło nie tak? Retoryka Czarnka nie działa, nie udaje ten się wam łowić trochę, wyborców
12: Ten proces jest dłuższy niż ostatnie kilka miesięcy. Tak, pewnego rodzaju, moim zdaniem, zaostrzenie, radykalizacja języka spowodowały, że my de facto doprowadziliśmy do sytuacji, w której część polityków Prawa i Sprawiedliwości de facto zbudowała poparcie dla Konfederacji. I my ostrzegaliśmy przed tą taktyką wielokrotnie i uważam, że po prostu należy ją zmienić. Prawo i Sprawiedliwość ma 25 lat dziedzictwa programowego łączącego konserwatyzm, wrażliwość społeczną z akceptacją i wsparciem wolnego rynku, eurorealizmem, transatlantyckim partnerstwem i realnym geopolitycznym podejściem do wyzwań międzynarodowych. My nie musimy naprawdę kopiować programu innych partii politycznych. Powinniśmy bronić tego, co mamy, uczyć się oczywiście od zmieniającej rzeczywistości, bo program należy zmieniać, jeżeli rzeczywistość się zmienia, ale nie kopiować inne programy.
13: No to konkrety. Krótka piłka po raz drugi. Trzy pytania, zanim nasza rozmowa przeniesie się tylko do sieci. Pytanie pierwsze. Morawiecki może być wicepremierem w rządzie Czarnka, tak czy nie?
12: Panie redaktorze, ja nie będę scenariuszy rozpatrzał, bo
13: tak
12: ja
13: nie chcę... Proste
12: pytanie. Nie, ale prosta rzecz. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, trzeba wygrać wybory.
13: No nie, no macie kandydata na premiera.
12: Ale trzeba
13: jest
12: wygrać wybory
13: na premiera.
12: I dlatego to jest najważniejsze.
13: Okej, okay. Partia Morawieckiego bez kłopotu przekroczyłaby próg wyborczy, tak czy nie?
12: Tak.
13: Polska musi wspierać Ukrainę niezależnie od sporów, od historii, tak czy nie?
12: To zależy, jak pan definiuje wspierać, bo jeżeli pan pyta o wsparcie przeciwko agresji rosyjskiej militarnej, to uważam, że należy wspierać Ukrainę, ponieważ to jest w naszym interesie.
13: To za chwilę też o tym porozmawiamy, ale spójrzmy jeszcze na wyniki sądy na radio.pl. Pytaliśmy, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z Prawa i Sprawiedliwości. 84% odpowiedzi na tak, 16% na nie, a więcej pytań i odpowiedzi mamy na radio.pl i w naszych kanałach internetowych. Polecamy się.
10: To jest gość Radia Z.
13: Panie pośle, dlaczego chce pan być dalej w partii, której politycy, jak sami mówicie, kłamią, mają majaki, mają halucynacje?
12: Panie redaktorze, ja chcę być w partii, w której być może takich osób nie ma po prostu, ale to czemu ja mam z niej wychodzić, skoro ja w tej partii jestem od zawsze, jeżeli chodzi o swoją aktywność polityczną, a często te ataki, które są przeprowadzane niestety wobec na przykład premiera Mateusza Morawieckiego, pochodzą od osób, które na przykład były w Platformie Obywatelskiej, panie redaktorze, nawet w Platformie Obywatelskiej, później były w PiS-ie, zdradzały PiS, wracały do PiS-u, zdradzały PiS i tak dalej. Wie pan, no, ja w żadnej innej partii politycznej nie byłem.
13: No dobra, Jarosław Kaczyński, w rozmowie kanałem tak, o Mateuszu Morawieckim mówi w ten sposób. To jest osoba, która w pewnym momencie zaczęła koncentrować się tak bardzo na sobie, że myślenie racjonalne zostało co najmniej ograniczone. No i to jest atak osoby z Platformy Obywatelskiej.
12: Rozumiem, zgadzam się, że to są oczywiście słowa prezesa, natomiast ja się z nimi nie zgadzam po prostu. I mam do tego prawo. Uważam, że premier Morawiecki kieruje się, jeżeli jakimikolwiek ambicjami, to ambicjami rozwoju Polski. I do tego faktycznie trzeba zasuwać od rana do wieczora. Niektórzy nasi koledzy też w czasach rządu może nie zawsze byli zachwyceni, gdy Mateusz dzwonił o północy lub o 5 rano, że trzeba coś załatwić i zrobić po prostu.
13: Jest wymagający za tamte telefony.
12: Nie, wie pan, tylko to jest taki styl Mateusza też, pracy od rana do wieczora i akurat ambicje, jeżeli są, to ambicje tego, żeby Polska była większa, silniejsza gospodarczo, silniejsza ekonomicznie, międzynarodowo i tak dalej.
13: No tak, tylko w tym używaniu ostrego języka Mateusz Morawiecki nie pozostaje dłużny, bo on pisze na przykład o wąskiej grupie intrygantów i dodaje, tak, nie dajmy szansy zniszczyć dorobku naszych rządów, grupie frustratów.
12: Tak.
13: To powtórzę, kim są frustraci i intryganci? To są ci z SUFPOL-u?
12: Częściowo tak, oczywiście. No wie pan, no ja jeszcze raz...
13: Jacek Sasin i spółka to też są frustraci i intryganci?
12: Ja mam prostą diagnozę. Uważam, że Polska... prostą, bo ona jest oczywiście dużo bardziej zniuansowana, ale jeden fakt jest taki, który jestem głęboko przekonany, zresztą to określenie też jakiś czas temu chyba użyłem jako pierwszy właśnie tej suwpolizacji i ten proces obserwujemy od wielu, wielu miesięcy, od kilkunastu miesięcy, a właściwie nawet już w czasach rządu następowała tego typu sytuacja. W związku z tym ja po prostu zapisywałem się do Prawa i Sprawiedliwości. Chcę, żebyśmy realizowali to, co przez lata było przez Prawo i Sprawiedliwość pokazywane. nie chce być członkiem suwerennej Polski, tylko Prawa i Sprawiedliwości. I to jest ta zasadnicza różnica, ten spór, który dzisiaj się toczy.
13: I piszecie do prezesa Kaczyńskiego tak. Ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły i odzyskanie ich zaufania. Czy bez Stowarzyszenia Rozwój Plus nie uda się tych wyborców odzyskać?
12: Moim zdaniem się nie uda. Nie tylko bez Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ogóle bez takiej aktywności nie bezpośrednio partyjnej. To znaczy, to musi... Wie pan, ja pamiętam 2015 rok, gdy byłem, kończyłem studia i też już pierwszy raz, kolejny raz startowałem na posła i wiele różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych wspierało Prawo i Sprawiedliwość. I to było tak, że po prostu były ruchy, które jakby czuły, że to jest partia, która ich reprezentuje. I w związku z tym my musimy teraz też zbudować takie przekonanie. Nie da się tego zbudować, jeżeli się jest tylko wewnątrz partii i jeżeli się nie wychodzi na zewnątrz. Nie mówię tylko w sensie spotkań, bo spotkania to my organizujemy, ale tak trochę też no właśnie organizacyjnie musimy wyjść na zewnątrz, żeby to wszystko poszerzyć.
13: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi tak. Prawda jest taka, że te wszystkie aktywności, o których wy mówicie, można realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, mówi dalej, partia dała Mateuszowi takie narzędzia, jakich nikt nie ma w PiSie. Na przykład funkcję szefa EKR-u, stanowisko wiceprezesa partii, który jako jedyny ma swój budżet na działalność programową.
12: Nie ma żadnego budżetu na działalność programową. Mateusz Morawiecki, działalność Zespołu Pracy dla Polski jest pro bono, to znaczy eksperci, którzy tam przygotowują raporty, robią to pro bono, chyba że pan rzecznik miał na myśli nie wiem, koszt wynajmu sali, no ale to nie bądźmy śmieszni, jeżeli ktoś mówi, że to jest osobny budżet, to z całym szacunkiem no, nie mogę się zgodzić z takim argumentem.
13: Prezes Kaczyński o Mateuszu Morawieckim. No, trzeba było przyjąć do wiadomości pewne fakty, że zanim będziemy mieli premiera, to najpierw musimy wygrać wybory. Tu prezes mówi o pewnych ambicjach, które są w Mateuszu Morawieckim, naturalnych oczywiście według niego, normalnych.
12: Ale no, tak jak ja wspomniałem, no, są naturalne ambicje dotyczące rozwoju naszego kraju i wie pan, żeby nasz kraj się rozwijał, to też musi być pewien też konsensus programowy, w którym kierunku to ma być, jakie bodźce wykorzystywać. Też tutaj w niektórych obszarach przecież niektórzy poszli moim zdaniem zbyt populistycznie za Konfederacją, w związku z tym no, to jest to. My przez lata prowadziliśmy politykę zrównoważonego rozwoju, wykorzystując pewne rzeczy, które się dzieją też w transformacji technologicznej, globalnej i to na tym powinniśmy się skupiać i mam wrażenie, że nad tym dzisiaj wszyscy przechodzą jakoś do porządku dziennego, a to jest coś, co było też naszym wyznacznikiem.
13: No to spójrzmy na sprawy szerzej. Pytania od słuchaczy, a pytania są między innymi takie. Szpitale z problemami, ropa, rekordowe ceny prądu, prąd, rekordowe ceny, mieszkania nieosiągalne dla młodych, zarabiających lekko ponad minimalną pensję, a wy zajmujecie się najważniejszymi sprawami, czyli nawalanką we własnych szeregach. Czy to jest pomysł na odzyskanie władzy, pyta słuchacz.
12: Nie, to jest absolutnie droga do tego, aby nigdy tej władzy nie odzyskać. Tylko ja chciałbym się skupić na faktografii. Niech pan zauważy, ostatnie kilka tygodni, tak jak tutaj zresztą ta osoba, która pyta, zwróciła uwagę, Donald Tusk prawie leżał na deskach. To znaczy, no, afera za aferą, dramat w służbie zdrowia, katastrofa w finansach publicznych.
13: A wy rzuciliście mu koło ratunkowe.
12: No i teraz pytanie brzmi, skąd się wzięło właśnie w tym momencie nagle znowu, skąd się wzięła nagle kwestia stowarzyszenia? No skąd się ona wzięła? Co się wydarzyło nowego?
13: Jakieś... No, organizujecie grilla.
12: Ale to już organizujemy go od wielu dni, tak? Od wielu dni go organizujemy. No i właśnie dlatego my mówimy o tej grupie osób, które wewnątrz przeprowadziły jakąś intrygę, żeby nagle ten temat odżył. W sytuacji, w której no jakby my byśmy w ofensywie. I nagle teraz ten temat znowu ożywia się, gdzie w kwietniu przecież była wspólna konferencja premiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego.
13: O dwóch płucach Prawa i Sprawiedliwości.
12: Wszystko było dogadane. Była informacja, że działamy razem, że rozwijamy, poszerzamy, prawda? I nagle ta grupa właśnie intrygantów, pan to przypomniał, przeprowadziła taki manewr, którym próbują jakimś trikiem wyrzucić premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. No i ja się pytam, po co to panowie robicie?
13: A może Jarosław Kaczyński kalkuluje, że idąc osobno, czyli w takim podzielonym PiSie na dawny PiS i nowy PiS Mateusza Morawieckiego, jesteście w stanie zrobić lepszy wynik niż jako jedna partia wspólnie.
12: Panie redaktorze, ja podziwiam tych wszystkich, którzy widzą szachy 10D w tego typu sporach, ale niestety ten spór jest prawdziwy. Z przykrością to stwierdzam. Chciałbym, żeby było tak, jak pan mówi, ale tak nie jest.
13: Teraz się podzielicie, a po wyborach i tak będziecie razem rządzić, jeśli wystarczy wam głosów.
12: Tylko podział jest nieefektywny, więc nie rozumiem, dlaczego część osób właśnie z kierownictwa PiS-u chce nas wyrzucić z partii. Za co? Za to, że jesteśmy aktywni, za to, że nasi posłowie, nie wiem, tacy jak Janusz Cieszyński w sprawach szpitalnictwa codziennie robią świetną robotę, za to, że, nie wiem, Szymon Szynkowski celnie krytykuje politykę zagraniczną rządu, za to, że Paweł Jabłoński i Krzysztof Szczucki celnie krytykują haniebne działania Żurka, za to?
13: No to wracamy do pytań słuchaczy. Kolejne. Czy opcja koalicji z Polską 2050 Pełczyńskiej na Łęcz jest realnym scenariuszem dla Mateusza
12: Morawieckiego? Nie, no niech pan nie żartuje w ogóle. Nie, nie. No jakby...
13: Da słuchacz, słuchaczka.
12: No rozumiem, no to rozumiem, że mam dobre poczucie humoru.
13: Okej. Okay. Pan Paweł pyta o działania minister Kotuli, która napisała: premier Tusk raz zmienił wiek emerytalny i stracił władzę, więc to się nie wydarzy. Co na to PiS? Zrównacie wiek emerytalny, czy też liczą się dla was tylko stołki, a nie ludzie? Chodzi o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jeśli dobrze czytam pytanie.
12: Tak, w naszej formacji politycznej nie ma w tej chwili dyskusji o tym, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian w wieku emerytalnym.
13: Dlaczego?
12: Ponieważ my też mieliśmy zobowiązanie w 2015 roku, które poczyniliśmy wobec wyborców. Natomiast oczywiście są sposoby na to, aby szukać rozwiązań, które premiują pewnego rodzaju na przykład postawy też oszczędzania i tak dalej. To jest PPK na przykład.
13: Pan jest europosłem. Tak? Europosłem. Widzi pan, jak funkcjonują polityki w różnych krajach Unii Europejskiej. Tak. W ilu krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn nie jest zrównany, nie jest równy?
12: To bardzo mało. Bardzo mało. W większości jest zrównany.
13: To absolutny standard europejski. Ja rozumiem, wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. To nie jest kwestia. Dlaczego my tego nie robimy?
12: Moment. To jest inna kwestia, panie redaktorze. Bo sam fakt zrównania wieku jakby brzmi atrakcyjnie. Ja też rozumiem, że to jest sytuacja no, nietypowa w przypadku, gdy jest na przykład mężczyzna i kobieta. Zakładajmy, że oboje nie mają dzieci, prawda? I odchodzą na wiek emerytalny w innym czasie.
13: To nie chodzi
12: prawda?
13: O atrakcyjność, panie pośle. To chodzi o to, jak wielu mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego.
12: Ale właśnie tego, co o tym powiedzieć. I teraz pytanie tylko, w którą stronę zrównać, bo wie pan, to ładnie brzmi zrównać.
13: Proszę się z tym mierzyć, jest pan politykiem.
12: Ja rozumiem, ale to, wie pan, tylko rozumiem, bo jestem politykiem, ale wie pan, do tego trzeba też policzyć to, efekty finansowe tego i no, społeczne oczywiście. W związku z tym ja się zgadzam z panem, że to jest rzecz, przed którą trzeba stanąć.
13: To liczyliście, natomiast, panie pośle, wprowadzając swoje zmiany dotyczące wieku.
12: Ale teraz pan mówi o tym, żeby dokonać korekty, tak?
13: Czyli... No, ale jak rozumiem, wprowadzając zmiany, które wprowadziliście, policzyliście to dobrze, tak, i wiedzieliście,
12: co
13: robicie.
12: Tak, ale to było, że jest zrobione, tylko wtedy też wiek emerytalny był różny, tak? No właśnie. W związku z tym niech pan pamięta, że wtedy też był różny wiek emerytalny.
13: No i nie mieliście pomysłu, żeby to zmienić.
12: No, wtedy po pierwsze zadeklarowaliśmy obniżenie wieku emerytalnego w stosunku do tego, co podwyższył Donald Tusk, no więc jakby był kompletnie inny kierunek. Natomiast ja w ogóle jestem zwolennikiem szukania rozwiązań, jeżeli chodzi o emerytury, w emeryturach kapitałowych. I wiem, że wiele osób teraz tego nie docenia, ale uważam, że jedną z najważniejszych reform, które przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, było powstanie PPK. To jest program, który w wielu przypadkach uratuje emerytury wielu osobom w przyszłości, właśnie dzięki temu, że ten program został uruchomiony.
13: No to pytanie od pana Tomka. Pan Tomek pyta tak. Czy czas na ewolucję 800+, na model czeski, jest uznawany za najlepszy? Rodzice dostają pulę około 60 tysięcy złotych do elastycznego rozłożenia, a system opiera się na ulgach w comiesięcznej pensji. To promuje pracowitość, likwiduje szarą strefę i mniej kosztuje państwo. Pan Tomek pyta, czy pan by to poparł.
12: Nie znam dokładnie tego systemu czeskiego, bo nie rozumiem, że jest naraz 60 tysięcy wypłacane.
13: Jak rozumiem,
12: czy...
13: rodzice decydują, jak chcą to rozłożyć. Dostają pulę 60 tysięcy do elastycznego rozłożenia.
12: Mówię, nie znam konkretnie tego rozwiązania, natomiast oczywiście zastanowienie się, w jaki sposób na przykład dystrybuować te środki czasowo na przestrzeni tych 18 lat, w którym rodzice otrzymują za dziecko, to jest temat na pewno do ciekawej dyskusji, bo też jest tak, że często na przykład te potrzeby finansowe no, są zmienne w czasie i na przykład no, w jakimś momencie ten kapitał byłby potrzebny szybciej. Pamiętam, że kiedyś takie jakby taką zachętę, oczywiście trochę taką specjalnie prowokacyjną zrobił chyba Instytut Jagielloński, pokazując, że wypłaćmy od razu wszystko naraz, prawda? No takie rozwiązanie to nie, bo nie ma możliwości też finansowych, żeby w taki sposób to zrobić, ale tego typu myślenie, czy w jakimś jakiś sposób kolejności finansowania, na przykład szybszego na niektórych etapach nie zrobić, to jest na pewno ciekawy temat do dyskusji.
13: To jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Dlaczego 3 marca 2022 roku poparł pan uchwałę o bezwarunkowej, szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, a dziś wasz klub żąda weta przez Wołyń? Wtedy te ofiary nie istniały, czy teraz cynicznie gracie historią pod publiczkę? A może liczycie na pamięć złotej rybki? Dla mnie to Himalaje hipokryzji, pisze słuchacz.
12: Panie redaktorze, zasadnicza sprawa. W 2022 roku, gdyby nie tego typu ruchy polityczne, to nie byłoby wsparcia Zachodu, jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie uzbrojenia dla Ukrainy. I to był ruch, który miał zmusić do takiego, moralnego wzmożenia Zachód. Ja pamiętam dokładnie 2 czy 3 dni po wybuchu wojny byliśmy u Olafa Scholza, ówczesnego kanclerza Niemiec, i on w ogóle nie chciał dostarczać wtedy żadnej broni. Właściwie w jego opinii to było tak, że trzeba poczekać chwilę, bo pewnie i tak Rosja zaraz Ukrainę podbije. Tak wtedy sądziły elity niemieckie. Proponowały 5000 hełmów. W związku z tym tego typu ruchy powodowały, że Zachód w ogóle zaczął w ogóle myśleć o kwestii pomocy. Natomiast wie pan, czym innym jest proces akcesyjny, a czym innym jest, otwarcie procesu akcesyjnego, a czym innym jest później spełnienie tych kryteriów. I z całym szacunkiem, ale Ukraina nie spełnia kryteriów akcesji w tej chwili. Tym bardziej po tych ruchach, które wykonała w ostatnim czasie, nie spełnia ich dodatków w tych podstawowych zakresie, w tym pierwszym klastrze dotyczącym szeroko rozumianych wartości europejskich.
13: Dobrze, czy kiedy Przemysław Czarnek jeździ po Polsce i składa Polakom różne obietnice, przemawia, mówi na wiecach, robi to także w pana imieniu?
12: W imieniu Prawa i Sprawiedliwości.
13: Czyli w pana także.
12: Panie redaktorze, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości.
13: Czy Przemysław Czarnek mówi...
12: Zbiorowe przedstawianie programu, tak to działa partia.
13: Czy Przemysław Czarnek mówi w pana imieniu, kiedy opowiada, że Unia Europejska powinna natychmiast przestać finansować zbrojenie na Ukrainie i odbudowę Ukrainy?
12: Wie pan, powiem w ten sposób, jakie jest moje zdanie.
13: Powiedział pan, że on mówi w pana imieniu.
12: Chwileczkę, przed chwilą powiedziałem, że mówi w imieniu partii.
13: Zbiorowa odpowiedzialność.
12: Zbiorowy program, który jest przedstawiany.
13: Mówił pan o zbiorowej odpowiedzialności.
12: Niech pan posłucha, jakie jest moje zdanie w tej sprawie, bo albo chce pan posłuchać mojego zdania, albo pan próbuje mnie tutaj w jakieś sztuczki i później właśnie ta debata publiczna wygląda w taki sposób, prawda? Że pan mnie tutaj złapie za jakiś fragment wypowiedzi, to powiem, jakie jest moje zdanie. Uważam, że w interesie Polski jest to, żeby Ukraina nie upadła militarnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uważam, że Ukraina nie powinna być przyjęta do Unii Europejskiej, jeżeli nie spełni podstawowych kryteriów dotyczących właśnie spraw Wołynia i tak dalej. A w ogóle docelowo...
13: Ja pytam o coś zupełnie innego.
12: Ale niech pan mi da dokończyć. A docelowo generalnie pytanie takie bardzo mocne, czy patrząc na warunki, które byłyby w trakcie wynegocjowane, czy w ogóle powinna wstępować, bo być może dla nas ekonomicznie to nie będzie możliwe. I teraz panu powiem na koniec właśnie to, bo to trzeba powiedzieć w całości. Ale w naszym interesie, chłodnym, zimnym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała i żeby Rosja jej nie podbiła. I dlatego uważam, że należy Ukrainie pomagać pod kątem dostarczania pewnego rodzaju uzbrojenia, ale oczywiście w taki sposób, aby to nie obniżało naszych zdolności bojowych do własnej obrony.
13: Czy Przemysław Czarnek myli się, kiedy mówi, że trzeba natychmiast przestać finansować zbrojenie na Ukrainie?
12: Myślę, że tak. Zresztą to jest tak samo, jak uważa Jarosław Kaczyński w tej sprawie, więc to jest akurat z naszej perspektywy, jako partii politycznej, stanowisko, które przecież było przyjmowane wcześniej.
13: No i słucham, co politycy obozu prawicy mówią dzisiaj o Ukrainie i mówią przeróżne rzeczy, na przykład takie. Władze Ukrainy są kleptokratyczne, to są oligarchiczne, skorumpowane elity. Tak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, który wcześniej był ważnym politykiem w Prawie i Sprawiedliwości. Czy Wołodymyr Zełenski jest kleptokratą?
12: Panie redaktorze, tylko przy całej sympatii i jakby naszych interesach, które dotyczą tego, żeby Ukraina się utrzymała i żeby Rosja jej nie podbiła, to tak, elity ukraińskie są skorumpowane, panie redaktorze.
13: Czy Wołodymyr Zełenski należy do oligarchicznych, skorumpowanych elit?
12: Na pewno należy do oligarchii. Czy osobiście jest skorumpowany, tego nie ma żadnych dowodów oczywiście wprost, natomiast niech pan wybaczy, ale jego szefa gabinetu prezydenta zatrzymano w sprawie korupcji.
13: Czy Wołodymyr Zełenski jest kleptokratów i oligarchów?
12: Wielu ministrów w jego rządzie zatrzymano za korupcję.
13: Już tłumaczę, dlaczego pytam. No bo próbuję zrozumieć, dlaczego przez te wszystkie lata nie widzieliście tego, że tam jest kleptokracja i oligarchia?
12: Ale panie redaktorze, przepraszam. Nasze wypowiedzi dotyczące tego, że na Ukrainie trzeba walczyć z korupcją, były od samego początku. No niech pan nie żartuje.
13: No nie, no niech pan nie żartuje. Jak ta wypowiedź ministra Przydacza, ale że tam jest kleptokracja i oligarchia rządzi tym krajem, ale, z waszych ust.
12: Ale niech pan zauważy jedną rzecz, no z całym szacunkiem. Prezydent Zełenski na szczęście został zmuszony przez Zachód, żeby tego nie robił, zaproponował ustawę likwidującą niezależną służbę antykorupcyjną. Pan uważa, że to jest w porządku?
13: Nie, ale ja w ogóle nie chodzi o to, ale co ja uważam.
12: I pan uważa, i momencie, i pan uważa, że wtedy, skoro on chce zlikwidować niezależną służbę antykorupcyjną, to my mamy nie widzieć tego, co się dzieje z korupcją na Ukrainie? Niech pan odróżni jedną rzecz. Nasze interesy i tylko dlatego to robimy, żeby wspierać Ukrainę, żeby Rosja nie zbliżyła się na innych odcinkach granic z nami. A druga rzecz, krytyczną ocenę wobec niesamowitej korupcji na Ukrainie.
13: Absolutnie, chodzi mi tylko Ukraina o to, że musi wcześniej z tym tej tak wyrażanej krytycznej opinii nie było w waszych ustach.
12: Powiem panu też dlaczego, bo była nadzieja, że być może pójdą po rozum do głowy niektórzy ministrowie tam, że w czasie wojny jednak ich lepkie ręce jednak nie będą tak lepkie. I pan nie czuje, że nasze, że tak powiem, nasza frustracja jest taka duża, jeżeli widzimy, że miliony są kradzone z tej pomocy, która też tam idzie? Ale to nie oznacza nadal, że w zakresie zbrojnym mamy ją wycofać, dlatego że to jest w naszym interesie, żeby Ukraina dalej funkcjonowała. Prezydent, ja nie zamknę oczu na korupcję skrajną, która jest na Ukrainie. Pan
13: prezydent,
12: nie,
13: ale ja pytam, dlaczego wcześniej o tym po prostu nie mówiliście w ten sposób i skąd ta zmiana retoryki? Tylko o tym rozmawiamy. Prezydent
12: dlatego, Zełański, że po czterech ogłosił latach ponad oglądania tego i żadnej refleksji, no jest. Niestety jest to bolesne.
13: Prezydent Zełenski ogłosił kilka decyzji w sprawie polsko-ukraińskiej historii. Mówi, że otwarte będą wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy o tym, co działo się na Wołyniu. I mówi, że będą podjęte decyzje o udzielaniu znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Czy te decyzje zapowiadają jakieś nowe otwarcie, pana zdaniem?
12: Jak będą decyzje, to będę je komentował. Na kraju są zapowiedzi decyzji, a prezydent Zełenski już tyle razy zapowiadał różne decyzje, że po prostu no, po owocach ich poznacie, że
13: pan
12: tak
13: nie
12: powiem.
13: Wierzy na słowo.
12: Nie, po prostu wiem, że też na Ukrainie niestety jest tak, że nie zawsze to, co jest obiecane, jest zrealizowane w tych sprawach historycznych. To jest jedna rzecz. Co do archiwów, nie wiem, z tego, co czytałem też opinie historyków, większość tych archiwów były otwarte, albo przynajmniej wcześniej tak deklarowano, więc albo wtedy nie otworzono ich naprawdę, albo teraz to jest tylko takie ładne hasło, które ma stworzyć wrażenie, że coś nowego się zadziało.
13: No, za prezydentem szef ukraińskiego IPN-u też zapewnia, że będą zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi.
12: Łatwiej byłoby zamiast zapowiedzi po prostu wyrazić te... Niech pan zauważy, no przy tyle to trwa już miesięcy, wystarczyłoby po prostu wydać te zgody. Pan prezydent Zełenski nie musi kolejny raz mówić, że będą wydane, tylko niech po prostu wydadzą je. To jest jedna rzecz, ale jakby no okej, no czekam, bardzo się będę cieszył, jeżeli to się wydarzy. Natomiast jedna rzecz, tutaj też komentarza. No niech pan zauważy, że bez wątpienia jest to efekt również asertywnej polityki prezydenta Karola Nawrockiego. Te rzeczy by się nie wydarzyły, gdyby nie odebranie orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Gdyby nie też nasza presja w Parlamencie Europejskim, żeby wydać uchwały w tej sprawie. Ukraina musiała w tej sprawie wreszcie dokonać ruchu, dlatego że prezydent Karol Nawrocki miał odwagę no, dokonać bardzo mocnego zagrania politycznego i ono okazało się skuteczne.
13: To spójrzmy na Bliski Wschód, bo wygląda na to, że Donald Trump funduje nam nową przejażdżkę rollercoasterem wokół Iranu. Paliwa znów będą droższe, już są droższe. Powie pan dzisiaj brawo, panie prezydencie?
12: Panie redaktorze, ja życzyłbym sobie oczywiście, żeby żadne wojny nie, i konflikty zbrojne na świecie nie występowały, natomiast my w tej sprawie możemy być tu reakcyjni. To znaczy, my nie uczestniczymy w tym konflikcie.
13: Jasne, czy pan to rozumie, co tam się dzieje? Czy pan rozumie działania prezydenta Trumpa?
12: Pan co, w jakim sensie rozumiem, jeżeli chodzi o generalnie politykę wobec Iranu, natomiast oczywiście życzyłbym sobie, żeby ten konflikt nie trwał dalej i żeby doszło do porozumienia. Więc tyle mogę powiedzieć. Natomiast co ja jako...
13: Porozumienie już było, jak słyszeliśmy.
12: No tak, właśnie. Dlatego to jest problem. No, to jest problem, no wie pan. Ja nie wiem, jakie są... Nie jestem uczestnikiem tego procesu, więc nie wiem, jak wyglądają szczegóły tego. Natomiast my możemy tu sobie oczywiście w studiu to komentować. Ale chyba ważniejsze jest to, żebyśmy działali na rzecz obniżenia cen w kraju.
13: To jak możemy działać na rzecz obniżenia cen?
12: No chociażby polityką podatkową. No dzisiaj Donald Tusk kilka tygodni temu wycofał instrumenty podatkowe do tego, żeby obniżyć ceny paliw i zaraz zobaczymy na pelonach pewnie około 8 zł.
13: No czyli i co, powrót do programu Tusk, CPN to jest to, co trzeba
12: przykład,
13: dzisiaj zrobić?
12: Na przykład jeden z postulatów, tak? Natomiast, no niech pan wybaczy, no, Donald Tusk, gdy był kryzys wojenny blisko naszej granicy przecież, tak? Grzmiał, że ceny paliwa są wysokie. No to premier Mateusz Morawiecki wprowadził pakiet obniżający ceny. Donald Tusk twierdził, że za niego czasu to byłoby 5,19, gdyby był premierem. No to panie premierze, jest pan premierem, 5,19 napylony w kryzysie, bo pan wtedy w kryzysie o tym mówił.
13: Dzisiaj
12: proszę
13: Donald
12: bardzo.
13: Tusk mówi tak, wytrzymałość budżetu ma swoje granice. Nie możemy bez końca ułożyć na to pieniędzy i tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw.
12: No niemożliwe. Panie Donaldzie, jak pan był w opozycji i pan grzmiał, że 5,19 ma być, to pan tak nie mówił. A my akurat wprowadzaliśmy mechanizmy, które z jednej strony obniżały ceny paliw, a z drugiej strony też za naszych czasów, panie Donaldzie, nie było budżetu, deficytu budżetowego prawie 300 miliardowego, największego w historii Polski.
13: Panie pośle, komu mam wierzyć w sprawie ETS-u? Przemysłowi Czarnkowi czy Mateuszowi Morawieckiemu?
12: Nie wiem, o co pan konkretnie pyta, więc...
13: O to, co oni mówią, jeśli chodzi
12: pytanie.
13: O przyszłość tego programu, bo to są dwa zupełnie różne głosy, dwa zupełnie różne pomysły. Czarnek mówi tak, wychodzimy z ETS-u natychmiast, a tymczasem Mateusz Morawiecki przekonuje, że potrzebna jest rewizja i głęboka reforma ETS-u, ale nie można sobie tak po prostu wyjść z ETS-u.
12: Panie redaktorze, to kwestia jest strategii. Najbardziej optymalnym oczywiście byłoby wyjść z systemu ETS, żeby była jasność. Natomiast jeżeli da się w międzyczasie, teraz, gdy mamy rewizję ETS-u, bo teraz ona się odbywa, go zrewidować, ograniczyć i tak dalej, to róbmy to teraz.
13: Moment.
12: No, na co czekasz?
13: Czy jednostronne wyjście z systemu ETS jest możliwe?
12: To jest oczywiście procedura bardzo skomplikowana, ale tak samo jak w zakresie, znaczy po prostu
13: jest możliwe?
12: Panie redaktor, nierealizowanie tego jest możliwe.
13: Czy jest możliwe wyjście z ETS-u?
12: Ale co pan rozumie przez wyjście z ETS-u? Jeżeli pan...
13: To co mówicie
12: niestosowanie,
13: na
12: czyli
13: prasowych,
12: niestosowanie.
13: Czy Mateusz Morawiecki jako premier w 2023 roku mówi nam, Polakom, tak, wyjście z ETS-u nie jest możliwe.
12: W sensie formalnie nie jest możliwe.
13: To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii.
12: Panie redaktorze...
13: Przemysław Czarnek tego nie wie?
12: Panie redaktorze, podam inny przykład. Turów i Bogatynia, tak? Kopalnia. Czy możliwe jest, żeby, teoretycznie, czy możliwe jest zgodnie z prawem, żeby państwo nie zastosowało się do środka zabezpieczającego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
13: Możliwe jest przy przyjęciu kary.
12: No, dokładnie. Mhm. Czy możliwe jest niestosowanie prawa europejskiego, na przykład nieimplementowanie dyrektyw? Jest możliwe, prawda?
13: No, można tego nie zrobić.
12: No i co za to grozi?
13: I kara. Kary.
12: No właśnie.
13: Przemysław Czarnek nie mówi nic
12: ale
13: o karach.
12: Nie, momencie, no ale to ja panu pokazuję, że to jest komunikacja.
13: Komunikacja populistyczna, która pokazuje jakieś bardzo proste rozwiązanie. Ludzie to kupują.
12: Nie ma prostych rozwiązań. Oczywiście, że nie ma prostych rozwiązań, natomiast są rozwiązania. I wie pan...
13: To dlaczego Przemysław Czarnek nie mówi ludziom, że za wyjście z ETS-u grożą nam surowe kary?
12: Panie redaktorze, no nie wiem, czy po pierwsze była taka dyskusja z Przemkiem na ten temat gdzieś w mediach,
13: przecież
12: ale...
13: on od wielu tygodni o tym opowiada.
12: Nie, mi chodzi o taka bardziej pogłębiona dyskusja, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że panie redaktorze, to jest nasz cel. Tak samo jakby pan powiedział, na przykład pakt migracyjny, o to jest kolejny przykład, pakt migracyjny, no, czy Polska jest zobowiązana paktem migracyjnym? No niestety jest, bo Donald Tusk nie zablokował tego paktu migracyjnego. Czy można go nie stosować? Można go nie stosować i my nie będziemy go stosować. No i to jest kolejny przykład, wie pan.
13: Przemysław Czarnek mówi, państwo ma pojechać do Brukseli i powiedzieć, nie mamy już ETS-u w Polsce, nie ma żadnego ETS-u, wypowiadamy to, nasze firmy nie będą tego płacić. I pytanie jest do pana, jako byłego rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego. Jeśli da się to zrobić, to dlaczego tego nie zrobiliście?
12: Panie redaktorze, ponieważ w tamtym czasie była walka o to, aby system ETS zrewidować głęboko i teraz nadal ona trwa. Oczywiście, no to jest dużo bardziej skomplikowane, ma pan rację, ale to byśmy musieli usiąść teraz do godzinnego programu.
13: A może jest tak, że
12: programu,
13: łatwiej opowiadać który... takie rzeczy w opozycji, niż to zrealizować w czasie prawdziwego, realnego rządzenia?
12: Jest tak, że jeżeli jest przyjmowane prawo europejskie, to oczywiście jest ono o tyle bardziej skomplikowane, że w większości przypadków jest aktualnie przyjmowane większością kwalifikowaną. I tu ma pan rację, że to jest wyzwanie, bo nie ma Polska prawa weta, na przykład w zakresie systemu ETS niestety, czy w zakresie, jak tam niektórzy twierdzili, Zielonego Ładu. Traktat lizboński jest tak skonstruowany, że wiele kompetencji nie zostało niestety tak przeniesionych. Inna sprawa, że wiele jest też nadinterpretowanych, bo miks energetyczny należy do obszarów, w których jednomyślność obowiązuje, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprytnie interpretuje to, że nie dotyczy, jeżeli jest w rozproszonych rozporządzeniach i dyrektywach, więc no mówię, to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, oczywiście to trochę bardziej niuansuje, dlatego że to jest bardziej skomplikowane i widzi pan, no ja próbuję to jakoś rozłożyć na części pierwsze.
13: No tylko kandydat na premiera to Przemysław Czarnek i to on przedstawia wasz program.
12: Rozumiem, ale
13: co Stowarzyszenie Rozwój Plus? Tak, no właśnie dlatego pytanie. Co Stowarzyszenie Rozwój Plus, w którym pan jest, ma do zaoferowania tym, którzy nie doczekali się przepisów o statusie osoby najbliższej, bo tę ustawę zawetował
12: prezydent. Nie było to w ogóle przedmiotem dyskusji w naszym stowarzyszeniu, więc...
13: Czyli nie ma w ogóle żadnego pomysłu na przygotowanie jakichś przepisów, które by to ułatwiłyby tak życie tym ludziom.
12: Nie mieliśmy dyskusji w ogóle na ten temat, więc nie chcę tu nic mówić w imieniu stowarzyszenia. Tym
13: bardziej. A czy w środowisku Prawa i Sprawiedliwości nie ma par, którym takie przepisy by się przydały?
12: Nie wiem, być może są. Nie wiem tego. Być może są, ale wie pan, no, to kwestia rodzaju przepisów, prawda? No jakby pewnego rodzaju uproszczenia o charakterze technicznym można byłoby prowadzić i jakby zresztą o tym nawet mówił prezydent Karol Nawrocki, a wcześniej prezydent Andrzej Duda.
13: Dlaczego rząd wcześniej tego nie wprowadzał, skoro można byłoby wprowadzić?
12: Ale ja mówię o tym rządzie.
13: Mateusza Morawieckiego
12: ale
13: tego nie wprowadzał.
12: Ale bo to nie było w ogóle w programie naszego rządu, no przepraszam.
13: Okay, no, ale pan mówi, że można by wprowadzić.
12: Ale nie, to. Mówię, że można by wprowadzić, w sensie, że jakby ten rząd chciał, to mógłby to wprowadzić i myślę, że wtedy by się nie napotkał na weto ani prezydenta Andrzeja Dudy, ani prezydenta Karola Nawrockiego, tylko oni wprowadzają nową instytucję, nowelizują 200 ustaw, wprowadzają dużo szersze przepisy niż przepisy o charakterze technicznym. I dlatego to spotkało się z wetem pana prezydenta.
13: Czy PiS tak? Ewentualnie po wyborach, jeśli będzie miał władzę, zadba o to, żeby nie było żadnych takich przepisów, które ułatwiają życie parom nieformalnym?
12: Pan, to jest tak ogólne stwierdzenie, które pan w tej chwili mówi.
13: To jest bardzo konkretne
12: Nie, to nie jest bardzo konkretne stwierdzenie. Konkretne stwierdzenie to jest konkretny przepis, nad którym możemy debatować. I no, nie wciągniemy pan w taką zero-jedynkową
13: odpowiedź.
12: Nie ma
13: tego w programie czy w pomysłach stowarzyszenia.
12: Tak, ten temat nie jest w ogóle...
13: Lądując, panie pośle, dlaczego Mateusz Morawiecki nie przychodzi na posiedzenia partyjnych władz?
12: Przez lata przecież regularnie przychodził.
13: Ale teraz nie przychodzi.
12: Ponieważ prowadzi bezpośrednie rozmowy z prezesem naszej partii.
13: A, czyli nie musi, jest lepszy.
12: Nie, to nie jest ta retoryka. Chodzi o to, że my od jakiegoś czasu mówiliśmy o tym, że gremia wewnątrzpartyjne wymagają pluralizacji. To znaczy one muszą reprezentować rzeczywiście różne nurty wewnątrz partii. Wtedy taka dyskusja ma sens.
13: Okej, okay, ale jeżeli... komitet polityczny to jest 55 osób, jak sprawdziłem na stronie.
12: Ten między duży komitet,
13: innymi,
12: tak.
13: Między innymi jest tam wiceprezes partii Mateusz Morawiecki i on nie przychodzi na posiedzenie ale tego komitetu politycznego.
12: Nie, panie redaktorze, myli pan gremia. Komitet polityczny praktycznie w ogóle się nie spotyka.
13: A kto podjął tę decyzję?
12: Prezydium Komitetu czyli Politycznego, czyli wąższe grono.
13: Czyli wiceprezes partii nie chciał brać udziału w tej dyskusji.
12: Tak jak wspomniałem jakiś czas temu, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie rozmawiał i rozmawia przecież regularnie w dialogu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, natomiast my...
13: To jest gra zespołowa, panie pośle? Mówię, nie, drużyna mnie nie interesuje, będę rozmawiał tylko z trenerem albo
12: nie,
13: z kapitanem.
12: Absolutnie nie, właśnie pan tu jakby w drugą stronę zupełnie idzie. Gra zespołowa jest możliwa wtedy, kiedy w zespole jest wiele osób, a nie, że jest tylko jakaś część i całej reszty nie ma, prawda? Gra zespoła polega na tym, że wszyscy są angażowani w pewien proces, prawda? Wszyscy.
13: Okej, okay, ale
12: w tym
13: Mateusz Morawiecki jest prezydium Komitetu Politycznego.
12: Jest, bo jest wiceprezesem partii.
13: To jak jest zebranie prezydium Komitetu Politycznego
12: i uważamy, że
13: i Mateusz Morawiecki mówi, nie, ja nie przyjdę, bo ja tylko z prezesem Kaczyńskim mogę momencik. Dyskutować.
12: Nie,
13: przecież to jest absurd.
12: Momencik, nie, panie redaktorze. My po prostu oczekujemy, że te gremia będą bardziej spluralizowane i szersze, żebyśmy mogli mieć dyskusję, która odzwierciedla różne wrażliwości wewnątrz naszego obozu politycznego. Bo niech pan zobaczy, z jakiego powodu teraz to się stało, co się stało? Właśnie z tego, że tej pluralizacji nie ma.
13: A w prezydium ile jest osób?
12: No, kilkanaście.
13: To za mało.
12: Coś
13: I one nie odzwierciedlają wrażliwości różnych
12: niech pan przejrzy, niech pan przejrzy skład, to pan okay. sobie uświadomi, że tak jest.
13: A czy pan sobie wyobraża swoją pracę w rządzie Przemysława Czarnka?
12: Ja wyobrażam sobie pracę w każdym rządzie, który jest propaństwowy, a bez wątpienia taki rząd byłby propaństwowy, w związku z tym absolutnie sobie wyobrażam.
13: Absolutnie może pan pracować z Przemysławem Czarnkiem.
12: Nie, mogę pracować, panie redaktorze, właśnie to jest właśnie to takie personalizowanie wszędzie polityki, zamiast skupienie się na tym, co my mamy do zaoferowania. Rząd, który będzie propaństwowy i który będzie rozwijał Polskę
13: do... zajmujemy się personaliami, tylko wy się nimi zajmujecie od wielu, wielu tygodni. Proszę wybaczyć, ale to nie my piszemy te rzeczy w internecie, które czytamy. O lizusach, o intrygantach i
12: ja rozumiem, że to jest jakby wygodna wymówka, natomiast jakby ja w żaden sposób nie będę krytykował dziennikarzy, panie redaktorze.
13: Rozmawialiśmy dzisiaj o programie, czy nie?
12: Rozmawialiśmy trochę. Nie, ja się bardzo cieszę. Nie, ale dlatego pan nie namówił mnie na to, żebym ja pana krytykował.
13: Ale może
12: jako
13: pan,
12: ten. Ale nie ma zamiaru. Tylko też pokazuje, że wie pan, ma pan rację, że jakby te dyskusje, które teraz się toczą, są bardziej emocjonalne, więc siłą rzeczy też media muszą się na nich skupiać, no bo interesują opinię publiczną, prawda? Więc jakby no, tak, rozumiem. Ale Piotr jestem wdzięczny też za tą dyskusję programową, która dzisiaj tutaj
13: była. Piotr Miller był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Marcin Zaborski. Do zobaczenia.
10: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Przed prowokacjami ze strony Rosji ostrzega resort obrony. MON twierdzi, że Moskwa może wykorzystać do tego ukraińskie drony, które przechwyciła kilka dni temu. O tej sprawie powie więcej reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Rosja już wysyła drony nad państwa NATO, w tym Polskę czy Rumunię. Trzeba się spodziewać, że to może się powtarzać, także na większą skalę, tłumaczy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokajając od razu, że również dzięki bliskiej współpracy wojskowej z Ukraińcami radzimy sobie z ewentualnymi prowokacjami. Szef MON zapowiedział także starania o ulokowanie w Polsce centrum rozbudowy natowskich rurociągów,
5: które będą służyły bezpieczeństwu w trakcie pokoju i wojny.
4: Gdyby doszło do działań zbrojnych, transportowałyby paliwo dla wojska, do tego czasu miałyby być wykorzystywane do celów cywilnych.
3: Najwięcej rosyjskich prowokacji widać jednak w świecie cyfrowym. Tam toczy się zaciekła walka polskich służb, między innymi z dezinformacją. To europejska odpowiedź na amerykański Starlink.

0: Wszystkim Polska dołącza do programu Iris Square, czyli sieci satelitów zapewniających bezpieczną łączność. Kto z tego programu skorzysta? Ustalił reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Z łączności satelitarnej skorzysta wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie istotne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
1: Na terenie Polski powstanie też jedno z centrów zarządzania europejskimi satelitami. Jan Kielak, Radio Z.
0: Iris Square ma być gotowy za 3 lata. Polska wyda na ten program prawie 600 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem dla sprawcy wypadku i złoży apelację. Na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie rok temu, w lipcu, zginęli jadący motocyklem ojciec i jego nastoletni syn. Kierowca, który jest za to odpowiedzialny, dostał 15 lat więzienia. Mniej niż chciała prokuratura, która domagała się 19 lat. Dlaczego śledczy nie zgadzają się z wyrokiem? Z rzecznikiem prokuratury rozmawiał o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Uznaje, że kara jest za niska. Według śledczych sąd mógł popełnić błąd w ustalaniu faktów w tej sprawie. Jak mówił mi prokurator Piotr Skiba, biegły od rekonstrukcji wypadków stwierdził, że kierujący motocyklem ojciec nie zrobił nic, by uniknąć wypadku.
4: Miał 8 sekund na reakcję i nie wykonał manewru obronnego.
3: Jednak według prokuratury to tylko rozważania teoretyczne, bo nie da się sprawdzić, czy dzięki unikowi nie doszłoby do zderzenia, albo czy skutki wypadku byłyby mniej tragiczne. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Po wypadku jego sprawca razem z pasażerem uciekli z miejsca zdarzenia. Kierujący miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Po ksenofobicznym ataku na młode Ukrainki w Bielsku-Białej przeraża skala hejtu i gróźb wobec pracowników MZK. Powodem są fałszywe informacje krążące w sieci, że to dziewczynki sprowokowały atak. Policja wie o sprawie i zajmuje się nią, a przewoźnik zapowiada wsparcie i ochronę dla swoich pracowników. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Bielski przewoźnik potwierdził mi, że pracownicy otrzymają specjalny dodatek do wynagrodzenia za lipiec. Jak wyjaśnia spółka, ma to związek z wykonywaniem pracy w warunkach podwyższonego stresu i napięcia społecznego.
6: Dla nas kluczowe w całej sytuacji jest to, aby zabezpieczyć interes spółki.
5: Mówi prezes MZK Bielsko-Biała Hubert Maślanka. Spółka wprowadza też nowe procedury bezpieczeństwa, ale ze względu na ich charakter nie zdradza szczegółów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: 54-latek, który znieważał dziewczynki, przyznał się do zarzutów. Kamery w autobusie zarejestrowały całe zdarzenie, ale MZK nie udostępni ich w sieci, bo są dowodem w sprawie. Są jedną z najczęstszych przyczyn groźnych zakażeń, m.in. zapalenia płuc czy zakażenia krwi. W Łódzkiem rusza program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Obejmuje badania, szczepienie i edukację zdrowotną. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Powikłania związane z pneumokokami mogą prowadzić do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu, mówi kardiolog dr Elżbieta Cieplucha.
8: Najbardziej boimy się oczywiście inwazyjnej choroby pneumokokowej. Pneumokokowego zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obie te choroby mogą prowadzić do sepsy.
7: Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 64 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc, m.in. zapaleniem oskrzeli, rozedmą, obturacyjną chorobą płuc czy astmą oskrzelową. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: By skorzystać z programu, nie potrzeba skierowania od lekarza. Wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, takich jak centra medyczne czy szpitale. Mandaty sięgające 1000 złotych grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Tożsamość sprawców ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
9: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku. Puste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
0: Kąpielowicze to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje TPN. Pochmurno, deszczowo i 16 na termometrach, odczuwalna jeszcze niższa przez silny wiatr. Ale co to dla harcerzy? Oni pod namiotami nawet w takiej pogodzie potrafią dobrze spędzić czas. W bazie ZHP w Czernicy w Borach Tucholskich reporter Radia gazet Maciej Bąk na własne oczy zobaczył dowody.
10: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
11: W czasie deszczu harcerze się nie nudzą?
12: Wcale się nie nudzimy. Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
13: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
0: Typowe lato nad Bałtykiem po polsku potrwa do weekendu. W sobotę i w niedzielę będzie można już rozważać plażowanie. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 5.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
7: Razem z nami szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska. Dzień dobry, pani poseł.
15: Dzień dobry, dzień dobry.
7: A na rozgrzewkę, jak co rano, u nas krótka piłka. Dziś z pytaniem, czy Lewica powinna stworzyć wspólną listę na wybory z partią Razem? Tak czy nie?
15: Tak, tylko że nie wydaje mi się, że to się uda, bo partia Razem nie będzie chciała z nami zrobić tej wspólnej listy.
7: No to oddajmy też głos słuchaczom. Mamy dla państwa sondę. Wystarczy zajrzeć na radioz.pl i odpowiedzieć na to samo pytanie. Zaimponuje pani Mateusz Morawiecki, jeśli pójdzie na swoje?
15: No w jakimś stopniu tak, bo to będzie na pewno takie odcięcie pępowiny i krok w nieznane.
7: A będzie odcięcie pępowiny, pani
15: nie
7: zdaniem?
15: Nie wiem. Wszyscy to obserwujemy z dużym zainteresowaniem, bo to byłby spory ruch na szachownicy w Sejmie.
7: Czyli namieszałby Morawiecki, zakładając nową partię?
15: Jeżeli byłoby tak, jak się mówi, że zanim z klubu parlamentarnego, który liczy ponad 200 osób, klubu PiS, odejdzie kilkadziesiąt, mówią się 40 osób, no to by była duża zmiana, ale nie wiem, czy się to wydarzy, bo na ogół tak jest, że czym innym są takie deklaracje wstępne, a potem jak się trzeba już określić, to nie wiem, czy te 40 osób podejmie taką decyzję. Zobaczmy.
7: No a potem jak się założy partię, to trzeba przekroczyć próg wyborczy. Pani zdaniem Mateusz Morawiecki ze swoją ewentualną nową partią bez problemu ten próg by przeskoczył?
15: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że na pewno nie będzie miał subwencji, no bo się odłączy od Prawa i Sprawiedliwości, więc w jakiś inny sposób musiałby finansować kampanię wyborczą.
7: No to patrzy pani z zainteresowaniem na to, co się dzieje w PiS-ie i stawia sobie pani pytanie, Czarnek czy Morawiecki? Który z nich jest groźniejszym kandydatem na premiera dla was, dla Lewicy?
15: Nie wiem, czy groźniejszym, ale mówiąc szczerze, no bardziej merytoryczne wypowiedzi ma premier Morawiecki. Czasem się go słucha nawet z zainteresowaniem, natomiast pana Czarnka nie jestem w stanie słuchać, bo on tak naprawdę krzyczy, nie ma nic do powiedzenia. Usiłuje być taką trochę konfederacją BiS, ale z drugiej strony po co głosować na kopię, jak już jest oryginał?
7: No ale widzi pani sondaże, one pokazują, że gdyby dzisiaj były wybory, to prawica bez większego problemu przejęłaby władzę i stworzyłaby rząd. Co wy musicie zrobić, żeby odwrócić te trendy?
15: Musimy mieć wyższe poparcie.
7: No, dlatego, to jest świetna odpowiedź, tylko jak to
15: dlatego
7: zrobić?
15: Dlatego jeździmy teraz jako Lewica w trasę po Polsce. Przekonujemy Polki i Polaków do tego, co udało nam się już zrobić. Pokazujemy, ile jeszcze przed nami, ale przecież naprawdę mamy się czym pochwalić. Renta wdowia, aktywny rodzic, in vitro, urlopy dla rodziców wcześniaków, wyższy zasiłek pogrzebowy.
7: Okay, ale
15: to
7: czy
15: są
7: macie
15: zmiany,
7: na to,
15: które prowadziły
7: jak,
15: nasze resorty.
7: Jak zawalczyć o głosy wyborców w Konfederacji na przykład?
15: Szczerze, nie wydaje mi się, że akurat Lewica ma co szukać w tym sektorze wyborczym.
7: Czyli nie macie oferty dla tych wyborców?
15: No wie pan, no trudno mieć ofertę dla ludzi, którzy są antyukraińscy, którzy najchętniej by się pozbyli wszystkich mniejszości, czy to narodowo etnicznych, czy to innych, czy to seksualnych z Polski. No nie będziemy hipokrytami, nie będziemy, nie wiem, udawali kimś, kim nie jesteśmy. Mamy ofertę dla ludzi, którzy są otwarci, proeuropejscy, którzy są za prawami pracowniczymi. Nie będziemy się zmieniać w jakąś inną partię, udawać, że jesteśmy kimś innym. To, rozumiem, jest pole manewru pana Czarnka. Powodzenia, znaczy chyba nie powodzenia, ale no tak, to no, nie chcemy być takim Czarnkiem.
7: To pytanie, jaką ofertę macie dla wszystkich Polaków? Ma pani jakąś radę dla Polaków, którzy muszą dzisiaj zatankować swój samochód?
15: Jeżeli mogą, to mogą skorzystać z transportu publicznego, jeżeli są w mieście, ale
7: a jak
15: niestety,
7: nie, to płaćcie i płaćcie.
15: Jeżeli są w miejscowościach, które są do tej pory wykluczone transportowo, to rzeczywiście jest to problem. Te ceny przekroczyły już 7 zł.
7: No i za chwilę może być 8 zł za litr paliwa.
15: Rozumiem.
7: Pytanie, czy
15: natomiast
7: rząd ma jakiś
15: tarcza,
7: plan na to?
15: Która była wprowadzona kilka miesięcy temu, kosztowała 4 miliardy złotych. To są pieniądze, które trzeba było skądś wziąć,
7: i
15: zabrać
7: to jest
15: w budżecie
7: to...
15: i tych pieniędzy nie ma na coś innego.
7: Pieniędzy już więcej nie ma i nie będzie?
15: Nie wiem, czy akurat ta forma wspierania, znaczy dofinansowywania tej ceny paliwa, żeby ona była niższa, czy to jest to rozwiązanie, które jest optymalne na dłuższą metę?
16: No tylko, że kiedy byliście w opozycji, kiedy byliście lewicą opozycyjną, to pokazywaliście bardzo proste rozwiązanie. Mówiliście, sprawa jest bardzo prosta.
15: Tak, kwestia obniżki akcyzy.
16: Lewica zgłasza pomysł na obniżkę cen litra benzyny o złoty 60. Budżet państwa nie straci, należy tylko pilnie przyjąć nasz projekt ograniczający marże w hurcie i detalu. Ułatwiłoby to życie milionom Polek i Polaków.
15: Orlen po prostu lewica mniej by zarobił, to jest prawda.
16: To dlaczego dzisiaj tego nie robicie, nie kładziecie na stole?
15: Monitorujemy te ceny paliwa.
16: Przecież pani widzi, ile paliwo
15: kosztuje. Tak, ale to się zmienia, więc jeszcze zobaczmy, czy ten rynek się ustabilizuje i czy jednak może się pojawią te obniżki.
16: Politycy, jeżeli nie, to trzeba będzie zareagować. Rok, politycy lewicy. Byliśmy na spotkaniach z zarządem Orlenu i ciągle słyszymy, że nie da się obniżyć cen paliw. Otóż da się, mówili wasi posłowie.
15: Ale powiedziałam przed chwilą, tak, to jest kwestia marży akcyzy i myślę, że trzeba będzie w końcu to rozwiązanie położyć na stole, jeżeli będzie się to utrzymywać, jeżeli ta sytuacja w Cieśninie Ormus, a raczej tak jak na to patrzę, wszystko na to wskazuje, że to będzie już stały konflikt zbrojny, niestety. Bo co jakiś czas słyszymy, że już się zakończył z ust prezydenta Trumpa, ale nie jest to prawda, bo znowu zostały zaatakowane statki w tej cieśninie. Z kolei Iran odpowiedział atakami na Kuwait.
16: No właśnie, więc... czy lewica będzie walczyć o to, żeby wrócił program CPN?
15: Nie wiem, czy w takiej formie, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o marże, jeżeli chodzi o akcyzę, co jest oczywiście bardziej kontrowersyjne dla ministra Domańskiego, bo to uszczuplenie pieniędzy do budżetu, będziemy o tym rozmawiali na pewno.
16: Pani przewodnicząca, skoro prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, to czy to jest czas na referendum w sprawie związków partnerskich?
15: Referenda nie rozwiązują żadnych sytuacji samych w sobie, dlatego że i tak na końcu trzeba jakiś kształt ustawy przegłosować w Sejmie i tak potem trzeba, czy prezydent musi taką ustawę podpisać.
16: Ale wynik referendum może być argumentem w dyskusji z prezydentem. Możecie powiedzieć, sprawdzam, Polacy tego chcą.
15: Do tej pory udało się, to znaczy w ogóle frekwencyjnie, tylko jedno referendum i to jeszcze chyba z mocnym zaangażowaniem papieża Jana Pawła II. Inne próby referendalne w Polsce nawet nie uzyskały wymaganej frekwencji.
16: Czyli boi się pani wyniku tego referendum, tego, że Polacy po prostu nie
15: zagłosują. Ja po prostu uważam, że to nie jest sposób na rozwiązywanie tych problemów, które mamy na linii rząd, Sejm, prezydent. To samo z siebie z powodu zorganizowania referendum nie zniknie.
16: Ale widzi pani inny sposób na wprowadzenie przepisów o związkach partnerskich, dopóki jest prezydentem Karol Nawrocki?
15: Dopóki jest prezydentem Karol Nawrocki, nie widzę takiej możliwości. Jedyna możliwość to jest dla par już nie różnopłciowych, bo ta ustawa obejmowała i jednopłciowe, i różnopłciowe. W tej chwili ścieżka dla par jednopłciowych jest tylko taka, że ślub za granicą, potem transkrypcja w Polsce dzięki przepisom wprowadzonym rozporządzeniem ministra Gawkowskiego i ścieżka takiego utrwalenia się tych, znaczy interpretacji prawnej przez polskie sądy, linii orzeczniczej, utrwalenia linii orzeczniczej, która będzie stała rzeczywiście po stronie takiego rozumienia tych przepisów, że rzeczywiście będzie można przyjąć, no będzie to taka rzeczywistość, jak w Izraelu, który sam z siebie nie ma w ogóle nawet małżeństw cywilnych jakichkolwiek, ale uznaje wszystkie takie związki, w tym jednopłciowe, zawarte za granicą.
16: Ale marszałek Czarzasty mówi, że w przyszłej kadencji Sejmu wrócicie do tego pomysłu i mówi tak, mówię jasno, jeżeli lewica będzie miała na przykład 60 posłów, to przeprowadzimy. Nawet jeszcze w wersji takiej pewnie pełniejszej. Może pani nam wytłumaczyć wszystkim, jak 60 posłów lewicy przegłosuje te przepisy w Sejmie?
15: No będziemy mieli mocniejszą siłę przebicia w ramach rządu, który mam nadzieję będzie rządem takim, który się odtworzy, ta koalicja obecnie rządząca. I w ramach tej
16: koalicji... Ale w ramach rządu wyście się dogadali. To problem nie jest w ramach waszej koalicji, tylko na zewnątrz. No, nie, a po drugiej stronie wciąż będzie prawica i będzie prezydent Nawrocki.
15: Kwestie samych, kształtu samych przepisów, to znaczy, że byłyby bliższe proponowanym przez nas rozwiązaniom, bo tam na przykład nie ma wspólnego nazwiska. Byśmy chcieli, żeby było.
16: Pani poseł, doniesienia Rzeczpospolitej. Pacjenci onkologiczni odsyłani z kwitkiem. Według gazety Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych w onkologii i nie tylko. Pierwszy termin kwalifikacji do leczenia, pierwszy kwartał przyszłego roku. Ma pani poczucie, że jesteście na dobrej drodze, żeby z powodu ochrony zdrowia przegrać wybory?
15: Że na złej drodze. No, mówiłam o tym. No, to jest naprawdę kluczowe dla większości z nas, Polek, Polaków. kwestia ochrony zdrowia, kwestia właśnie kolejek, dostępu do leczenia i do badań profilaktycznych. I to nie jest tak, że ponieważ lekarze zarabiają miliony, to jak przestaną zarabiać, to nagle będzie więcej tych pieniędzy.
16: Czyli
15: i tak
16: zdrowie Polska, może was utopić.
15: I tak ochrona zdrowia jest w Polsce niedofinansowana, mimo tych zarobków lekarzy, rzeczywiście ten kurek trzeba zakręcić, ale to nie spowoduje, że na wszystko będą pieniądze, bo my mamy po prostu w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej w stosunku do PKB za mało wydatków na ochronę
16: to
15: zdrowia.
16: To za chwilę o tym w sieci porozmawiamy, a teraz jeszcze raz krótka piłka przed pożegnaniem słuchaczy. Na rozpadzie PiSu zyska Konfederacja, tak czy nie?
15: Tak.
16: Rządowy projekt przepisów o najmie krótkoterminowym do kosza.
15: Nie do kosza, do poprawienia. Będziemy zgłaszać poprawki, już je zapowiedziałam i od tego będziemy uzależniać poparcie tej ustawy.
16: Lewica jest gwarantem tego, że nie wróci obowiązkowy pobór do wojska.
15: Myślę, że jednym z gwarantów, ale bo nie ma takiej woli też wśród innych ugrupowań koalicji rządzącej.
16: W naszej sądzie pytaliśmy, czy Lewica powinna stworzyć wspólną listę na wybory z partią Razem. Tak, 33% odpowiedzi, nie 67%.
15: Jestem zaskoczona.
16: No, za chwilę o tym porozmawiamy. Te wyniki mamy już na radioz.pl. Tam też widzimy się już teraz w dalszej części naszej rozmowy. Polecamy się.
14: To jest gość Radia Z.
16: No, marszałek Czarzasty ewidentnie wciąż marzy o tym, żebyście poszli razem do wyborów z partią Razem. Pani w to marzenie po prostu nie wierzy.
15: Tak, bo jestem niewierząca. Wydaje mi się, że być może ta sonda właśnie to odzwierciedla, że zarówno nasi wyborcy Nowej Lewicy, jak i wyborcy partii Razem tak naprawdę nie chcą tej wspólnej listy, bo ona byłaby mało wiarygodna. I dla nas, bo głosując na jednej liście, na której byłabym ja i byłby przedstawiciel partii Razem, potencjalnie dawałoby to szansę wejścia do Sejmu osobie, która potem znajdzie się w opozycji. Bo partia Razem nie wejdzie do
16: bo
15: tego
16: tak
15: rządu,
16: było,
15: bo ten rząd
16: wyborach.
15: Będzie też rządem wspólnym z Koalicją Obywatelską. To się nie zmieni. Więc oni nie wejdą do tego rządu. Więc głosowanie na kogoś, dawanie mu szansy, chcąc głosować na ugrupowanie koalicji rządzącej, głosować na listę, na której jest ktoś, kto pójdzie do opozycji, jest nieracjonalne.
16: No,
15: a dla partii Razem,
16: nie rozumie?
15: A dla partii Razem, myślę, że dla wyborcy partii Razem też byłoby to dziwne. No, partia Razem atakuje rząd, atakuje ten bardzo mocno nas, jest w opozycji i nagle co? Stworzy wspólną listę z tą partią złą, która jest w rządzie. No, myślę, że chyba ten wynik sądy właśnie pokazuje, że i nasi wyborcy, i wyborcy partii Razem chcą, żeby były dwie lewice, dwie listy. No i okej, okay, każdy musi walczyć.
16: Ale marszałek Czarzasty tego nie rozumie?
15: Myślę, że proponuje to rozumie, ale on jest bardzo koncyliacyjny, bo generalnie pewnie lepiej by było, gdyby ta lista była jedna, bo byłaby większa szansa na zdobycie wyższego wyniku wyborczego, co za tym idzie, większej liczby posłów. Ale tak jak mówię, no cóż z tego, jak część z tych posłów trafi do opozycji.
16: No ale może jakbyście się wcześniej nie poobrażali na siebie i nie powyzywali, to
15: myślę,
16: byłoby
15: myśmy
16: łatwiej
15: się
16: teraz
15: pobrażali. Myśmy się
16: popracować.
15: No
16: pani ich do budy wysyłała, no pamiętam
15: myśmy
16: to doskonale.
15: Myśmy się pokłócili, nie czy pokłócili. Mieliśmy rozbieżność w tym, jak rozumiemy politykę. Dla nas polityka to jest realizowanie przynajmniej jakiejś części swojego programu, a nie okopanie się gdzieś w miejscu, w którym po prostu bronimy 100% albo 0%. To jest taki maksymalizm. Partia Razem nie zrealizowała niczego ze swojego programu, gdyż nie ma wpływu na rządzenie.
16: No, partia Razem nie rządzi.
15: No właśnie.
16: Jak miała zrealizować swój program?
15: Okej. I ma super program. I co z tego wynika, że ma super program? No, jeżeli to od kogoś satysfakcjonuje, to ja to rozumiem, to jest ta część, która będzie głosowała na partię Razem. Nasz wyborca cieszy się, że przynajmniej część rzeczy, o których mówiliśmy, część rzeczy udało się zrealizować.
16: No to inna zupełnie kłótnia w rodzinie, w rządowej rodzinie, kłótnia o najem krótkoterminowy. Politycy Polski 2050 mówią, że to jest esencja uległości wobec lobbystów, jeśli chodzi o ten projekt, który został przez rząd przyjęty i że tylnymi drzwiami wprowadzono interes lobby kosztem interesu ludzi. No i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada poprawki, które dają prawo mieszkańcom do decydowania i tu cytat, czy mają hotel, burdel za ścianą. Czyli ja dobrze rozumiem, że rząd, wasz rząd chce, żebym ja nie mógł zdecydować, czy mam burdel za ścianą?
15: Na ostatniej prostej, w przypadku tego projektu ustawy, wypadły przepisy, które do tej pory jeszcze były w tym projekcie, które pozwalały gminom ustanowić takie strefy wolne od tych, powiedzmy, usług hotelowych świadczonych w mieszkaniach prywatnych. I też były propozycje przepisu dotyczące tego, żeby wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe mogły decydować o tym, czy jest pozwolenie na to, żeby w ich budynku na klatce schodowej tutaj w jednym mieszkaniu właśnie takie usługi były świadczone. Tego nie ma w tym projekcie.
16: Ale minister finansów twierdzi, że samorządy w tej ustawie dostały więcej narzędzi do tego, żeby kontrolować ten rynek, tak
15: mówił. To narzędzie to jest tylko wtedy, jeżeli będzie stwierdzona znaczna uciążliwość w danym mieszkaniu, czyli jak już to się wydarzy, czyli jak już będzie to mieszkanie, będą takie usługi świadczone, to, że wtedy, czyli post factum, gmina może zareagować, ale to jest bardzo nieefektywne, bo to będzie rozciągnięte w czasie, będzie się opierać oczywiście o sądy, będzie trwało, wynik będzie niepewny. I dlatego nie uważam, że to jest wystarczające rozwiązanie. Uważam, że to jest bardzo niepokojące, że właśnie kiedy już ten projekt trafił na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, to objawił się tam zupełnie w innym kształcie, niż wcześniej był dyskutowany.
16: Do czego wy chcecie? Jakie poprawki zgłosicie
15: właśnie
16: w Sejmie?
15: Właśnie te, o których mówię. To znaczy możliwość ustanawiania takich stref w mieście, no na przykład w centrach miast przez gminy.
16: Gmina mogła decydować
15: gmina o tym. Samorząd mógł decydować o tym. I żeby wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe też mogły stwierdzić, że nie chcą takich usług, albo że chcą na przykład, mogą się zgodzić na dwie w całym budynku, ale nie na 17.
16: No tak? To sobie radośnie dyskutujecie. Minister finansów tłumaczy, że jest druga strona medalu. W TVN24 Andrzej Domański mówi, że tysiące Polaków zainwestowało swoje oszczędności w lokale, między innymi na najem krótkoterminowy. Pani na to radośnie odpisuje, to niech sobie zainwestują gdzie indziej.
15: Bo miliony Polaków mieszkają w mieszkaniach, które są przeznaczone właśnie do tego celu, do mieszkania, a do usług hotelowych jest inna instytucja, nazywa się hotel.
16: Ale do tej pory państwo pozwalało na to, żeby ten rynek się rozwijał.
15: Dobra, państwo pozwalało na różne rzeczy, co nie oznacza, że nie należy tego uregulować i nie należy tego zmienić, bo to jest uciążliwe dla ludzi, którzy mają za ścianą imprezownię, której sobie tam sami nie zorganizowali, bo mieli sobie mieszkanie, mieszkali w nim spokojnie i nagle ktoś kupuje mieszkanie i urządza w tym mieszkaniu właśnie miejsce usług hotelowych, usług imprezowych, usług no też niekiedy, tak jak pani minister powiedziała, świadczenia usług seksualnych. I to nie jest sposób życia,
16: ona
15: który...
16: Ona powiedziała burdel, pani poseł.
15: Dobrze,
16: to
15: ja nie
16: różnica.
15: Użyłam teraz tego słowa.
16: No, to jest właśnie ta różnica w języku, którego używacie.
15: Okej, ale rozumiem, że dotyczy to tego samego działania.
16: Ale to, żeby zamknąć. Rozumiem, że w kształcie, w którym ustawa wyszła z rządu, nie uzyska poparcia posłów lewicy w Sejmie.
15: Nie uzyska. Nie jest to pierwszy taki przypadek, bo wcześniej rzeczywiście było takie założenie bardzo idealistyczne, że no po tym, jak już ustawa wyjdzie z rządu, to już nie można jej poprawiać. Wszystkie ugrupowania muszą karnie głosować.
16: W umowie koalicyjnej się tak umówiliście,
15: ale jest
16: że rządowe
15: na przykład
16: projekty popieracie.
15: Ustawa o lasach, która już przeszła przez rząd i nagle PSL zgłosił do niej poprawki. Więc no nie widzę powodu, dla którego lewica miała być tą najbardziej świętą ze wszystkich częścią koalicji. Która
16: jasne, ale jeśli wasze poprawki nie będą przyjęte, to wy nie głosujecie za tą ustawą.
15: No za tym kształtem nie, bo ten kształt jest szkodliwy. To znaczy on się moim zdaniem już dostanie na lata i to nie jest prawda. A zróbmy coś, a potem to poprawimy. Bo już nikt się do tego przez lata pewnie nie dotknie.
16: A co się dzieje z waszym projektem w sprawie podatku katastralnego, pani poseł?
15: Cały czas czeka w komisji na rozpatrzenie.
16: To kiedy będzie rozpatrzone?
15: Nie wiem tego. Na pewno to już nie będzie na tym posiedzeniu lipcowym. Mam nadzieję, że we wrześniu ruszymy już z pracami nad tym projektem.
16: I wy chcecie, żeby te podatki były płacone od którego mieszkania?
15: Znaczy to jest zmiana filozofii w ogóle naliczania tych podatków, bo likwidujemy podatek od nieruchomości, czyli od powierzchni i zastępujemy go podatkiem od wartości. Nie jest to de facto podatek katastralny, bo nie ma w Polsce katastru, czyli takiego spisu wszystkich nieruchomości, ile która jest warta, tak jak na przykład w Niemczech. Więc jest to podatek, który zwiększa się od trzeciego mieszkania. Od pierwszego, drugiego jest taki sam jak obecny dotyczący powierzchni, a później jest wyższy.
16: Co za trzecie mieszkanie? Jaki podatek bym zapłacił, gdybym miał trzecie mieszkanie?
15: To jest podatek, który rośnie przez kolejne 5 lat. Powinien docelowo osiągnąć 2% wartości mieszkań.
16: 0,2,
15: przepraszam,
16: 0,2. Tak, no bo to istotna różnica, 0,2 czy 2. Tak. Bo na przykład partia Razem proponuje 1% od trzeciego mieszkania. No i to wtedy wychodzi, no nie wiem, jeśli mieszkanie warte jest 500 000, to podatek to jest 5 000. Duży pieniądz.
15: Myślę, że ten projekt będzie rozpatrywany wspólnie z projektem partii Razem. systemem będzie można albo wybrać wiodący, albo je połączyć, zgłaszać poprawki. Znaczy w ogóle dobrze, że ta dyskusja się rozpoczęła, bo właśnie ona się wiąże między innymi z tematem, który przed chwilą omawialiśmy, czyli tym Airbnb, czyli usługami hotelarskimi prowadzonymi w prywatnych mieszkaniach. No bo ludzie właśnie, tacy jak lekarze, a wiemy to w ogóle, nawet szpitale kupują, albo nawet izby lekarskie kupują mieszkania w celach właśnie tak zwanych inwestycyjnych. To jest niesamowita historia, że w Polsce rzeczywiście opłaca się inwestować w beton i to się musi skończyć, dlatego że ceny mieszkań dla zwykłych ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać, bo nie mają 5 mieszkań, tak jak wielu lekarzy, po prostu nie mają nawet tego jednego, bo nie stać ich na kredyt. I myślę, że to kolejny temat, czyli ustawa dotycząca mieszkań na tani wynajem. Te mieszkania się budują. Wiem, że to jest nie wszędzie widoczne w Polsce, ale ten program rozpoczęty przez ministra Kukuckiego, kontynuowany przez ministra Lewandowskiego naprawdę już działa.
16: Pani przewodnicząca, będzie kolejne podejście do prac nad przepisami o aborcji w Sejmie?
15: Będzie. No, te ustawy muszą zostać przegłosowane.
16: To kiedy się za to zabierzecie?
15: We wrześniu.
16: Po wakacjach tak. Wracacie do tych przepisów?
15: Tak. Rozmawiałam z panią przewodniczącą Łobodą, która jest przewodniczącą tej komisji i po prostu muszą wyjść z tej komisji te projekty, trafić na plenarne posiedzenie Sejmu. Wtedy każdy wyborca zobaczy, jakie jest stanowisko poszczególnych osób, partii.
16: No tak, to pani mówi o komisji nadzwyczajnej do spraw przepisów o aborcji. Pani jest zastępcą przewodniczącej tej komisji, pani Łobody. Kiedy było ostatnie posiedzenie tej komisji?
15: 2 lata temu.
16: 2 lata temu, 9 lipca 2024 roku. To nie jest dziwne?
15: Jest.
16: To dlaczego to tak wygląda?
15: Bo ta były komisja, wybory prezydenckie.
16: Ta komisja pracowała od kwietnia do lipca 2024 roku, a potem zapadła w głęboki sen. Co tu się wydarzyło?
15: Pan premier nie chciał, żeby ten temat pojawiał się w trakcie kampanii prezydenckiej, uważając, że zaszkodzi panu kandydatowi Trzaskowskiemu. Moim zdaniem i tak by nie zaszkodził. Zaszkodziło mu chyba coś innego. I te prace były właśnie w związku z tym przez panią przewodniczącą zahamowane.
16: A teraz pojawi się ten temat w kampanii parlamentarnej i to wam nie zaszkodzi?
15: On się i tak zawsze pojawia w kampanii parlamentarnej, więc nie wiem, dlaczego miałby nam zaszkodzić.
16: No nie, no tylko pytanie jest takie, po co te prace, skoro i tak nie wiadomo, jaki będzie efekt? Chodzi o to, żeby była debata dla debaty, żeby było o tym
15: nie,
16: głośno
15: po prostu
16: w mediach
15: zobaczyć,
16: i żebyśmy porozmawiali
15: jak
16: sobie.
15: Kto głosuje, każdy będzie mógł
16: się. A pani nie wie, jak kto zagłosuje?
15: Ja nie wiem, jak zagłosują wszyscy członkowie na przykład Koalicji Obywatelskiej, czy cały klub będzie za tymi projektami, czy też nie. No, to się okaże właśnie w głosowaniu.
16: Czyli jeśli we wrześniu wrócicie do tego pomysłu, to kiedy te głosowania się odbędą realnie, jak patrzymy na kalendarz Sejmu?
15: No, we wrześniu są 2 posiedzenia, więc no, myślę, że we wrześniu już też naprawdę uważam, że nie ma co tego dłużej przytrzymywać. Ja sobie zdaję sprawę, że w tym kształcie parlamentu nie ma większości dla tych projektów, ale tak jak mówię, no, każdy wyborca będzie mógł zobaczyć, kto jest za czym, kto jest za jakimi rozwiązaniami, bo to są, przypomnę, 4 projekty. 1 dotyczący dekryminalizacji, 2 dotyczące prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania i projekt Polski 2050, powrót do tak zwanego kompromisu, czyli przywrócenie tej przesłanki ciężkiego uszkodzenia płodu.
16: Ale pani nie wierzy, znów o wiarę zapytam, że którykolwiek z tych projektów może uzyskać większość
15: Wydaje mi się, że w tym momencie niestety nie będzie takiej większości. Już nie mówiąc o podpisie prezydenta, no widzimy, co jakie jest jego podejście w przypadku związków partnerskich, właściwie nawet nie związków partnerskich, tylko ustawy o statusie osoby najbliższej, więc naprawdę bardzo takim ostrożnościowym projekcie dotyczącym tylko podstawowych kwestii, no to tutaj no nie mam wielkich nadziei w tym momencie.
16: Pyszne.pl zwalnia 5000 kurierów w całej Polsce i to jest efekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Taki był plan?
15: To nie jest efekt reformy Państwowej Inspekcji
16: Naprawdę?
15: Pracy. Nie, to jest projekt restrukturyzacji tej spółki, która po prostu od początku miała taki plan, żeby przejść do tak zwanych klientów, platform, czyli usługodawców flotowych, żeby obniżyć swoje koszty.
16: I to w ogóle nie ma związku z tym, że nastąpiła reforma PIP, która pozwala na to, żeby przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.
15: Ale my i tak, jako Państwowa Inspekcja Pracy, będą kontrole w tej spółce i stwierdzą, czy rzeczywiście przeniesienie pracowników, bo oni są w tym momencie pracownikami, gdzieś do innej firmy, czy rzeczywiście to jest legalne?
16: No problem polega na tym, że o rozwiązaniu ich umów cywilnoprawnych kurierzy dowiedzieli się z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Część z nich może znaleźć pracę u pośrednika w tych flotowych spółkach, jak pani mówi, ale to oznacza utratę prawa do płacy minimalnej. Oni mówią, że to jest katastrofa i straszna zmiana.
15: To prawda, że to by było bardzo szkodliwe, ale w tych spółkach, również w tych spółkach, nie wiem jaka to dokładnie będzie forma prawna tych flotowych usługodawców, tam też odbędą się kontrole, bo państwo, reforma Państwowej Inspekcji Pracy będzie dotyczyła wszystkich firm, które operują w Polsce i właściwie sami się wystawili już no, jako pierwsi do zbadania.
16: Na widelec.
15: Tak.
16: Ale firma twierdzi, że gdyby dała kurierom umowę o pracę, musiałaby podnieść opłaty za dostawę nawet o 15 zł za zamówienie, a klienci tego nie kupią.
15: Ale prawa pracownicze to jest zdobycz no, końcówki XIX, właściwie początku XX wieku i naprawdę nie chcemy się cofnąć do czasów, w których pracowały dzieci, w których pracowało się po kilkanaście godzin dziennie, 8-godzinny dzień pracy, prawo do urlopu, prawo do przerwy, prawo do zwolnienia chorobowego. To są prawa nasze cywilizacyjne. To jest coś, co ukształtowało Europę. No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy po prostu w pogoni za wszystkim tańszym, jednocześnie powodowali, że no my, bo każdy z nas jest, może być pracownikiem, za to płacili, bo to jest tak,
16: ale
15: że ten koszt jest przerzucany, ten
16: byli...
15: koszt za to tanie jedzenie, bo się nie chce komuś wyjść do restauracji i sobie tam zjeść, albo przynieść to jedzenie samemu, ten koszt jest przerzucany na tych ludzi, którzy to jedzenie przywożą.
16: Tylko widziała pani tych ludzi w Sejmie, oni przyszli się upominać o te umowy cywilnoprawne, które mieli wcześniej.
15: Które musi zapłacić ten pracownik ze swojego życia tak naprawdę, bo nie będzie miał urlopu.
16: Nasza słuchaczka pyta, co chciałaby pani powiedzieć tym kurierom? Może zacytuję pani Lorda Farquada. Jest to poświęcenie, na które lewica jest gotowa.
15: Nie, ale to jest absurdalne. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że te firmy zostaną skontrolowane.
16: No to spójrzmy na pytanie od naszych słuchaczy. Jan dopytuje panią. Co pani partia zrobiła realnie dla mężczyzn w Polsce?
15: Myślę, że jedną z rzeczy, którą zrobiliśmy, to są urlopy, które są urlopami dla rodziców wcześniaków, zarówno dla mam, jak i dla tatusiów, po to, żeby mogli być z dzieckiem, nawiązać więź z dzieckiem, które przez kilka miesięcy, czasami po urodzeniu, jest w szpitalu i tam trudno tę więź nawiązać.
16: Proszę podać 3 powody, dla których polscy mężczyźni powinni głosować na lewicę. Kolejne pytanie.
15: Lewica jest za tym, żeby związki, które mamy w Polsce, czy to partnerskie, czy to małżeńskie, żeby opierały się na obopólnym zaufaniu, równości, no, po równym podziale obowiązków. I myślę, że też lewica nie popiera takiej toksycznej kultury maczystowskiej, nie wymusza na mężczyznach, żeby za każdym razem byli twardzielami. I po prostu pozwala im być takimi, jakimi chcą być. Nie każdy musi być fajterem.
16: No to kolejny słuchacz dopytuje, czy będę mógł przejść na emeryturę w tym samym wieku co żona, jeśli żona wystawi mi zaświadczenie, że sprzątam w domu równie często jak ona.
15: Nie.
16: Widziałem, że tak pani odpowiedziała w internecie, a spróbujmy rozwinąć tę odpowiedź.
15: Ja jestem za tym, żeby wprowadzić równy wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn, bez jakiegoś tam dłubania w tym, że przy liczbie dzieci, czy liczbie jakichś innych obciążeń.
16: Ale jak równy, w sensie, jak go wyrównać? No bo dzisiaj mamy różnicę 60-65. Jak wyrównać ten wiek? Podnieść kobietom, obniżyć mężczyznom?
15: Można to zrównać w połowie drogi, tak.
16: Czyli trzeba by podnieść kobietom.
15: I jednocześnie trochę obniżyć mężczyznom i to by się spotkało po drodze.
16: Czyli 62-63
15: tak.
16: Lata. I kobietom wytłumaczyłaby pani, że muszą dłużej pracować?
15: Większość kobiet chce dłużej pracować, bo widzą też, jaka jest ich przewidywana emerytura. Bo taka jest prawda, bo rzeczywiście ta emerytura jest kształtowana, wysokość emerytury na podstawie tak zwanych tabel przewidywanej długości życia.
16: Kobiety żyją dłużej na emeryturze, wcześniej przychodzą na tę emeryturę.
15: No i stąd ta emerytura jest niższa, więc myślę, że też poza samym wiekiem emerytalnym już w tej chwili są zachęty do tego, żeby dłużej pracować. Natomiast obniżanie wieku emerytalnego, takiego, żeby mężczyźni mieli też 60, spowoduje tylko to, że osoby już w okolicach 50 będą wypychane z rynku pracy, bo będą w tak zwanym okresie ochronnym.
16: Ale tego argumentu o sprzątaniu używa pani minister Kotula. Słyszała pani doskonale, co mówi minister Kotula. Ona opowiada o tym, że no mężczyźni mniej sprzątają w domach, w związku z tym, jak zaczną sprzątać tyle, co kobiety, to wtedy możemy rozmawiać o wyrównaniu wieku emerytalnego.
15: Ten wiek emerytalny dlatego jest różny i niższy dla kobiet, bo historycznie stąd się wziął taki niższy, że uznawano, że ponieważ kobiety rodzą dzieci, wychowują dzieci, że to wszystko jest na kobiecie, no to niech ona ma w prezencie, w nagrodę za to ten niższy wiek emerytalny.
16: Dzisiaj wiele kobiet nie rodzi dzieci, a jeśli rodzą, to może jedno.
15: A to moim zdaniem właśnie też nie ma dla tego uzasadnienia, ta różnica wieku, bo my jesteśmy za tym, żeby opiekować się dziećmi porówno. Znaczy my i mężczyźni, i kobiety powinni się zajmować swoimi dziećmi.
16: No pani minister Kotula tego nie wie, kiedy opowiada o sprzątaniu.
15: Nie wiem
16: na przykład, bo ja tego nie rozumiem.
15: To jest jakiś mem internetowy z tym sprzątaniem. Gdzieś
16: nie, to nie jest mem, to jest wypowiedź minister do spraw równości w waszym rządzie, waszej posłanki.
15: Ale ona też jest za równym wiekiem emerytalnym. Wiem, bo słyszałam to wielokrotnie, więc...
16: Robi coś w tym kierunku?
15: Nie wiem, czy będzie, znaczy jest pełnomocniczką do spraw równości w rządzie premiera,
16: czyli
15: który
16: idealnie pasuje do tego tematu,
15: że nie jest, nie, że takiej ustawy rządowej nie będzie.
16: No
15: czy
16: to,
15: będzie taka
16: no to nie
15: ustawa
16: robi
15: lewicy?
16: Nic w tym kierunku.
15: Jesteśmy przed debatą dużą w klubie, bo mamy już przygotowane materiały do tego, żeby porozmawiać o całym systemie emerytalnym, bo ja też nie jestem za tym, żeby zmieniać tylko jedną rzecz, czyli tylko wiek emerytalny.
16: Jasne,
15: na przykład.
16: Ale w waszym programie
15: jest kwestia
16: na nowe
15: emerytur
16: wybory,
15: stażowych,
16: no właśnie,
15: na przykład,
16: o które
15: tak?
16: opominacie się od lat, ale czy w waszym programie na nowe wybory będzie postulat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
15: Nie mogę tego obiecać, bo w tej chwili...
16: Dlaczego?
15: Ale, bo ja nie piszę programu jednoosobowo.
16: Jest pani wiceprzewodniczącą partii, szefową klubu parlamentarnego Nowej Lewicy, jedną z liderek tego ugrupowania. Rozumiem, że może pani o to zabiegać, żeby, ten,
15: tak,
16: że te, żeby to było.
15: Będę o to zabiegać, dlatego zapowiedziałam. W klubie jesteśmy przed debatą na ten temat i ja będę na pewno osobą, która będzie zachęcała i promowała to, żeby ten wiek emerytalny zrównać.
16: Pan Kamil pyta. Wiadomo, że w 2027 roku stracicie władzę. Dlaczego mimo to koalicja wypiera ten fakt i udaje, że nic złego się nie stanie? Analogia do wyborów w 2015 roku jest uderzająca. Nie uczycie się na błędach z przeszłości, pisze pan Kamil.
15: Nic nie jest przesądzone. Do wyborów jest półtora roku i sondaże są różne. Znaczy, są takie sondaże, które pozwalają z samej Koalicji Obywatelskiej z Lewicą na uzyskanie 231 mandatów. I to się dopiero okaże tak naprawdę w wieczór wyborczy, bo
16: tylko
15: rzeczywiście
16: w tych sondażach pozostałe partie obecnej
15: trudno.
16: Koalicji, no właśnie, są pod progiem. Czy to Polska 2050, czy PSL.
15: W jakiej formule wystartują. Nie chcę o tym przesądzać, bo nie lubię się wypowiadać za inne partie polityczne, szczególnie koalicyjne, więc one muszą zdecydować. I dopiero wtedy będzie można w jakikolwiek sposób oszacowywać te szanse. Ja uważam, że szanse są, aczkolwiek ten bój będzie bardzo, bardzo zacięty.
16: Kolejny słuchacz. Pani poseł, ciągle słyszę od Lewicy hasło, że Lewica dowozi. Jestem młodą osobą z małego miasteczka. Proszę mi powiedzieć, co Lewica dla mnie zrobiła, będąc w rządzie? Z czym żyje mi się lepiej? O mieszkanie jest ciężej niż było, a koszty życia są olbrzymie, pisze słuchacz, słuchaczka.
15: No jeżeli chodzi na przykład o koszty żywności, to w tej chwili są najniższe od 11 lat. Ale nie
16: koszty
15: wiem,
16: żywności są najniższe od 11 lat.
15: Jeżeli chodzi o koszty
16: życia,
15: to
16: to ciekawe,
15: to
16: bo mieliśmy inflację i ta inflacja wciąż jest, więc są coraz droższe. Żywność jest droższa niż była 11 lat temu. Rozumiem, że pani porównuje do jakiegoś wskaźnika obiektywnego.
15: Tak. Droższe są koszty życia ze względu na między innymi ceny energii i dlatego cały czas musimy promować i iść w kierunku transformacji energetycznej, bo ona nam daje szansę na uniezależnienie się od tych paliw kopalnych, od właśnie tej ropy czy gazu, których nie mamy w Polsce i które musimy sprowadzać i które rzeczywiście tak jak w przypadku cieśniny Ormus mogą być droższe. Dlatego absolutnie rząd wprowadził program dotyczący budowy elektrowni atomowej. To się dzieje. Żaden wcześniej rząd, mimo obietnic, w tym rząd PiSu tego nie zrobił. Ta elektrownia powstanie. Oczywiście elektrownie atomowe nie powstają z dnia na dzień, ale ja myślę, że żaden rząd się z tego nie wycofa, bo to jest jedyna szansa na uniezależnienie się energetyczne. Nie wiem, w jakim wieku jest osoba pytająca, ale jeżeli jest osobą starszą, to wprowadziliśmy rentę wdowiom
16: Jestem młodą osobą z
15: młodą,
16: małego miasteczka.
15: Okej, okay. Jeżeli jest młodą osobą, to nie wiem też z jakiego dokładnie miasta, ale w wielu miastach, na przykład we Włocławku, na przykład w Częstochowie, powstają budynki mieszkań na tani wynajem właśnie po to, bo tam pojawił się ten wątek kwestii mieszkaniowych.
16: Tak, ale to jest osoba z małego miasteczka, więc ani Częstochowa, ani Włocławek się nie łapią.
15: to dobra, nie wiem jakiej wielkości dokładnie jest to miasteczko. Tam też będziemy budować, bo to są też TBS-y w mniejszych miejscowościach, więc myślę, że tam też dotrzemy z tym programem, bo on jest potrzebny szczególnie właśnie w tych małych miejscowościach, gdzie nowe bloki bardzo rzadko powstają, bo też nawet deweloperzy nie chcą tam inwestować.
16: No, mieszkańcy często nie chcą mieć bloków u siebie w małych miejscowościach. Pan Robert pyta, czy zdaje sobie pani sprawę, że niektóre pani wypowiedzi, oprócz tego, że szeroko odbijają się głosem w społeczeństwie, to przynoszą kompromitację zarówno pani, lewicy, jak i Polsce. Naprawdę czasami trzeba mówić takie głupoty, w cudzysłowie, żeby zaistnieć blokowanie to według pani ta lewicowa wolność słowa, pisze pan Robert.
15: Dużo teraz jeżdżę i nie spotkałam się z negatywnymi komentarzami na mój temat. Raczej komentarze są takie, że jestem odważna i że nie boję się mówić tego, co myślę, że mówię prawdę i że walczę o swoje postulaty.
16: To pan Jarosław dopytuje w tym wątku, jak sądzę, czy Flądrę należy wyrzucić z pokładu?
15: Nie wiem, czy wyrzucić, ale na pewno tam za dużo ryb jest na tym zdjęciu, bo chyba...
16: Wyjaśnijmy, tak.
15: Mówimy.
16: To jest komentarz do pani słów w dyskusji o tym, co zrobiła posłanka Izabela Bodnar. Ona sfotografowała się na łódce ze złowionymi przez siebie, jeśli dobrze pamiętam, tuńczykami.
15: Tak, dobrze interpretuję.
16: I pani napisała, brak Flądry uwolniłby trochę miejsca.
15: Tak, bo pani posłanka się skarżyła, że jakie są dwa duże tuńczyki na pokładzie, to jest za mało miejsca. Generalnie
16: moment, pani jako kobieta, posłanka nazywa inną posłankę Flądrą?
15: No wie pan, jesteśmy w sferze, w której pani posłanka jakiś komentarz poczyniła do mnie. Ja nie pozostałam dłużna, a tak naprawdę chodzi o brak szacunku do zwierząt, bo to jest kluczem całej tej dyskusji. W ogóle jeżeli to jest połufer kreacyjny w Hiszpanii, to pani posłanka nie powinna tych ryb w ogóle wyciągać na pokład, bo nie może ich wcale przerobić na sushi, powinna je po prostu wypuścić.
16: Rozumiem, tylko że pani mówi o braku szacunku do zwierząt, ale nazywanie innej osoby Flądrą to jest oznaka szacunku do tej osoby?
15: Ale ja nie mam szacunku do takiego sposobu traktowania, domniemywam, że już martwych zwierząt w sposób utylitarny, pozbawiony empatii. W związku z czym, dlaczego ja powinnam być empatyczna? Ponieważ co? Powinna być lepsza od pani posłanki? No może nie jestem lepsza.
16: Flądra jest okej.
15: Nie jest okej pozowanie z martwym zwierzęciem w sposób triumfalistyczny, traktowanie go jako dekoracji, nawet jeżeli to, akurat, chociaż tak jak mówię, tego zwierzęcia akurat pani posłanka nie może zjeść, ale jak nawet zjada ryby, to nie wiem, chodzi też do rzeźni, fotografować się z zabitą krową czy świnią, nie wydaje mi się, No jednak uważam, że kwestia tego, czy się je mięso, czy się nie je mięso, to jest oczywiście indywidualistyczna i każdy ma prawo o tym decydować. Natomiast nawet jeżeli się spożywa mięso, to powinno się zabite zwierzę, z którego to mięso potem jest, traktować mimo wszystko z szacunkiem.
16: To wróćmy jeszcze z oceanu do Warszawy. Czy Lewica pomoże zorganizować w Warszawie referendum w sprawie przyszłości Rafała Trzaskowskiego?
15: Nie wiem, czy takie referendum w ogóle się odbędzie. Zbiera podpisy jeden z chyba polityków, chociaż się kiedyś od tego odżegnywał, który najpierw się zaangażował w kwestie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale teraz chyba już mu przeszło i się zaangażował w politykę warszawską.
16: Ale wy możecie mu pomóc zbierać te podpisy?
15: Nie, nie będziemy mu pomagać zbierać tych podpisów. Pan prezydent Trzaskowski, którego nie poparliśmy w kwestii udzielenia mu absolutorium w Radzie Miasta, bo nie jesteśmy w Warszawie w koalicji z nim, jesteśmy w opozycji. Daliśmy mu taką żółtą kartkę. Jednak wprowadził szereg zmian w swoim gabinecie, to znaczy wymienił wiceprezydentki, wymienił osoby odpowiedzialne za kwestie braku nadzoru.
16: Tak, mówiła
15: za
16: pani o tym,
15: nadzoru.
16: Że to jest zrzucanie ssań kobiet. Dobrze to pamiętamy, ale mówiła pani też,
15: dobrze,
16: że
15: i skończę tylko
16: nie
15: myśl.
16: Wiem, czy pana nie ciekawi miasto, bo tak rzadko pan w nim bywa. Nie interesuje
15: nadzieję,
16: się pan tym, co się w nim dzieje.
15: Tak.
16: No to jeśli się powiedziało A, brak absolutorium, to nie. Może trzeba powiedzieć B, referendum.
15: I kiedy to referendum się odbędzie? To znaczy najprawdopodobniej w ogóle się nie odbędzie, bo referendum nie można zorganizować chyba na mniej niż 9 miesięcy przed
16: wyborami. No to jeszcze 2 lata prezydent porządzi.
15: No i to są tylko 2 lata i uwaga, pan prezydent już nie będzie prezydentem Warszawy, dlatego że jest cały czas ustawa o dwukadencyjności i raczej nie zapowiada się na to, żeby ona była zmieniona. W związku z tym pan prezydent i tak będzie musiał szukać sobie innego zajęcia, a daje mu szansę na to, żeby rzeczywiście wyciągnął wnioski, a myślę, że wyciągnął. Będę to obserwować i zdecydujemy o tym w następnej sesji absolutoryjnej w przyszłym roku. czy rzeczywiście zajmie się miastem. Ja uważam, że jest na to szansa, że rzeczywiście przejął się tą sytuacją i nie widzę teraz na ten moment powodu, żeby nie poobserwować, czy sobie z tym poradzi.
16: A widzi pani to zajęcie, o którym pani mówi, że musi
15: teraz
16: poszukać
15: widzę.
16: W przyszłości dla Rafała Trzaskowskiego?
15: Na prezydenta kraju chyba już nie będzie startował, tak jakbym miała obstawiać. Także myślę, że europarlament.
16: Czyli polska polityka tutaj wewnętrzna to już nie jest dla niego przestrzeń, w której mógłby szukać sobie zajęcia.
15: Jeżeli uda się odtworzyć ten rząd koalicyjny, może się znaleźć w tym rządzie, nie wykluczam tego.
16: A mógłby być premierem takiego rządu?
15: Nie będzie premierem takiego rządu.
16: Dlaczego?
15: Bo nie pozwoli na to premier obecny.
16: No ale w którymś momencie będzie musiał zrezygnować z pracy.
15: Czy ja wiem, czy będzie musiał.
16: Nie? Będzie jak Jarosław Kaczyński, który będzie wiecznie.
15: Myślę, że tak.
16: Anna Maria Żukowska, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
14: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Była seria spotkań kierownictwa PiS-u z członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale rozmowy z samym Mateuszem Morawieckim w kalendarzu na razie nie ma. Na horyzoncie wciąż obowiązujące ultimatum: partia lub stowarzyszenie i czas na decyzję do końca dnia w czwartek. Jaki scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Na ten moment coraz więcej wskazuje jednak na rychły rozpad. Bo mimo różnych argumentów i różnych okoliczności, każda ze stron pozostaje przy swoim stanowisku. Jest czas do czwartku do północy, by złożyć oświadczenie o przynależności do partii, przypomina rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
2: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją.
1: Pytanie, co zrobią stronnicy Mateusza Morawieckiego. Według rzecznika PiS-u część z nich ma wątpliwości, stąd spotkania polityków z władzami, w tym z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
0: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS zajmie się decyzjami parlamentarzystów o członkostwie w partii. Po 2 latach przerwy wraca temat zmian w prawie aborcyjnym. Zespół parlamentarny zajmie się tą sprawą we wrześniu, zapowiada jego wiceszefowa Anna Maria Żukowska, która była gościem Radia Z. Wyjaśnia, dlaczego tak długo nic w tym temacie się nie działo. Więcej o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Zespół miał pracować nad 4 propozycjami zmian w prawie aborcyjnym. Anna Maria Żukowska nie ma wątpliwości, dlaczego postanowiono, by jego działalność stanęła w miejscu.
4: Pan premier nie chciał, żeby ten temat pojawiał się w trakcie kampanii prezydenckiej, uważając, że zaszkodzi panu kandydatowi Trzaskowskiemu. Moim zdaniem i tak by nie zaszkodził. Zaszkodziło mu chyba coś innego.
3: Dlatego posłanka Lewicy zapowiada przyspieszenie już jesienią. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli uda się wypracować kompromis, to ustawa i tak zapewne nie wejdzie w życie.

0: bo prezydent Nawrocki zawetuje ją tak samo jak status osoby najbliższej.
1: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z Anną Marią Żółkowską. Do zobaczenia na naszym kanale na YouTubie. NFZ żąda wyjaśnień od Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chodzi o pacjentów chorych na raka, których nie przyjęto do programu lekowego. Jako powód szpital miał podać brak pieniędzy na pokrycie kosztów terapii. Kulisy tej sprawy zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiło się dwoje pacjentów odesłanych przez szpital CSK, a tych pacjentów przejęły szpitale Kopernika oraz Bonifratrów. Tam będą kierowani kolejni pacjenci, jeśli taka sytuacja się powtórzy, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
3: Jeżeli otrzymamy tego rodzaju sygnały od innych pacjentów, zostaną oni przyjęci w tych placówkach.
2: NFZ wcześniej nie dostał od szpitala informacji o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych, dlatego placówka została wezwana do pilnego złożenia wyjaśnień. Szpital miał wstrzymać przyjęcia, bo nie dostał z NFZ-u 3 milionów złotych za nadwykonanie w programach lekowych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Szpital wydał oświadczenie, w którym zaprzecza, że wstrzymał przyjęcia, a łódzki NFZ czeka na pieniądze z centrali. Mają pokryć nadwykonania. Dziś stanął przed prokuratorem dwaj mężczyźni podejrzewani o pobicie 67-latka, który stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Zostali zatrzymani przez policję. Więcej o nich reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Raczej nie jest zaskakujące, że obaj zatrzymani mają bogatą kryminalną kartotekę, także w przestępstwo o charakterze narkotykowym. Mają 38 i 41 lat. Gdy zaczęli zaczepiać w tramwaju młodego Ukraińca, w jego obronie stanął jeden z pasażerów. O tym, co się stało potem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
5: Według ustaleń śledczych pomiędzy 67-latkiem a jednym z agresorów doszło do szarpaniny. Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz.
4: Potem do bijatyki włączył się drugi z napastników. Świadkowie zdarzenia wezwali policję, ale gdy ta przyjechała na miejsce, sprawcy zdążyli uciec.
1: Policja wciąż prosi o kontakt z zaatakowanego nastolatka, a także innych świadków, którzy mogą pomóc w ustaleniu wszystkich okoliczności sprawy. Ponad 1 000 000 złotych, na tyle wstępnie oszacowano straty po niedzielnej nawałnicy, która przeszła nad Świętokrzyską gminą Osiek. Silny wiatr uszkodził 14 dachów budynków. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Ossala, gdzie jeden z domów decyzją nadzoru budowlanego nie nadaje się do zamieszkania. Po ostatnich intensywnych ulewach w rzekach warmińsko-mazurskim poziom wody mocno się podniósł. Wysoki, ale jeszcze nie zagrażający wylaniem jest w Bałdzie i Stradance, a w Lipówce pod Braniewem na brzegu ułożono worki z piaskiem. Wody Polskie uspokajają, że panują nad sytuacją. Będzie zapobiegał skutkom suszy i tworzył miejsce odpoczynku dla mieszkańców. Chlebni koło Grodziska Mazowieckiego powstanie zbiornik retencyjny za ponad 200 milionów złotych. Jego głównym celem będzie zatrzymywanie wody opadowej. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Zbiornik będzie podzielony na 3 części. Pierwsza posłuży do oczyszczenia pobliskiej rzeki Mrowny, druga będzie domem dla zwierząt wodnych, a trzecia kąpieliskiem z plażą, wyspą, przystanią i pomostem. To wielki projekt, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
7: Powierzchnia lustra wody ma wynieść ponad 35 hektarów, a cały teren objęty inwestycją ma mieć ponad 48 hektarów.
6: Zbiornik w trakcie suszy będzie uzupełniał wodę w rzece i wyrównywał lokalny bilans wodny.
1: Zbiornik retencyjny w Chlebni ma zostać oddany do użytku za 3,5 roku. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na nowy dom. 2 tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie otrzymały leczenie, opiekę i spokój po trudnych przejściach. 2 już są u nowych właścicieli, ale pozostałe 10 nadal czeka na adopcję, mówi właściciel schroniska Jarosław Kołodziejczyk.
8: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże, także zachęcam serdecznie.
1: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Sezon na remonty ruszył w Tatrach. Naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Turyści muszą się liczyć ze wstrzymywaniem ruchu, zapowiada Marta Mazik z TPN-u.
9: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno Tatrach będziemy zamykać.
1: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego informacji o utrudnieniach i zamkniętych szlakach najlepiej szukać na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak pracują już nad kolejnym wydaniem wiadomości Radia Z. Zapraszam w ich imieniu na szóstą. Ja dziękuję za wspólnie spędzoną noc. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Kaczyński robiący wielką koalicję z Jakubiakiem, Kukizem, no to przecież to wszystko już było. Próba ucieczki jakiegoś z takiego impasu. Myślę, że nic mu z tego nie wyjdzie.
2: Poza jakimś planktonem prawicowym nikt na listy PiSu nie pójdzie.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Karolina Olszewska-Meruk.
4: Tomasz Kubat, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: To w Media Expert taniej masz.
8: Tak zakręcone.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Po reklamie.
5: Ale wcześniej, wiemy, 6 rano, dzień dobry, bardzo w Radiu Z, Italia Tomczak, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Darek Klimczak, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Zaczynamy wiadomości, posłuchajmy.
8: Kończy się ultimatum w PiS. Ostatnie godziny na decyzję, stowarzyszenie albo partia.
9: Szpital w Łodzi odsyła pacjentów chorych na raka, NFZ żąda wyjaśnień.
8: Zakazana kąpiel w jeziorze w Tatrach, turyści z Holandii poszukiwani.
5: Szósta.
8: Rośnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego.
9: Po wzajemnych wyzwiskach i zarzutach przyszedł czas na rozbijanie jedności stronników byłego premiera.
8: Potyczki i intrygi w PiS obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry,
10: Tomku. Dzień dobry.
8: Jaki jest stan w tej wewnętrznej walki dzisiaj o poranku?
10: Daniel Obajtek, europoseł PiS, wrócił na łono partii matki. Lojalkę podpisała też jedna z posłanek, która choć do stowarzyszenia Rozwój Plus nie należała, to z nim sympatyzowała. Dziś i zapewne także jutro do ostatnich minut wyznaczonego czasu mają odbywać się intensywne zabiegi kuszenia następnych rebeliantów do porzucenia Mateusza Morawieckiego.
11: Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek, których bardzo szanuję, bo jest wiele naprawdę tam przyzwoitych osób w stowarzyszeniu.
10: Mówi pełen nadziei na kolejne deklaracje powrotu do głównego nurtu ugrupowania rzecznik PiS Rafał Bochenek, ale druga strona kapitulować nie zamierza, oficjalnie zapewniając, że jest wierna ideałom partii i absolutnie nie chce jej opuszczać.
9: Rozmowy ostatniej szansy na najwyższym szczeblu Kaczyński-Morawiecki wciąż w kalendarzach nie ma.
8: Za odesłanie pacjentki chorej na raka do NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia chce wyjaśnień od Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
9: Szpital miał wstrzymać przyjęcia do programu lekowego jako powód, podając brak możliwości sfinansowania świadczeń.
8: Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek zajmuje się tym tematem. Mateuszu, jak sprawę komentuje NFZ?
12: Nie dostaliśmy od szpitala żadnej informacji o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
13: Wezwaliśmy placówkę do pilnego złożenia wyjaśnień w tej sprawie.
12: Tymczasem do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiło się dwoje pacjentów odesłanych przez szpital CSK. Tych pacjentów przejęły inne łódzkie placówki medyczne. Szpital CSK miał wstrzymać przyjęcia, bo nie dostał z NFZ-u 3 milionów złotych za nadwykonania w programach lekowych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Fundusz podpisał już ze szpitalem aneks do umów dotyczących programów lekowych i chemioterapii. Łódzki oddział czeka na pieniądze z centrali, którymi zapłaci za nadwykonania. Sam szpital opublikował oświadczenie, którym zaprzecza, że wstrzymał przyjęcia.
8: Prokuratura nie zgadza się z

0: Wyrokiem w sprawie ubiegłorocznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie w zderzeniu samochodu z motocyklem zginęli jadący jednośladem ojciec i jego nastoletni syn.
1: Sąd skazał sprawcę na 15 lat więzienia, choć groziło mu 20 lat odsiadki. Sędzia obarczył częściową winą kierującego motocyklem, bo według biegłego nie zrobił uniku, na co miał 8 sekund, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
2: W ocenie prokuratury czym innym jest przyczynienie się do wypadku, a czym innym jest teoretyczna możliwość podjęcia konkretnego manewru obronnego bez faktycznej możliwości oceny jego skuteczności.
1: Stąd decyzja o apelacji. Kierujący samochodem miał zatrzymane prawo jazdy i jechał dwukrotnie szybciej niż pozwalały znaki. Po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.
0: Uczniowie na wakacjach, a w tym czasie rządzący przyjęli przepisy, dzięki którym od września ruszy pilotaż państwowego e-dziennika. To ma być na razie test.
1: Będzie udostępniony bezpłatnie szkołom i rodzicom. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze systemy e-dzienników, które mogą pobierać opłaty od rodziców. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Szkoły będą mogły bezpłatnie korzystać z systemu państwowego e-dziennika, w którym ma nie być reklam. Rząd zapewnia o wysokim poziomie bezpieczeństwa danych osobowych uczniów. Udział w pilotażu będzie dobrowolny.
4: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się zalogować do e-dziennika przez aplikację mObywatel.
1: Docelowo system państwowego e-dziennika nie będzie dla szkół obowiązkowy.
0: Obowiązkowi nie byli turyści w Tatrach. Kąpali się nielegalnie w jednym z jezior w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagranie trafiło do sieci. Teraz grożą im wysokie mandaty.
1: Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego ustala tożsamość turystów. Prawdopodobnie pochodzili z Holandii.
0: Po rozmowie ze strażnikami jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, co wiadomo?
5: Ustalenie tożsamości sprawców wykroczenia jest dość trudne, przyznaje zastępca komendanta straży parkowej Grzegorz Lorek. Niestety nikt nie zgłosił, że ktoś kąpie się w stawach od razu.
6: Będziemy w kontakcie ze schroniskiem. Będziemy również tam rozpytywać. No tak mówię, najlepiej jak informacja dociera do służb jak najszybciej. Wtedy jesteśmy w stanie coś reagować.
5: W Tatrach 10 strażników nadzoruje aż 270 km szlaków, a za kąpanie się w stawach grozi mandat od 500 do 1000 zł. Przemek Taranek, Radio Z.
1: Kąpiele w tatrzańskich stawach są zabronione, mogą szkodzić żyjącym tam zwierzętom i roślinom.
0: Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny, dwie po 8:00. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: A to się można dzisiaj zaskoczyć. Aha. Jak człowiek budzi się na przykład w Łodzi lub okolicy i widzi na termometrach 6 stopni, ale spokojnie będzie lepiej w ciągu
9: dnia. To jest Łódź? Jakaś podwodna chyba, skoro masz 4 stopnie za oknem.
8: Myślę, że tak. Jakaś zmrożona na pewno. 22 stopnie dzisiaj najcieplej w centrum i na południu. Na zachodzie i północy sporo chmur z nich może popadać niestety.
9: We all live in the yellow submarine.
8: A teraz hey. Nie to. Backstreet Buddy.
9: Co to powiedziałaś? Co powiedziałaś?
8: Backstreet Boys.
9: Ale powtórz.
8: Nie. Boys, Backstreet Boys.
9: Dzień dobry Państwu, Kasia Wilk.
8: Kamil Badaj.
9: Cześć.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dzień dobry bardzo, lato 12 po 6. Tutaj Teddy Swims śpiewał, on to dzisiaj będzie z nami, moi drodzy, po 15. Jedyny radiowy wywiad, którego udzielił oczywiście Radiu Z, naszej koleżance Magdi. Także proszę, proszę być blisko.
1: Bądźcie z nami, słuchajcie, o tatuażach też będzie. Tych tam wszystkich, bo ma wszędzie te tatuaże.
0: Skąd jest, że ma wszędzie tatuaże?
1: Bo zdjęcia takie widziałam.
0: Gdzie mu zaglądałaś?
1: To jest środa, no. 22 dzień lipca. I dzisiaj w kalendarzu dziwnych świąt mamy Światowy Dzień Mózgu.
0: O.
1: I ja taką ciekawochę znalazłam,
0: proszę,
1: że mózg
0: bardzo
1: zużywa tyle energii, że jego moc można porównać do żarówki o mocy około 20 watów.
0: No ale to w stanie spoczynku, czy jak myślimy? Bo pewnie jak myślimy, to zużywa więcej tego prądu, prawda?
1: A co robicie?
0: Myślimy, że...
1: No myślicie,
0: co?
1: No jasne, to, że wy myślicie.
0: Że
1: no,
0: my nie myślimy. Tak. No, oczywiście, że myślimy.
1: A
0: my ale oczywiście, że myślimy. Na przykład myślimy o tym, jaki jest dzisiaj mecz i czy jest sens woskować samochód, jak deszcz zapowiadają. Myślimy.
1: Okej, myślicie.
0: Myślimy pewnie. Czy jest sens kupować karkówkę na grilla, czy lepiej kiełbasę?
1: Bo dawno nie było. A o nas byście tak czasem pomyśleli.
0: O kim?
1: No właśnie, no.
0: 13 po 6. Bez was, Kasia, to nic przecież.

0: 20 minut po godzinie 6. Witamy gorąco. Dzień dobry. Lato w Radiu Z. No właśnie lato, chociaż lipiec się nam zepsuł.
1: Ludzie, ale... znajoma...
0: No, mów co z twoją znajomą.
1: Że znajoma jedzie w tym tygodniu na hel i ona podobno ma zamiar zabrać ze sobą farelkę po prostu, bo boi się tych temperatur. 6 stopni dzisiaj w Łodzi rano było.
0: Świetnie pracowała, skoro ma taką pogodę na urlopie. Słuchajcie, ale ja bym mimo wszystko wziął krem z filtrem, bo jak śnieg spadnie, to będzie odbijało światło i to się też można opalić, prawda?
1: Także... tak, jest taka szansa.
0: I okulary weźcie, żeby śnieżnej ślepoty nie dostać, jak na Mount Everest. Uważajcie.
1: Ta pogoda nam naprawdę płata figle i ja myślę, że z tej okazji potrzebny jest Indianin. O. Jakiś taki prawdziwy szaman, który potrafi zaklinać pogodę. No to jest chyba ten moment, że my poprosimy o szamana. Bardzo prosimy.
0: No i co? Coś tam się przyjaśniło? Jeszcze raz poprosimy, szaman jeszcze raz. Czy gdzieś się pojawiło w Polsce słońce?
1: Ja może drgnęło coś gdzieś.
0: A słuchajcie, ja wiem, musimy zrobić to inaczej. Wy musicie być tym szamanem. Wy zrobicie to lepiej niż ten oryginalny Indianin z Peru. Więc uwaga, teraz dzwonicie pod 321-321, robicie szamana i próbujecie przegonić deszcz. A my będziemy dla was mieli specjalne radiowe upominki.
1: Szukamy szamana, chcemy odczarować pogodę. 321-321-321.

0: jeszcze się nie odzywaj, poczekaj chwilę jeszcze.
1: Już?
0: Jeszcze nie.
1: No ale już chyba. O, czekaj sobie teraz, uwaga.
0: Teraz miałaś się.
1: Dzień dobry bardzo, lato w Radio Z. Za chwilę 6.30, a ja czytam, że Donald Trump ma taki pomysł, żeby ten łysy z FIFA, Gianni Infantino, został sekretarzem generalnym ONZ. Ma rozmach, nie?
0: Donald Trump, kocham. Ale wiem czemu, bo tam jest taki bałagan w tym ONZ-cie, że przynajmniej łysy by nie musiał rwać włosów z głowy.
1: I o tym więcej i takim eksperckim językiem powiemy w wiadomościach Radia Z o 6.30. Bądźcie z nami. Radio Z
2: i już. Reklama. Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej ma. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
11: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
12: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
13: Po reklamie.
1: Mamy środę, 22 dzień lipca, na zegarach już 6.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
14: Generał Michajło Drapaty został nowym naczelnym dowódcą ukraińskiej armii. Władimir Zełenski mianował go po dymisji Aleksandra Syrskiego.
15: Ta decyzja jest próbą uspokojenia sytuacji po protestach, jakie wybuchły po zdymisjonowaniu przez prezydenta ministra obrony Michajło Fedorowa. Przez ostatnie dni na ulicach Kijowa protestowali mieszkańcy przeciwko temu właśnie. Domagali się także odejścia Syrskiego i powołania na to stanowisko właśnie Drapatego. Do tej pory był on dowódcą wojsk lądowych.
14: Dzisiaj do poznańskiej prokuratury zostaną doprowadzeni dwaj mężczyźni podejrzani o pobicie 67-latka, który stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Mają zostać przesłuchani. Obaj byli już wcześniej notowani za przestępstwa kryminalne i narkotykowe. Do pobicia doszło w ubiegły piątek.
15: Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Wciąż szukamy pierwszej ofiary obu mężczyzn, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
13: Śledczy nadal prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości pasażera z Ukrainy, który 17 lipca w tramwaju linii nr 16 był słownie atakowany przez sprawców. Policjanci apelują do tego mężczyzny, a także do wszystkich świadków zdarzenia, którzy posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy, o kontakt z Komisariatem Policji Poznań Północ.
14: U pobitego mężczyzny lekarze stwierdzili lekkie obrażenia.
15: Cały czas nie udało się opanować pożarów w Hiszpanii. Od 5 dni płoną lasy i łąki w prowincji La Mierla na północ od Madrytu. Spaliło się już 30 tysięcy hektarów. Konieczna była ewakuacja 1300 osób.
14: Walki z ogniem nie ułatwia pogoda. Przez najbliższe dni w Hiszpanii dalej będzie gorąco i bez deszczu.
15: Donald Trump widzi obecnego szefa piłkarskiej FIFA na stanowisku sekretarza generalnego ONZ. Tak twierdzi gazeta New York Post, powołując się na swoje źródła w Białym Domu.
14: Dziennik dodaje, że nic nie wiadomo, czy Gianni Infantino byłby w ogóle zainteresowany tym stanowiskiem. Zarabiałby na przykład ponad 10 razy mniej niż obecnie. Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa, kończy się z końcem tego roku. Dzisiaj rusza wielka rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany. Na czym będą polegać, powiemy w wiadomościach Radia Z za pół godziny.
15: A teraz jeszcze zapraszamy na wiadomości sportowe Radia Z. Marcin Powideł.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
16: Koncertowa gra Lecha Wórchus. Kolejarz rozbił mistrza Danii 4-1. Jest to krok od awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dwie bramki dla polskiego zespołu zdobył Patryk Walemark. Po jednym dołożyli Mikel Isak i Terry Jegbe. Mistrzowie Polski od 38 minuty grali w przewadze, po tym jak czerwoną kartką za dotknięcie piłki ręką poza polem karnym ukarany został bramkarz gospodarzy Jesper Hansen. Lech na autostradzie do kolejnej fazy eliminacji. Oczywiście cieszy nas zwycięstwo. 4 strzelone gole to znakomite. Komita zaliczka przed rewanżem. Musimy postawić kropkę nad i. Mówił trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen. Rewanż przy bułgarskiej w przyszłym tygodniu. Jeśli nie dojdzie do kataklizmu, rywalem kolejorza w kolejnej fazie będzie zwycięzca pary Sabah Baku, Kłopion Pallo Seura. W pierwszym spotkaniu 1-0 zwyciężył zespół z Azerbejdżanu, ale drugi pojedynek rozegrany zostanie w Finlandii. O trzecią rundę eliminacji Ligi Mistrzów walczy także Górnik. Zabrzanie przegrali w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Pojedynek Dawida z Goliatem przy Roosevelta zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Dobrze jest, słuchajcie, naprawdę będzie dzisiaj nie najgorzej.
1: O proszę, a gdzie?
0: Wszędzie, nawet 23 stopnie zobaczymy dzisiaj. To
1: nawet
0: jest...
1: 23 stopnie.
0: To szaleństwo, to... słuchajcie.
1: Rewelacje, dziewczyny, no. Wyciągamy miniówy.
0: Dokładnie, a w Szczecinie, no to bym uważał, tam 19 cały czas, w Gdańsku 21, Olsztyn 20. Dzisiaj będzie dużo chmur ze słońcem, deszczu... Nie zabraknie dzisiaj na północy,
1: na
0: zachodzie i na południu.
1: Nie zabraknie, ale zobacz, jakie to jest urozmaicenie, prawda?
0: Dobrze jest.
1: Super, ekstra.

0: Prawie jak Maria Callas, Lady Gaga, Abracadabra. Tutaj Radio Z, tutaj dzień dobry, bardzo lato. Właśnie za oknami to jest tak. Taki lipiec, ale słuchajcie, może być tak, proszę posłuchać. No, plażyczka jakaś fajna.
1: No. Gorący piasek pod stopami, bo dzisiaj do wygrania aż 500 000 złotych w rządze pieniądze Radia Z to na spełnienie waszych marzeń, na wakacje życia, na nowy dom, na spokojną przyszłość bez kredytu, na spokój, na relaks, na co chcecie.
0: I uwaga, bo my teraz ruszamy ze specjalnym mnożnikiem o poranku, bo teraz jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 5,5 tysiąca szans na dzisiejsze 500 000 złotych, na 500 000 złotych, rozumiecie?
1: Więc jeżeli wchodzisz do gry, to właśnie teraz. Wystarczy jeden SMS, odrobina szczęścia. Ten SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353. I pamiętajcie, że specjalne bonusy czekają na was też na radioz.pl. To wysyłamy. Radio Z 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
3: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
2: Marian, ale pyszne. Co to?
3: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
4: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiemy, że fajnie gramy. Za 9 minut będzie 7, to jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Co z tą pogodą, co?
1: No taka mam bardziej listopadowa niż lipcowa, ale mam wrażenie, że nasi słuchacze doskonale sobie radzą z odczarowaniem jej, bo Kamil już zdjął z siebie koszulę, już pojawił się t-shirt.
0: Co będzie za chwilę?
1: Sprawni szamani.
0: Co będzie za chwilę? Się przekonamy, moi drodzy. Czy będzie goła łydka albo coś więcej. Moi drodzy, odczarowujemy dzisiaj pogodę razem z wami. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dzień dobry.
2: Piotrek, Warszawa.
1: Dobra, robi się cieplej. Kto jeszcze? Halo, halo?
3: Cześć, tu Bożena Szaman.
0: Bożena, proszę natychmiast odstawić fajkę pokoju.
1: Halo, halo, prosimy. Dzień dobry.
2: Zaklęcie na słoneczny dzień.
0: Aha.
2: Zbenia papagę, papaga.
0: Wenia.
1: Nie wiem, czy jest cieplej. No. Na pewno jest weselej.
0: Wysyłamy wam upominki.

0: Ale będzie z tego afera, coś tak czuję. Będzie z tego afera, bo wiemy, ile będą zarabiać lekarze. Jest, słuchajcie.
1: Ale to są jakieś limity, przepraszam. Ja myślałam, że niebo jest limitem.
0: Nie. Pan premier ustalił, gdzie znajduje się niebo i powiemy o tym za chwilkę w wiadomościach o 7. Bądźcie z nami. Radio Z
2: i już. Reklama. Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kochanie, napiłbym się kawy.
10: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
9: Kaśka, złotą Woseba.
10: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
11: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z na zegarach już prawie godzina 7. Najnowsze informacje mają dla nas i Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
15: Znany jest limit zarobków lekarzy. Premier komentuje propozycje zmian w ochronie zdrowia.
16: Będą utrudnienia na A2, rusza rozbudowa autostrady.
15: Na koniec wiadomości wsiądziemy do Ursusa z lat 50. Będzie jeździł po Żuławach.
14: 7.
15: Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, który ustalono na prawie 80 tysięcy złotych.
16: To skutki afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, w którym jeden z medyków zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku.
15: W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, jak wyliczono nowy górny pułap zarobków?
17: To maksymalnie 250 zł brutto za godzinę dyżuru. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nadal nie będzie. Zdaniem premiera Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też biedy nie będzie.
18: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800. Naprawdę to jest chyba godna kwota.
17: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na 2 etaty. Jednak tu też będzie limit więcej godzin niż 16 dziennie w państwowym systemie ochrony zdrowia. Legalnie pracować nie będzie można, a dotąd, przynajmniej w teorii, były takie przypadki.
16: Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu. Wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje prezydent.
15: Internetowy twórca znany pod pseudonimem Stew jeszcze przez wiele miesięcy nie trafi do Polski. To ustalenia Radia Z.
16: W naszym kraju prokuratura chce ogłosić mu zarzuty o charakterze pedofilskim. Brytyjski sąd odwoławczy zgodził się na ekstradycję mężczyzny, ale to jeszcze nie koniec sądowej batalii.
15: Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Marcinie, dlaczego na zakończenie procesu ekstradycyjnego trzeba jeszcze poczekać?
19: Stewartowi KB, to inicjały jego prawdziwego nazwiska, przysługuje jeszcze jedna skarga na decyzję brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Tym razem do Sądu Najwyższego w Londynie, mówił mi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba.
12: Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa będzie w sposób bardzo wyraźny badał kwestię, czy cała ta sprawa nie jest inspirowana w sposób polityczny.
19: Śledczy chcą postawić 104 zarzuty dotyczące między innymi kontaktów seksualnych z nieletnimi fankami. Może mu za to grozić do 15 lat więzienia. Marcin Friedrich, Radio Z.
16: Śledztwo w tej sprawie to pokłosie tak zwanej Pandora Gates sprzed 3 lat i filmów Sylwestra Wardęgi, który zdemaskował patologiczne zachowania niektórych internetowych twórców.
15: E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich.
16: Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
16: W lipcu prezydent skierował do Trybunału nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis.
15: Kolejny etap przygotowań do

0: poszerzenia autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy będą musieli liczyć się z pierwszymi utrudnieniami.
1: Co dokładnie będzie się działo i w których miejscach? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: W czasie rozbudowy autostrady droga ma pozostać przejezdna, mówił mi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
2: Prace, które ruszają teraz i potrwają najbliższe 4 miesiące, mają dostosować drogową infrastrukturę w sąsiedztwie autostrady. Będą prowadzone na 4 węzłach drogowych: Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ oraz na 2 skrzyżowaniach w Sochaczewie. Trzeba się liczyć ze zwężeniami, zmianami organizacji czy ręcznym sterowaniem ruchem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Rozbudowa dwójki od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028.
0: Unikatowy egzemplarz traktora Ursus C451 z lat 50. dostał drugie życie. Niszczał, stojąc na cokole zespołu szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Renowacji podjął się pasjonat historii Jarosław Koszelek.
1: Reporter Radia Z Maciej Bąk pojechał na miejsce i obejrzał kabinę traktorzysty.
4: Nawet wycieraczka tu na szybie nie jest elektryczna, tylko jak była mechaniczna, ręką za pokrętło chwytasz i sobie tam machasz ręką i przecierasz sobie szybko, nie?
5: A tutaj to, co się świeci, to co sygnalizuje?
4: To jest właśnie przyłącznik kierunkowskazu, bo ma kierunkowskazu, miga kontrolka, ma światła włączone, jest szperacz z tyłu roboczy, klakson też jest wszystko i też jest to wszystko w oryginale. Nawet jest radyjko traktorzysty, no bo w wolnej chwili z tamtej epoki, tranzystorowe.
0: Ursus ma już aktualny przegląd techniczny. Premierowo ma przejechać ulicami Nowego Dworu Gdańskiego podczas Dnia Osadnika pod koniec września.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
9: Ciekawa pogoda dzisiaj, 19 stopni maksymalnie w Szczecinie, 21 maksymalnie w Gdańsku, ale maksymalnie na dzisiaj to 23 na południu.
10: O.
9: To dobrze.
10: I gdzie ci szczęśliwcy?
9: Na południu.
10: A tak konkretnie?
9: No Kraków, Rzeszów między innymi, to południowy wschód, jeszcze Kielce 22 też dobrze u was, w Katowicach,
10: no jednak przygotowany.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: To my, wasza słoneczka, Kamil Baleja.
9: Kasia Wilk, witamy, dzień dobry.

0: już 12 minut po godzinie 7. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Czytamy o wielkiej zmianie, która nadciąga do naszego PKP. PKP Intercity chce kupić prawie 100 używanych wagonów od niemieckiego przewoźnika.
1: Od Niemca? A zresztą tak pan premier od kogoś z rodziny chce kupić?
0: No to może załatwił, nie wiem.
1: Niemiec płakał, jak sprzedawał pewnie, co?
0: Być może, ale jeszcze nie wiadomo, bo no właśnie jest opóźnienie w zakupie. A. Wszystko wyjaśni się dopiero w listopadzie.
1: Używki kupujemy, niemieckie. Tak. Aha. Ale te wagony chyba w dobrym stanie, mam nadzieję, co?
0: Bo jak od Niemca, to na pewno. A. Niebite, skóra w budyniu, wagon jeździł wyłącznie do kościoła.
1: I wiecie, najważniejsze, jak wagon ma przebieg 500 000 km, to jak przyjedzie do Polski, to będzie miał 80 tysięcy. Dzień dobry, bardzo lato. Wstańcie razem z nami, uśmiechnijcie się. Ludzie, jest piękny dzień, dzisiaj jest... Co dzisiaj jest?
0: Środa!
1: Środa dzisiaj
0: jest. Piękny dzień!
1: Uhu! Łem dla was teraz, 13 po 7.

0: jest taka piosenka Budki Suflera, Ten samotny dom. To nie było to.
1: Nie, to był Dawid Podsiadło, tak czule, jejku, jak on by mi tak czule do uszka zaśpiewał, no to miło by się rzeczywiście wstawało, ale nie o miłych rzeczach teraz, tylko o pogodzie lipcowej. Trudno w to uwierzyć, ale 7 stopni jest teraz w okolicy Zakopanego, dzisiaj w Łodzi było około 6, no nie jest dobrze.
0: A co nie jest dobrze? Słuchacze mówią, że jest super właśnie, że nie narzekamy na pogodę. 321, dzień dobry, witamy.
2: Jeżeli chcecie odczarować pogodę, to wystarczy przyjechać do Poznania. Tutaj jest niebo wysmutne, słońce świeci i ja w ogóle nie widzę żadnego listopada.
0: Żadnego listopadania. A skąd wiadomo, że to na górze w Poznaniu to jest słońca niewielka pyra? Ha? No skąd wiadomo? Radio Z i już.

0: Marcin Zaborski z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lubisz ram pam pam?
1: Znaczy, a kto nie lubi?
0: Ja bardzo Marcin, lubię. Ja...
2: Teraz nastąpi
1: tak, Kasiu,
2: taka wymiana pytań, za którą od razu bardzo bym cię chciała przeprosić. Bardzo, bardzo, naprawdę. Weź głęboki wdech, wydech, bo to, co zaraz usłyszysz,
0: ale nie.
2: Może zmienić twoje myślenie o Kamilu.
0: Po prostu my, wiesz co, my, ponieważ dzisiaj twoim gościem będzie pan Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
1: Tak jest.
0: I my ci przygotowaliśmy kilka pytań. Bo wakacje są, żeby...
1: Do pana ministra.
0: Do pana ministra. Pierwsze Super. Pytanie. Czy skoro minister obrony narodowej to MON, to wiceminister to WON?
2: Zapiszesz sobie, zanotujesz?
1: Zapamiętam.
0: Dobrze.
2: Jeszcze jest
1: pamięć mam ulotną.
0: No. Tak.
2: Czy pan Paweł Zalewski słucha Krzysztofa Zalewskiego?
0: Dobre pytanie. I ostatnie pytanie do pana Pawła Zalewskiego, wiceministra obrony narodowej. Czy myśliwiec to samolot myśliwych?
1: Tak, a myśliwska?
0: I to właśnie są pytania, które się pojawią dzisiaj w porannej rozmowie. Obiecujesz, tak?
1: Tak jest, oczywiście.
0: Proszę słuchać, 8:02, najważniejsza polityczna rozmowa dnia.
1: Polecamy się.
0: Marcin Zaborski. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, kto jutro zmywa?
10: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
9: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
10: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
11: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Kochanie, napiłbym się kawy.
18: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
17: Kaśka. Złotą Woseba.
18: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
19: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
20: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: W Empiku trwają letnie okazje.
0: Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
2: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
24: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
2: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
25: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
26: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
27: Panie Pascalu, no jakby to...
26: A widziała pani?
27: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
26: I w niej...

0: mediaexpert.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już 7.30, a my przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas i Daria Tomczak, i Darek Klimczak.
5: Inspekcja Pracy i ZUS rozpoczynają kontrolę w pyszne.pl. Powodem są doniesienia o planowanych masowych zwolnieniach i zatrudnianiu pracowników na gorszych warunkach. Dotknąć to może 5000 osób.
6: Według minister rodziny i pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk ta kontrola jest pilnie potrzebna. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Ewentualne rozwiązanie umów z kurierami nie zatrzyma kontroli Inspekcji Pracy. Ta może domagać się przekształcenia tam, gdzie to zasadne, umów, zleceń czy o dzieło w etaty. Gdyby okazało się, że kurierzy powinni pracować w oparciu o umowę o pracę, wtedy zadziała ustawa o zwolnieniach grupowych, czyli firma musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi i wypłacić odprawy dla zwalnianych. Cały proces zwolnień grupowych ma się rozpocząć na początku sierpnia i potrwa do końca miesiąca. I
5: według OPZZ-u po zmianie umowy kurierzy nie będą już mieć płacy minimalnej, będą opłacani wyłącznie za zamówienia.
6: Ogromny koszt amerykańskiej wojny w Iranie. Według sekretarza obrony USA do tej pory kosztowała ona już niemal 38 miliardów dolarów. Informując o tym Senat, Pete Hegseth zaapelował jednocześnie o kolejne pieniądze, które pozwolą na działania do końca września.
5: Dzisiaj w nocy amerykański ostrzał Iranu trwał godzinę 15 minut. Była to 11 noc z rzędu. Po raz pierwszy w tym czasie wojsko irańskie uruchomiło systemy obrony przeciwlotniczej także w Teheranie.
6: Poszukiwany dwoma listami gończymi 46-latek wpadł w ręce podwarszawskiej policji. Mężczyzna był szukany za niepłacenie alimentów i ucieczkę z zakładu karnego. Ukrywał się w jednym z domów w Legionowie.
5: Gdy kryminalni zapukali do drzwi, jego partnerka zapewniała, że od dawna z nią nie mieszka. Funkcjonariusze jednak nie uwierzyli, mówi Radio Z rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
8: Policjanci wysłuchali jej wyjaśnień, ale nie zamierzali kończyć czynności na samych zapewnieniach kobiety. Ich uwagę od razu zwróciły męskie ubrania i rzeczy osobiste, które znajdowały się praktycznie w każdym pomieszczeniu tego domu. I wszystko wskazywało na to, że dom ma jeszcze jednego lokatora i jest nim właśnie mężczyzna, którego szukają.
5: Trafił on już za kratki, za którymi spędzi teraz półtora roku. Film z jego zatrzymania znajdzie się na radioz.pl.
6: Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie od dzisiaj komisariatem policji.
5: 17-wieczny budynek w austriackiej miejscowości Braunau am Inn był przez ostatnie lata remontowany. Austriackie władze mają nadzieję, że jego nowe przeznaczenie raz na zawsze powstrzyma neonazistów od urządzania wycieczek do tego miejsca.
6: Marcin Powideł przynosi dziś się o poranku wiadomości sportowe Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
10: Tylko kataklizm odbierze Lechowi Poznań awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Kolejarz rozbił Warhus mistrza Danii 4-1 i przed rewanżem w Poznaniu jest murowanym kandydatem do zwycięstwa. W trudniejszej sytuacji jest Górnik. Zabrzanie przegrali w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Decydujący gol padł z rzutu wolnego, a strzelcem bramki Brazylijczyk Taliska.
11: Taliska!
10: Minimalna porażka wicemistrzowi Polski wstydu nie przyniosła. Przed meczem w Zabrzu Górnik wciąż zachowuje szansę na awans. Spotkania rewanżowe w przyszłym tygodniu. Jutro mecz eliminacji Ligi Konferencji, a w niej także dwa polskie zespoły. GKS Katowice zagra ze słowacką Żyliną, a Raków Częstochowa z maltańską Valettą. Jagiellonia rywalizację w Lidze Europy rozpocznie od trzeciej rundy. A 16 etap wyścigu kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas, wygrał Remco Evenepoel. Żółtą koszulkę lidera zachował drugi na mecie Tadej Pogacar. Przewaga Słoweńca nad Belgiem w klasyfikacji generalnej wynosi ponad 4,5 minuty. Rywalizacja potrwa do niedzieli.
9: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
12: Najważniejszy temat na wakacjach to oczywiście pogoda. 18-19 stopni na północnym wschodzie. W ogóle cała północ dzisiaj maksymalnie 19. Na południu najcieplej. Tam szukamy słońca i tam to słońce znajdziemy dzisiaj. 22-23 stopnie. Katowice,
13: wow, Kraków,
12: Rzeszów.
13: Różnica aż 3 stopni między północą a południem.
12: Poczekaj, daj, niech policzy. 23, 19.
13: Na paluszkach
12: 4 stopnie, tak, prawie.

0: Miałeś nie śpiewać.
1: Przepraszam, czy ktoś słyszał śpiewanie balei na antenie? Bo to ja tak nie słyszałem.
0: Było blisko, jesteś u pani.
1: Troszkę jak Messi tam na meczu. O, pan zasłonił usta, proszę pana, pan usta zasłonił.
0: Ale byłam super koleżanką w szkole, co?
1: To prawda. W sklepie byłem wczoraj, słuchajcie, i to jest w ogóle niesamowite, bo wakacje trwają ile? 4 tygodnie?
0: Mamy chyba 4 tydzień.
1: Wiecie, że już są... Ja przepraszam, że to mówię, ale już w sklepach się pojawiły zeszyty, flamastry, ludzie. No przecież dopiero 4 tygodnie wakacji, jeszcze ponad połowa przed nami. No nie róbmy takich rzeczy.
0: Ale to irytuje każdego, nie tylko szkolniaków. Myślę, że to irytuje bardziej niż kolega z pracy, który właśnie idzie na urlop. A ja dopiero pod koniec sierpnia.
1: No. Tyle lat po szkole i człowiek cały czas, jak widzi linijki na półkach, to się stresuje. Tak nie może
0: mało
1: być.
0: Tego. Mnie co dalej się śni pani od matematyki po nocach.
1: No mnie też, ale pani od matematyki była bardzo fajna.
0: Tak, i ja mam wrażenie, że to nie są te same sny. Oj nie. Radio Z i
2: już. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
12: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
14: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Woseba.
14: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
15: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tutaj pan Mrozu śpiewa, że nie ma miejsca jak dom? A dom? A dom to nie hotel!
1: Tak, dom jest tam, gdzie Polska.
0: Nie, no tak patetycznie to nie miało być. Miało być tak, że no, że taką jestem mamą z doświadczeniem, hotel. Ale lekko miało być.
1: Słuchajcie, fajna historia, bo Marcin powiedział w wiadomościach sportowych, mówił o tym, że Górnik Zabrze przegrał mecz. To nie jest fajna historia oczywiście, ale gola zdobył pan Taliska.
0: Taliska, tak. Tyle, że my słyszeliśmy doskonale, jak komentator krzyczy słowo walizka.
2: Taliska!
1: Trochę jak, wiecie, jak każdy ojciec, który wysiada z autobusu w czasie wakacji, nagle krzyczy: Halina!
2: Taliska!

0: dobry, dzień dobry. Dobry, dobry.
1: Dzień dobry, witamy,
0: dzień dobry.
1: Całujemy rączki.
0: Dzień dobry, kochani.
1: Ten dzień naprawdę może być dobry, bo dzisiaj ktoś z was zagra o 500 000 złotych, które właśnie czeka w naszych wakacyjnych walizkach.
0: Pół bańki do zgarnięcia, rozumiecie? I uwaga, mamy teraz coś ekstra, coś specjalnego, lepszej okazji dla was dzisiaj nie będziemy mieli. Każdy, kto zagra właśnie teraz, zyska okrągłe 10 tysięcy losów, rozumiecie? 10 tysięcy losów.
1: A jak te 10 tysięcy losów zyskać? Bardzo prosto. Ślecie Radio Z pod 7353 i już, ale zostały tylko 4 minuty, niecałe. My odliczamy, a wyślecie Radio Z pod 7353 i już gracie o 500 000 złotych.
0: Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
1: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład...

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Po reklamie.
3: Mamy środę, 22 dzień lipca, a na zegarach już prawie godzina 8. Najnowsze informacje w Radiu Z mają dla nas Idalia Tomczak i Darek Klimczak.
4: Koniec ultimatum w PiS, coraz bliżej, konflikt w partii narasta.
5: E-papierosy podrożają, rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę.
4: Gościem Radia Z jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
3: Ósma.
4: Dokładnie 40 godzin zostało do końca ultimatum, które szefostwo PiS postawiło politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
5: Do północy w czwartek wszyscy działacze ugrupowania, którzy chcą w nim zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych mniej czy bardziej formalnych grupach.
4: W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, napięcie w PiS narasta.
6: Oj, tak.
4: Jak znosi to główny oskarżony o rebelię, czyli Mateusz Morawiecki?
6: Przekonuje, że kurczowo trzyma się Prawa Sprawiedliwości i za wszelką cenę nie chce partii opuszczać. Mimo że, jak powiedział, niestety są ludzie, którzy chcą nas wypchnąć i do tych intrygantów zaapelował, by przestali to robić. Wtórił mu jeden z jego najwierniejszych stronników, były rzecznik rządu Piotr Miller.
7: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
6: Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, by ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc żenujące spory. O tym mówił na przykład Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć.
5: Rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zapowiedział europoseł PiSu i były szef Orlenu Daniel Obajtek.
4: O poranku ostrzegamy. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące stworzonych przez sztuczną inteligencję polskich żołnierzy, którzy krytykują Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd.
5: Fałszywe treści mogą mieć związek z działaniami Rosji, informują NASK i Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Nieprawdziwi żołnierze mieli też straszyć rzekomym napływem imigrantów do Polski.
4: Rząd podnosi akcyzę na e-papierosy. Projekt ustawy zakłada podwyższenie podatku na wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze oraz części do nich.
5: Podwyżką mają być również objęte płyny do e-papierosów. Reporter Radia Z Daniel Wrzos poznał szczegóły tego projektu.
8: Akcyza wzrośnie z 40 do 50 zł za sztukę urządzenia. Rozszerzenie akcyzy o części do e-papierosów ma zamknąć furtkę producentom do omijania podatku, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
8: Pytanie, co zrobi prezydent, ponieważ w tym miesiącu skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku akcyzowym na e-papierosy działające na zasadzie indukcji.
5: Karol Nawrocki tłumacząc swoją decyzję mówił o zbyt krótkim vacatio legis.
4: A teraz oddajemy głos gościowi Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
10: A razem z nami wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze.
10: Krótka piłka na początek, jak zawsze. Dziś pytamy o obronę cywilną. Czy wie pan, gdzie jest schron najbliżej pana domu? Tak czy nie?
11: Wiem, ale...
10: A jak się pan dowiedział?
11: Jestem wiceministrem obrony i mieszkam niedaleko ministerstwa.
10: A, czyli niedaleko ministerstwa jest schron, z którego pan może skorzystać. Sprawdźmy, czy nasi słuchacze wiedzą, gdzie są schrony w pobliżu ich domów. Sonda na radio.z.pl już ruszyła. Panie ministrze, na czym mogą polegać rosyjskie prowokacje, przed którymi ostrzega nas minister obrony? Mówi, że Rosjanie mogą użyć przeciwko nam dronów. Jak mogą ich użyć?
11: No wiadomo, że pewna część dronów padła w ręce... rosyjskie. Ukraińskich dronów, tak. Natomiast Rosjanie słyną z takich działań prowokacyjnych, odwracających uwagę.
10: Ale co, mogą wysłać rój dronów do Polski?
11: To jest jeden z wariantów. Natomiast myślę, że większym problemem są ataki hybrydowe, które już znamy. Sabotaż.

0: działania dezinformacyjne, nasilenie ich może być takim sygnałem, że Rosjanie planują jakąś poważniejszą operację, ale hybrydową.
1: No, wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, ważna jest czujność, ważne jest przygotowanie, ważna jest wymiana informacji. I Polska to wszystko realizuje. A pan może powiedzieć coś bardziej konkretnego? Na czym polega w tym przypadku przygotowanie na rosyjskie prowokacje?
0: Na świadomości, że ona może mieć miejsce. I Rosjanie grają decepcyjnie, to znaczy wprowadzają w błąd swoich przeciwników. Dzisiaj polem gry i polem walki tak naprawdę jest stan umysłów i serc Polaków i wszystkich Europejczyków, bo to o nie Rosjanie walczą. Chodzi o to, aby podważyć zaufanie do władz. Rosjanom chodzi o to, żeby podważyć zaufanie do władz oraz nawzajem do sojuszników.
1: Panie ministrze, ale to, że świadomość mamy, to, że wiemy, że Rosjanie mogą zaatakować, mnie nieszczególnie uspokaja, jeszcze nie przygotowuje mnie na możliwość ataku.
0: Podaje możliwość, panie redaktorze, pokazania działań rosyjskich w prawdziwym świetle. Jest pan na to przygotowany. Pan dzisiaj, panie redaktorze, wie, że Rosjanie mogą prowokować pod fałszywą flagą. W związku z tym, wiedząc o tym, jestem na to przygotowany. I inaczej pan odbierze informację, że właśnie ma miejsce atak hybrydowy, bo mówimy tutaj o atakach hybrydowych, nie mówimy o żadnych konwencjonalnych działaniach. A więc zwalczanie takiej prowokacji jest łatwiejsze.
1: No to mieliśmy wczoraj test syren w miastach, w ramach ćwiczeń i jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, mówi tak. Syreny to pewnie jedyna istniejąca część obrony cywilnej. Skoro testujemy nawet syreny, to nie wypadałoby jednak przetestować mobilizacji. Sprawdźmy może, czy nasze brygady są w stanie się zmobilizować. Są takie plany?
0: Jest przygotowywane przez CWKR, czyli to tą instytucję, która zajmuje się rekrutacją, ale także mobilizacją, plan. I te plany są ciągle weryfikowane. Kontakt z osobami, które mają karty mobilizacyjne, jest utrzymywany, a więc posiadamy zdolność do mobilizacji szybkiej tej...
1: Ale nie sprawdzamy tego.
0: Tej grupy, która jest niezbędna w tym pierwszym okresie.
1: Panie natomiast ministrze, ale Mentzen od tygodni mówi, że trzeba zrobić próbną mobilizację choćby jednej brygady i mówi tak, proszę pozwolić. Tak. Zobaczmy, ilu ludzi się stawi w swojej jednostce. Dla ilu ludzi będą buty, dla ilu ludzi będą mundury, dla ilu ludzi będzie dowódca i będzie sprzęt. I zobaczmy, co wyjdzie. Wiem, co wyjdzie. Dojdzie do epickiej katastrofy, mówi Mentzen. Dlaczego nie pokazujecie, że Mentzen mówi bzdury?
0: Pan Mentzen i cała Konfederacja odgrywa rolę istotną. Czy świadomie, czy nieświadomie, nie chcę w to wnikać, to jest wtórne. Tak naprawdę tuby rosyjskiej propagandy, twierdzenie, że Polska jest nieprzygotowana na konflikt, twierdzenie, podważanie zaufania do sił zbrojnych, do sztabu generalnego, jest jednym z takich elementarnych zachowań
1: rosyjskich. Tylko, że niesprawdzanie tej zdolności daje mu paliwo. On może tak sobie opowiadać.
0: Po pierwsze, panie redaktorze, może sobie tak opowiadać. Nie o wszystkim pan Mentzen jest informowany. Ja powtórzyłem, że z osobami, które posiadają kartę mobilizacyjną, które są do zmobilizowania w pierwszym okresie, siły zbrojne utrzymują kontakt i wiadomo, że tego typu pierwsza mobilizacja jest realna w takim okresie, w którym to jest niezbędne. Natomiast...
1: Czyli? Jak szybko?
0: Panie redaktorze, dzisiaj żyjemy w okresie... Znaczy, mam wrażenie, że dzisiaj funkcjonujemy w okresie, w którym... No jakby o wszystkich rzeczach się mówi, a ja...
1: Nie no, mówi się o tym, że Rosja może nas zaatakować, tak, że ten atak jest tak, realny, tak, że te prowokacje znaczy, są
0: może nas
1: realne.
0: Zaatakować hybrydowo, panie redaktorze. To
1: premier
0: ciągle,
1: mówi o możliwości wybuchu wojny. My wszyscy to słyszymy.
0: Ale nie dziś.
1: A kiedy? Jak daleka jest ta perspektywa, o której mówi premier?
0: Dobrze, to uporządkujmy. Dzisiaj Rosja jest zaangażowana na Ukrainie i dzisiaj Rosja wykrwawia się na Ukrainie i dzisiaj Rosja nie posiada zdolności do pełnoskalowego konfliktu z NATO, w tym z Polską. Przygotowujemy się do takiej sytuacji, bo zakładamy, że Rosja nie zrezygnowała ze swoich agresywnych planów i będzie chciała je realizować kilka lat po zakończeniu aktywnej fazy wojny na Ukrainie.
1: Czyli to możliwość ataku, o której mówi premier, to jest kwestia lat. Nie tygodni, nie miesięcy,
0: oczywiście,
1: ale lat.
0: Oczywiście. Premier również jednoznacznie o tym mówi. Natomiast ze względu na to, że Ukraina stawia bardzo silny i skuteczny opór, a odporność społeczeństwa ukraińskiego na przykład braki prądu jest bardzo wysoka, ona ma miejsce dlatego, że Ukrainie pomaga Zachód, Rosja wie o tym, że żeby pokonać Ukrainę, musi uderzyć w Zachód i doprowadzić do sytuacji takiej, w której ta pomoc płynąć nie będzie. To oznacza, panie redaktorze, że może przetestować spójność NATO i może chcieć przetestować spójność NATO właśnie dlatego, że wojna na Ukrainie nie wychodzi jej tak, jakby chciała. To oznacza, że może posunąć się do ataku hybrydowego, w którym będzie kontrolować eskalację tego konfliktu. Inna forma, że panie redaktorze, ja wiem, że radio wymaga krótkiej wymiany zdań,
1: ale my mówimy
0: o wojnie i pokoju.
1: I to nie jest, panie redaktorze,
0: temat, na którym można, że tak powiem, odpowiadać w typie ping-ponga.
1: Czy wiemy dziś, teraz, kiedy do Polski dotrą amerykańscy żołnierze w ramach rotacji wojsk amerykańskich? Ważna sprawa.
0: Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się rotacja, o której mówił premier Kosiniak-Kamysz. Dotyczy to sił amerykańskich w Orzyszu, Bemowie Piskim. Mówiąc krótko, chodzi o tę grupę batalionową, gdzie trzonem są siły amerykańskie. A jest ona realizowana pod flagą NATO. To jest ta jednostka, która znajduje się blisko tak zwanego przesmyku suwalskiego.
1: Na przełomie lipca i sierpnia ci amerykańscy żołnierze będą docierać
0: zaczyna się rotacja tej jednostki.
1: A gdy dotrą już do nas wszyscy żołnierze w ramach tej rotacji, ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w sumie w Polsce? 10 tysięcy czy więcej?
0: A dlaczego pan się o to pyta, panie
1: redaktorze? Bo nie wiemy tego od wielu miesięcy. Donald Trump mówił, że wyśle dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, i my nie wiemy, co to znaczy.
0: Ja chcę powiedzieć, że pan wie? Wiem. Natomiast chcę powiedzieć, zaraz odpowiem. Chcę powiedzieć, że pan koncentruje uwagę na liczbach, które w sytuacji wojny nie będą najbardziej istotne. Najbardziej istotne będzie to, bo to, czy to będzie 6 tysięcy żołnierzy, czy 10 tysięcy żołnierzy, z punktu widzenia wojny nie będzie miało najważniejszego znaczenia. Najważniejsze znaczenie ma po pierwsze to, że Amerykanie są w jednostce natowskiej i nie wycofali się z niej, a były takie możliwości i dzięki temu wzmacniają odporność i odstraszanie wobec Rosji. A po drugie, istotne jest to, że Amerykanie uznali, że Polska jest krajem, gdzie mają gigantyczne interesy, na tyle duże, aby być tutaj nie w sposób rotacyjny, ale stacjonarny.
1: I o tym dzisiaj rozmawiamy.
0: A więc, panie redaktorze, ja wiem, tylko że ja zarazem muszę wskazywać na to, że pana pytania, chociaż atrakcyjne, nie dotyczą istoty problemu.
1: No dobrze,
0: problemu jest to, że Amerykanie...
1: ma pan prawo. Krótka piłka raz jeszcze na koniec tej części rozmowy. Spróbujmy. Polskie MIG-i wciąż mogą trafić na Ukrainę. Tak czy nie?
0: Tak.
1: Rząd Tuska ma kłopot z opowiadaniem o swoich sukcesach. Tak czy nie?
0: Nie.
1: Nigdy już nie zapisze się do żadnej partii politycznej. Prawda czy fałsz?
0: Panie redaktorze, ja zwykle tworzyłem partie polityczne.
1: No może pan stworzy jakąś, to o tym za chwilę porozmawiamy. W naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy wiedzą, gdzie w pobliżu ich domu jest schron. Wynik chyba pana zmartwi, bo tak odpowiedziało 7% głosujących.
0: Panie redaktorze,
1: te wyniki podajemy na Radio ZPL.
0: Niestety,
1: 93%
0: niestety tak jest. Dlatego...
1: Stawiamy kropkę.
0: Znaczy, nie, dzisiaj, panie redaktorze, i dzisiaj przystępujemy, znaczy przystąpiliśmy już 2 lata temu i są na to środki i realizują to samorządy, do budowy sieci schronów, która byłaby porównywalna z tym, co się dzieje na
1: Radio ZPL. Rozmawiamy dalej. Polecam.
2: Pewna część ukraińskich dronów wpadła w rosyjskie ręce. Rosjanie słyną z działań prowokacyjnych, mówi gość Radia Z Paweł Zalewski.
3: Na pytanie Marcina Zaborskiego, czy Rosja może wysłać rój bezzałogowców nad Polskę, wiceminister obrony narodowej odpowiada tak. To jest jeden z wariantów, ale większym problemem są ataki hybrydowe, sabotaż, dezinformacja i ich nasilenie.
2: Przygotowanie na prowokacje w Polsce polega na świadomości, że mogą one mieć miejsce, uważa Paweł Zalewski i dodaje, dzisiaj polem gry i polem walki jest stan umysłu i serc Polaków i wszystkich Europejczyków. Rosji chodzi o to, by podważyć zaufanie do władz i sojuszników.
3: Rozmowa trwa, możecie ją oglądać na kanałach Radia Z w internecie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: A tej nocy będzie 13-12 stopni praktycznie w całym kraju. Ale dzisiaj cieplej, spokojnie. W ciągu dnia, no szaleństwo, 23 na południu w Rzeszowie.
6: Super.
5: Tak, 18 na północy. 18-19 najchłodniejsze miasta to dzisiaj Koszalin, Szczecin, tam
6: ale
5: deszczowo.
6: Naprawdę nieźle, naprawdę miło. O poranku było 6, to pogoda się rozpędza. Mnie się to podoba. To
5: jak jest 6, a będzie 23, to prawie 4 razy więcej. Prawie.
6: Mistrz, naprawdę.

0: 20 minut po godzinie 8.
1: No nie, no ale tego to jeszcze nie było, naprawdę.
0: Co?
1: To jest dobra rzecz. Czytam właśnie, że w Rosji zatrzymano kota, który przemycał narkotyki.
0: Ale jak kot przemycał narkotyki?
1: No tak normalnie gdzieś tam przy obroży miał i teraz gazety o nim piszą: puszysty przestępca został zatrzymany.
0: Wiecie, trochę jak w tej kołysance dla dzieci. Kotki dwa przemycały gramy dwa.
1: Matko, dobrze, że twoje dzieci to już są duże i tego nie usłyszą przed snem.
0: Później było na kozetce u psychoterapeuty. Tatuś mi śpiewał taką...
1: pieniądze, tak.
0: Tatuś mi śpiewał taką piosenkę, jak byłem mała. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Kuba i Kuba, stygnie
1: i
0: lato.
1: Kasia i Kamil, ha.

0: sobie naprawdę zrobiłaś teraz jednocześnie kawę i herbatę? Że to jest jakieś...
1: Tak, no. Ale proszę tego nie oceniać. Aha. To jest bardzo logiczna decyzja. Na herbatę mam ochotę, kawę potrzebuję.
0: Rozumiem.
1: Ale tutaj też krówka była przed momentem i już jej nie ma i zaraz o tym porozmawiamy.
0: No, proszę bardzo, jak ja...
1: Na moment wyszłam. I co? I co?
0: To się nazywa rozpusta w mediach. A, właśnie, tak. Za chwilkę będzie 8:30, zaraz będą wiadomości w Radiu Z.
1: Krówkę oddawaj. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Marian, kto jutro zmywa?
2: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
0: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
2: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
3: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 8:30, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, Darek Klimczak, zapraszamy.
6: Polskie przygotowywania na wypadek konfliktu zbrojnego. Jest opracowywany plan przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. Kontakt z osobami, które mają karty mobilizacyjne, jest utrzymywany, zapewnia w Radiu Z wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
7: Odpiera w ten sposób zarzuty jednego z liderów Konfederacji, Sławomira Mencena, że nikt nie przetestował, czy wojsko jest gotowe.
8: Pan Mencen i cała Konfederacja odgrywa rolę tak naprawdę tuby rosyjskiej propagandy. Twierdzenie, że Polska jest nieprzygotowana na konflikt, podważanie zaufania do sił zbrojnych, do sztabu generalnego, jest jednym z takich elementarnych zachowań.
6: Według Zalewskiego Rosja na razie nie ma zdolności wojskowej do pełnoskalowej wojny z NATO, bo jest zaangażowana w konflikt z Ukrainą.
7: A na tym froncie kolejne ukraińskie ataki na centra logistyczne firmy Wildberries. Magazyny tego przedsiębiorstwa, zwanego rosyjskim Amazonem, zostały ostrzelane w dwóch miastach na południu Rosji. Wybuchły pożary.
6: W dotychczasowych nalotach dronów na magazyny Wildberries zginęło 8 osób, ponad 60 zostało rannych.
7: Ropa na giełdach paliw cały czas drożeje. W USA kosztuje już ponad 92 dolary, najwięcej od 6 tygodni.
6: Maklerzy mówią, że ceny idą w górę, bo Donald Trump odrzuca perspektywy natychmiastowych rozmów pokojowych z Iranem. Poza tym rośnie groźba zamknięcia cieśniny z Morza Czerwonego. Jeśli do tego dojdzie, to za baryłkę ropy trzeba będzie płacić powyżej 100 dolarów.
7: Francja jako pierwszy kraj Unii Europejskiej zakazuje korzystania z sieci społecznościowych przez dzieci do 15 lat. Od 1 września zakładanie kont nie będzie już możliwe. Od nowego roku wszystkie dotychczasowe profile na Facebooku czy Instagramie zostaną zamknięte.
6: Z kolei francuscy licealiści od nowego roku szkolnego nie będą mogli używać telefonów komórkowych.
7: Studenci Politechniki Śląskiej stworzyli bolid wyścigowy, który już niebawem zmierzy się na międzynarodowych zawodach. Elektryczny pojazd został zaprojektowany i zbudowany niemal od podstaw. Jak mówi lider zespołu projektantów Dawid Domański, jest lekki i szybki.
9: Prace trwały około roku, takie rzeczywiste trwały 7 miesięcy. Przy bolidzie pracowało ponad 100 osób. Liczymy według kalkulacji, nasza prędkość maksymalna naszego pojazdu to około 110 km na godzinę.
6: Pierwszy poważny test w sierpniu, wtedy zespół Politechniki Śląskiej wystartuje na torze Formuły 1 w Niemczech.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: No to tak, sprawiedliwie będzie, bo w całym kraju sporo chmur. Sprawiedliwie będzie, bo na termometrach od 18 do 22 stopni, 4 stopnie, żadna różnica. Ale jeżeli chodzi o opady, no to tutaj dzisiaj wybrańcy i szczęśliwcy mieszkają na południu kraju, tam nie będzie padać. Północ, centrum, zachód niestety musi liczyć się z tym, że po kropli mogą pojawić się też burze.
11: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
5: Za 27:09.

0: kocham numery z takim tyry-tyry. Fajnie, prawda? 20 minut do godziny 9. A teraz odłóżcie gorące napoje. Mam hit internetu. Bubr kradnie majtki. Ale naprawdę, to są zdjęcia. Aha. Są zdjęcia, widziałam, jest też afera. Bubr wbiega sobie na podwórko i po prostu kradnie majtki, które wiszą na sznurze na podwórku. No i właściciele mają spory problem.
1: Głupi. Ale wiecie,
0: zaraz tam kupi.
1: No. Tak sobie myślę, że jakby Bubr ukradł moje majtki, to on by sobie z nich spokojnie mógł zrobić plandekę, jeszcze by materiału na spadochron wystarczyło.
0: Może, nie wiem, czas na siłownię. Ale pytanie, czemu Bubr akurat kradnie majtki? Majtki, nie pod koszulki, majtki.
1: No jak, Bubr, majtki ojczyzna.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
11: Radio Z i już.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: A wy też macie takich kolegów w pracy, jak ja, którzy podkradają wam jedzenie? Bo ja mówiłam przed momentem na antenie Radia Z, że zostawiłam sobie tutaj jedną krówkę. Na moment wyszłam po herbatę i kawę i co? I jej nie ma i w sprawie krówek mamy telefon. Halo?
1: Dzień dobry. A tak a propos krówki, to mam takie do was pytanie. Waszym zdaniem, która krówka jest lepsza? Ta taka ciągnąca się? Czy ten drugi rodzaj krówki, na przykład krusząca się?
2: Krusząca. Które wolisz?
0: No ja wolę takie, których mi kolega nie ukradnie.
2: A, okej. Okay. Powiem wam szczerze, że ja kocham krówki mordoklejki, naprawdę. A najbardziej kocham, kiedy moja żona je krówkę mordoklejkę. To jest jedyny moment, kiedy mam 15 minut ciszy w domu.

0: Kamil.
1: Tak.
0: Chciałeś zawsze mieć bazę, jak byłeś dzieciakiem?
1: No pewnie.
0: Robiłeś sobie bazy?
1: Nie, u nas było ciężko, bo się bawiliśmy w piwnicy.
0: Ale w piwnicy też może być baza, dlaczego by nie? Kto się zabrał marzenia? Co z tymi bazami Amerykanów w Polsce? To sprawdzimy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 9.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
4: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
3: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już dziś po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert.

0: pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka, 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
12: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
11: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
13: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
14: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 9. Najnowsze wydanie wiadomości Radia Z mają dla nas Idalia Tomczak i Darek Klimczak.
3: Rozmowy z Amerykanami skomplikowane. Gość Radia Z o wojskowych bazach w naszym kraju.
4: Stu jeszcze długo nie trafi do Polski, choć sąd w Wielkiej Brytanii zgodził się na ekstradycję.
3: Upały na południu Europy. Na koniec wiadomości sprawdzimy, co nam przyniesie pogoda.
2: 9.
3: Będą kolejne spotkania z Amerykanami w sprawie ich baz w Polsce. Dzisiaj będę miał rozmowę z wysokimi urzędnikami Pentagonu, ujawnia w Radiu Z wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
4: Marcin Zaborowski po rozmowie z gościem.
5: Tak jest.
4: No to kiedy i gdzie powstanie stała baza amerykańska w Polsce?
5: Baza albo bazy, bo jak ujawnia nasz gość, brane są pod uwagę różne scenariusze. Takie również, że to nie będzie tylko jedno miejsce, ale kilka. I o tym właśnie toczą się rozmowy. To może być baza zbudowana od podstaw, ale też możemy przekształcić istnieją już bazę wojskową, mówi nam Paweł Zalewski. Ale gdzie to może być, wiceminister nie ujawnia, bo jak podkreśla, nie można dawać pożywki rosyjskiemu wywiadowi, zanim rozmowy się skończą.
6: Te rozmowy trwają, one są skomplikowane, bo dotyczą kwestii finansowych, logistycznych. Chcielibyśmy, aby ten proces przekształcania baz amerykańskich w stałe bazy już zaczął się niedługo.
5: A zanim, ale też niedługo, mają się pojawić w Polsce kolejni amerykańscy żołnierze. Wiceminister obrony potwierdza, że na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się zapowiadana wcześniej rotacja wojsk USA i dotyczy to grupy, która stacjonuje w Orzyszu i Bemowie Piskim.
3: To nie koniec procesu ekstradycyjnego twórcy internetowego Stu, dowiaduje się Radio Z. Polska prokuratura chce mu postawić zarzuty pedofilskie.
4: Na jego wydanie zgodził się sąd odwoławczy w Wielkiej Brytanii. Mężczyźnie przysługuje jednak jeszcze skarga do Sądu Najwyższego.
3: Na ewentualny transport do polskiego aresztu trzeba poczekać kilka miesięcy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Nastawiamy się już, że Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa będzie w sposób bardzo wyraźny badał kwestie typowo polityczne, kto wydawał na kas aresztowania, czy cała ta sprawa nie jest inspirowana w sposób polityczny, co było i tak podnoszone do tej pory między innymi przed sądem odwoławczym.
4: Śledczy chcą postawić Stu 4 zarzuty dotyczące m.in. kontaktów seksualnych z nieletnimi fankami, za co grozi do 15 lat więzienia.
3: Jest porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach. Zwolnienia będą, ale będzie ich mniej niż zapowiadano.
4: To jedna z najstarszych fabryk na Górnym Śląsku, zmaga się z poważnym kryzysem. Ile osób ostatecznie straci pracę? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Plan zakładał zwolnienie 200 pracowników, ale po negocjacjach udało się zmniejszyć tę liczbę do 150 osób, mówi przewodniczący zakładowej Solidarności Paweł Sroczyński.
9: Dodatkowo pracodawca w toku restrukturyzacji będzie się jeszcze starał ograniczyć liczbę tych zwolnień.
8: Zwolnienia rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego. Pracownicy ze stażem do 8 lat otrzymają odprawę w wysokości 2 pensji, a osoby z dłuższym stażem równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Właściciel walcowni Grupa Boryszew przekonuje, że restrukturyzacja i zwolnienia mają pomóc uratować zakład. Powodem problemów są przede wszystkim wysokie koszty energii i produkcji.
3: Ekstremalne upały w południowej Europie. Temperatura w wielu miejscach znowu przekracza 40 stopni w cieniu.
4: Do tego dochodzą wywołane suszą pożary lasów we Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Grecji.
3: A w Polsce o poranku temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni na plusie. Na linii reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, kiedy u nas będzie cieplej?
10: Niestety, ani dziś, ani jutro, ani pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura, i to w najcieplejszych miejscach w kraju, to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Mówiąc wprost, pogoda będzie paskudna. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ, będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni.
4: A u nas po gorącym weekendzie w przyszłym tygodniu znowu będzie chłodniej i deszczowo.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
12: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
13: Jeżeli macie w planach, żeby...

0: Wystawić wanienkę na balkon i się w niej wykąpać, to chyba dzisiaj nie. 23 najcieplej na południu, najchłodniej północ, 18, dużo chmur.
1: Ale ty masz takich sąsiadów?
0: Dlaczego ja mam takich sąsiadów?
1: Wanienkę tak na balkonie sobie wystawiają i tak...
0: Mówiłem o sobie.
1: Siedzisz i...
0: Siedzimy razem, całą rodziną.
1: Sąsiedzi, Kamila, jesteśmy z wami, całujemy.
2: Sponsorem programu było Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
0: Fajnie jest. Wanienka, kaczuszka i ja.
1: Aha, ale to taka miednica, czy taka wanienka jak dla niemowlaka?
0: Dla niemowlaka. Akurat na dwie stopy.
1: I łydkę zanurzysz, tak? Mieści się.
0: Łydkę tak.
1: Szalony, naprawdę.
0: 5 po 9.

0: 14 po 9 co do sekundy, to jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. No właśnie, co tam na plaży w Jastarni, o tym jest głośno, zdjęcie jednego z namiotów, to jest wszędzie dzisiaj w internecie.
1: Ktoś się wykąpał bez gaci, tak, była pokazówka?
0: Lepiej na czubku namiotu plażowego, słuchajcie, pojawił się rój pszczół. No i musiała przyjechać ochotnicza straż pożarna, żeby sobie z tymi pszczołami poradzić. Pszczoły na namiocie.
1: I co, oni przyjechali na tą plażę, żeby rozprawić się z pszczołami w tych wielkich strojach pszczelarzy, mieli zasłonięte twarze, tak?
0: Tak, ubrani od stóp do głów.
1: Ale to idealnie, patrzcie, szyja osłonięta, nerki opatulone, no byli od razu gotowi na wakacje nad Bałtykiem, super!
0: No i jeszcze mieli małe co nieco, to najlepsze.

0: Facet, który brzmi jak podwójne espresso włoskie. Damiano, Dawid. 21 po 9. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Słuchajcie, o tym, co się dzisiaj dzieje, o tym, co jest w walizkach, dzisiaj nawet mówią w wiadomościach sportowych. Posłuchajcie.
1: Walizka!
2: Tak jest, walizka leży i czeka, a w niej 500 000 złotych. Dzisiaj taka sama może być wasza. I jeszcze mamy taką ofertę specjalną. Wchodząc do gry teraz, jednym SMS-em o treści Radio Z wysłanym pod 7353, gracie dwa razy.
0: No tak, 500 000 to dzisiaj jest do przytulenia. W finale lata piękna Honda ZR-V, szybka, fajna, wygodna, suwik. I to wszystko jednym SMS-ikiem, o?
2: Ale teraz, uwaga, chwila skupienia, bo przez najbliższe 8 minut do 9.30 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 załapie się na taki specjalny mnożnik. Bardzo szczęśliwy to jest mnożnik.
0: Aha, i my ogłaszamy, że dzisiaj jest szczęśliwa liczba. Na dzisiaj to 7, więc od tego momentu każdy SMS o treści Radio Z to 7777 szans na wielką, podwójną wygraną. Ludzie!
2: To ja odliczam czas do 9.37 minut, a wyślijcie SMS Radio Z 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
10: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Kochanie, napiłbym się kawy.
13: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
12: Kaśka, złotą wosebę.
13: Mówisz i masz. Twoja woseba. Kupiona w Dino.
14: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
19: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Ten facet naprawdę czaruje w muzyce. Sombr w Radiu Z.
1: Sombr. No, nie sombr.
0: Nie, jak sombre. Ja, dla mnie to jest sombr, jak sombrero. Za 19 minut będzie godzina 10. Syreny wczoraj wyły, nie wiem, czy słyszeliście, w wielu miastach. I nie wiem, czy u was też na osiedlowych grupach na Facebooku ktoś napisał: hej, czy u was też wyje, czy tylko u mnie? To jest centrum wszechświata, grupa osiedlowa. Z niebawem, co tam się dzieje.
1: Tak, no tego u mnie nie napisali. U mnie była za to afera na grupie, żeby dzieci dokładnie wytrzepywały swoje buty, wychodząc z piaskownicy. Bo co? Bo się piasek marnuje, a wspólnota płaci za piasek.
0: Pamiętam, że był taki czas, że jak była jakaś afera i ktoś wstawiał, afera z dziećmi, ktoś wstawiał fotkę z monitoringu, to moje dzieci zawsze były z przodu, zawsze tam były na tych zdjęciach.
1: No to super, to bądź dumny, mają parcie na szkło po tatusiu, ekstra. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Nie będę ciągle przepraszał, grupa Tired.
1: Poczekaj,
0: daj mi mój umysł zrobić za szybki galop. No poczekaj. Ringside, tired of being sorry.
1: Tak, a teraz potrafię mieliśmy sam mówić o Kasie,
0: ja
1: o
0: będę
1: wygranej.
0: Mówił teraz. Ja będę mówił, a nie ty. Mów. Poczekaj. Bo chciałem o tym powiedzieć, że dzisiaj walizki dosłownie pękają w szwach.
1: Miałeś powiedzieć.
0: Mamy dla was, słuchajcie, no, ale Kasiora, między innymi 50 tysięcy albo 500 000 złotych nagroda główna. Fajnie, co?
1: I teraz ja będę mówić, bo ktoś z was dzisiaj może pobić rekord wygranej. I teraz ostatnia szansa na premię od nas dla was, prezent przed pożegnaniem. Mhm. Przez najbliższe 5 minut będzie działał taki specjalny bonus. Każdy SMS o treści Radio Z to 5550 szans na to, że dzisiaj usłyszymy się na antenie.
0: Zagrajcie o swoje marzenia. Teraz ślemy Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: A może by tak...

0: nie jest przesądzona.
1: A dwójka w przebudowie, będą zwężenia i zmiany w organizacji ruchu.
0: Rusza akcja liczenia bobrów. Urzędnicy proszą o pomoc każdego z nas.
2: 10.
0: Sprawa polskich migów dla Ukrainy nie jest jeszcze przesądzona. Polska nadal może przekazać myśliwce. Negocjacje trwają. Nasza strona stawia jednak twarde warunki.
1: O sprawę migów pytany był dzisiaj gość Radia Z, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Nasz reporter Mateusz Szkudlarek uważnie słuchał tej rozmowy. Mateuszu, na jakim etapie są zdaniem Zalewskiego negocjacje z Ukraińcami?
3: Wyjaśniamy sobie wzajemnie stanowiska, odpowiada wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Przypuszcza, że ostatecznie Ukraina dostanie migi, a Polska ukraińskie technologie dronowe.
4: Nie ma problemu z dostępnością technologii ukraińskich i zakładam, jestem przekonany, dojdziemy do porozumienia odnośnie migów.
3: Strona ukraińska niezmiennie oczekuje dostosowania migów do wymogów współczesnego pola walki. Zalewski, dopytywany o to, czy polski rząd jest gotowy za to zapłacić, odpowiada: gdybym powiedział tak, negocjacje, które prowadzimy, straciłyby sens. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Jednym z argumentów strony polskiej w negocjacjach z Kijowem jest fakt, że przekazaniem polskich samolotów MiG-29 jest też zainteresowana Bułgaria.
0: Temat referendum w sprawie odwołania prezydenta w Krakowie ciągle na tapecie, choć krakowianie decyzję podjęli pod koniec maja. Sprawa ważności referendum wraca do sądu.
1: Po tym jak sąd okręgowy oddalił skargę na masowe naruszenie ciszy referendalnej w trakcie głosowania, jej autor Edward Nowak złożył zażalenie do sądu apelacyjnego.
0: Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do łamania ciszy referendalnej w mediach społecznościowych, ale nie da się określić, czy miało to wpływ na wynik referendum. Nowak uważa, że da się to obliczyć.
5: Była to ogromna skala naruszeń ciszy wyborczej. W sumie te reakcje ludzi objęły 3,8 miliona wyświetleń. W wariancie takim negatywnym wyszło nam, że mogło to spowodować nawet wzrost ilości uczestników referendum o 7%, a więc więcej jak te osoby, które przeważyły wynik za odwołaniem prezydenta.
0: Sąd apelacyjny może unieważnić referendum, potwierdzić jego ważność albo zwrócić sprawę do ponownego zbadania przez sąd okręgowy.
1: Jedno jest pewne, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia premier nie ogłosi przedterminowych wyborów w Krakowie.
0: Kierowcy, musicie się liczyć z utrudnieniami na A2. Drogowcy przygotowują autostradę do jej poszerzenia między Łodzią a Warszawą. W czasie rozbudowy droga ma być przejezdna. Trzeba się liczyć ze zwężeniami, zmianami organizacji ruchu czy ręcznym sterowaniem.
1: Ruszające właśnie prace potrwają 4 miesiące. Będą prowadzone na 4 węzłach drogowych ważnych dla połączenia z autostradą. To węzły Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ oraz 2 skrzyżowania w Sochaczewie.
0: Zatrzymania polskich kibiców po meczu Górnika Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Doszło tam do bijatyki między nimi a policją tuż przed pierwszym gwizdkiem. Nie miało to wpływu na sam mecz. Górnik przegrał w rywalizacji o fazę ligową piłkarskiej Champions League.
1: Z kolei Lech rozbił w Orchus mistrza Danii aż 4-1. Oba mecze śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, wynik kolejorza imponujący. Czy mistrz Polski jest gotowy już na podbój Europy?
6: Znaczy Europy nie wiem, ale na Danię wystarczyło. Piłkarzy Lecha trzeba pochwalić nie tylko za wynik, ale i grę, która przez większość spotkania wyglądała naprawdę bardzo dobrze, a gol Thierry'ego Yegbe palce lizać. Reprezentant Gany huknął jak z armaty z około 30 metrów, a piłka wylądowała w samym okienku. Mistrz Polski zmiażdżył mistrza Danii, losy awansu w zasadzie rozstrzygnięte. Inna sprawa w przypadku Górnika, 0-1 to najmniejszy wymiar kary. Ten wynik na piekielnie trudnym terenie wstydu nie przynosi i wcale nie przekreśla szans Zabrzan przed rewanżem przy Roosevelta. Piłka wciąż jest w grze.
0: Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Tamy bobrów będą policzone. Urzędnicy Wód Polskich proszą o pomoc każdego z nas. Chodzi o to, by zgłaszać dokładne lokalizacje tam i obecność bobrów, jeśli zobaczymy je podczas spaceru nad rzeką.
1: Filip Szatanik z Wód Polskich zapewnia, że informacje nie posłużą do tego, aby pracownicy instytucji jechali we wskazane miejsca i niszczyli tamy bobrów.
7: Bobry nigdy nie były naszym przeciwnikiem. Walczyliśmy tylko i główną naszą troską, jeżeli były likwidowane tamy bobrowe, to było bezpieczeństwo. Czasami zdarzało się, że piętrzenia i tamy wykonywane przez bobry mogły skutkować zalaniem, podtopieniami.
0: Akcja liczenia tam bobrów ma wskazać prawdziwą skalę działania i obecność tych zwierząt w Polsce. Do tej pory nie było to sprawdzane.
1: A w studiu Iwona Kutyna, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Czas na wiadomości ekonomiczne Radio Z.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Ropa na światowych rynkach drożeje, jest wyceniana najwyżej od niemal 6 tygodni. Wysokie ceny na giełdach przekładają się na lokalne rynki. Choć u nas wyższa stawka, to także efekt powrotu starych podatków.

0: Według analityków za chwilę diesel może kosztować nawet 8 zł za litr. Rekordowy czerwiec w budownictwie. W Polsce oddano prawie 19 tysięcy mieszkań. To najlepszy czerwcowy wynik od co najmniej 20 lat. Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. Jak pisze Rzeczpospolita, zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców. Poziom zaangażowania w zakupy online stawia Polskę wśród liderów rynku e-commerce. Średnio na zakupy internetowe poświęcamy 2 godziny tygodniowo. Noclegi na sierpień cały czas dostępne. Z danych travelist.pl wynika, że nad morzem i jeziorami wolny jest co drugi pokój, a w górach dostępność sięga nawet 60%. Pobyt w hotelu można zarezerwować od 300 zł za dobę nad jeziorem, 320 nad morzem i 330 w górach. Oferty są średnio 30-40% tańsze niż sierpniowe pobyty rezerwowane jeszcze w maju i czerwcu.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Mówiliśmy w wiadomościach o akcji liczenia bobrów. Ja znam jednego bobra. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
4: Dobrze, jest z nami też Robert Karpowicz.
5: Weź, masz ten dzwoneczek.
4: Przepraszam.
5: Masz ten dzwoneczek taki do słuchania?
3: Jest.
5: O, dobre to było.
3: Dziękuję. Co z pogodą?
4: Co z pogodą? Fajnie będzie. Na południu. I tylko tam.
3: Bardzo dobra pogoda. Kolejny bober.
4: 23 stopnie. A w pozostałych miejscach w Polsce chmury i deszcz. Niestety.
2: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.

Tame Impala Dracula w Radiu Z, 16 minut po 10. Dzisiaj kalendarz mi mówi, że 22 lipca to jest Światowy Dzień Mózgu i każdy z nas pewnie zna choć jedną osobę, której wypadałoby powiedzieć o tym, że dzisiaj jest takie święto. No może nie ma podstaw, ale jednak powinien świętować. Kto wie, kto wie. Najlepszego dla nas wszystkich, dla słuchaczy Radia Z. A w środku pięknego lata nie zatrzymujemy się i razem z wami w Radio Z szukamy cudownego, takiego wakacyjnego binga, albo bingo, jak kto woli. Za chwilę sprawdzimy, co dzisiaj atrakcyjnego jest do odwiedzenia w Polsce, więc zostańcie z nami. Poczujecie się razem z nami jak na wakacjach, nawet jeśli jesteście w pracy.

0: Lubię ten kawałeczek Lost Frequencies Reality w Radiu Z, 22 minuty po 10. No a w Radiu Z to nie jesteśmy po to, żeby opowiadać wam o atrakcjach w Polsce, bo tak to każdy może. My je osobiście sprawdzamy i przeżywamy na własnej skórze. Bilgo Narion Batar w pięknym pomorskim. Czuwaj!
1: Jo, jo, czuwaj, jesteśmy w Kościerzynie pod Muzeum Akordeonów. Patrzę, a tutaj rośli mężczyźni, więc ku chwale Radia Z, czuj, czuj!
2: Czuwaj!
1: Czuj, czuj!
2: Czuwaj!
1: Czuj, czuj!
2: Czuwaj, czuwaj, czuwaj!
1: Tak, jak słyszycie, mam tutaj trzech dorosłych mężczyzn, którzy są na misji. Powiedzcie mi, co to robicie, chłopaki z drużyny 49 Gdańskiej?
3: No my teraz mamy bieg na młodzika, robimy zadania w Kościerzynie. Teraz będziemy chodzili do Muzeum Akordeonów, żeby dowiedzieć się, jaki jest najstarszy akordeon i na którym zagrać.
1: Mm-hmm. Słyszałem, że też mieliście poboczną misję.
4: Tak, musieliśmy wymienić zapałkę na jakąś rzecz i udało nam się zdobyć różaniec warty 150 zł, więc nieźle nam poszło.
1: Wow, czyli tak naprawdę zapałki, wymienialiście się z ludźmi po prostu na różne przedmioty i doszliście do różańca o wartości 150 zł. Czy macie jakieś inne przedmioty, czy też wymieniacie się, do ilu chcecie dojść?
4: Cel był, żeby dojść do rzeczy, która będzie warta powyżej 50 zł, no ale... I skoro zdobyliśmy rzecz wartą 150, no to lecimy dalej.
1: Okej, okay, dobra, no bo ja przez chwilę myślałem, że dam wam mikrofon. Ale oczywiście tego nie zrobię, bo cóż, jakbym się kontaktował z naszym Robertem Karpowiczem, naszymi słuchaczami. Kochani, jak słyszycie, naprawdę tutaj kolejne bingo się dzieje, tylko że harcerskie. Jest dobra. Wybornie w te wakacje.
0: Bill, powiedz mi, czy ty kiedyś harcerzem byłeś, czy nie?
1: Ja nie byłem, ale słyszałem, że Szymon Majewski był i jak on był, to był tak za mnie nawet.
0: No to na pewno, to na pewno. I ja pamiętam, że ze sprawności harcerskich zdobyłem leśnego człowieka i łazika. Nie wiem w jaki sposób, mam to przyznane, gdzieś było naszyte. Jestem z tego dumny. Pozdrów chłopaków, czuj, czuj, czuwaj. Słyszymy się za niebawem. Wakacyjne bingo wciąż poszukiwane w Radiu Z.
5: Radiu Z i już. Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Eura GD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Bo w Media Expert taniej.
15: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
18: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
18: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
20: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
18: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
23: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Stanach. I będziemy mieli kolejny przebój. To nowość od niej. ITP, ITD w Radiu Z za 20 minut 11. I tak sobie pomyślałem, a zacznijmy ten dzień od mega pozytywnych emocji.
1: Ja nie wierzę. Naprawdę? To nie jest żart?
2: Ale to naprawdę dzieje się? Naprawdę?
3: Wow, dzięki jeszcze raz. Naprawdę. Super, super dzień.
4: Ja na początku myślałem, że ktoś sobie ze mnie robi jaja. Ja już chyba spać nie pójdę.
0: To są finaliści wakacyjnej Rządzę Pieniądze. Dzisiaj znowu ktoś będzie niedowierzał, bo w finale macie szansę na 500 000 złotych. I pytanie, czy lubicie niespodzianki? Bo my się w tym specjalizujemy. Właśnie teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 W zyskuje okrągłe 10 tysięcy losów w grze. Macie 19 minut, musiałem policzyć, na to, żeby zgarnąć aż 10 tysięcy losów, wysyłając tylko jeden SMS. Czas ucieka. Dwa SMS-y to 20 tysięcy losów i tak dalej, i tak dalej. Ślijcie teraz hasło Radio Z pod 7353.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: A, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
6: Po reklamie.

0: Tańcz ze mną.
1: Ach, dziewczyna z potężnym głosem, Ewa Farna w Radiu Z. Będzie łatwiej naprawić albo wymienić zepsuty odkurzacz, mikrofalówkę, suszarkę do włosów. Na razie w Gdańsku, ale jak to działa, wytłumaczymy za chwilę w wiadomościach Radia Z o 11:00.

0: którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
1: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
0: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już dziś po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
16: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
15: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
17: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Au! Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Po reklamie.
25: Mamy środę, 22 lipca, zbliża się godzina 11, to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kutyna, dzień dobry.
26: Dzień dobry. Akademia Gwałtu w Wielkopolsce, dwóch mężczyzn aresztowanych. Na przejściu odłóż telefon, motornicze apelują do warszawiaków. Aplikacja wydłuży życie przedmiotom codziennego użytku. To w Gdańsku.

0: Dane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym.
1: Ze względu na dobro ofiar policja nie podaje więcej szczegółów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Międzynarodowy proceder został wykryty przez dziennikarza amerykańskiej telewizji CNN, którzy nagłośnili sprawę w marcu tego roku. Pierwszy raz ukraiński myśliwiec F-16 zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej. Wojsko nie podaje, jakiego typu była to maszyna, jednak najprawdopodobniej chodzi o samolot myśliwski Su-35, który został zestrzelony 8 lipca. Stratę maszyny potwierdziły wówczas także źródła w Moskwie. Jak wynika z informacji rosyjskich blogerów wojskowych na Telegramie, jego pilot prawdopodobnie katapultował się i przeżył. A w ciągu ostatnich dwóch dni ukraińska armia zaatakowała 13 statków rosyjskiej floty cieni. Do ataków dronami doszło na Morzu Czarnym i Azowskim. Bezzałogowce uderzyły w sumie w 1945 rosyjskich celów. Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. W Łódzkiem rusza specjalny program, obejmuje badania kwalifikacyjne, szczepienie i edukację, bo powikłania związane z pneumokokami mogą prowadzić do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, mówi Radiu Z kardiolog dr Elżbieta Cieplucha.
3: Najbardziej boimy się oczywiście inwazyjnej choroby pneumokokowej, pneumokokowego zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obie te choroby mogą prowadzić do sepsy.
2: Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 64 lat z przewlekłymi chorobami płuc. Telefon w ręku, chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Warszawscy motornicze apelują do pieszych o większą ostrożność. W ostatnich dniach pod przejeżdżający tramwaj wszedł chłopak zapatrzony w telefon, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik stołecznych tramwajów.
4: Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu, tramwaj ma dłuższą drogę hamowania. Ze zgłoszeń naszych motorniczych wynika, że jest takich przypadków coraz więcej. Te uderzenia w przypadku osoby, która jest niechronionym uczestnikiem ruchu tak zwanym, są groźne zazwyczaj.
2: Warto pamiętać, że wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko, nie mamy pierwszeństwa. Gdańsk stworzy aplikację, której celem jest przedłużenie życia przedmiotów codziennego użytku. Program ma ułatwić oddawanie niepotrzebnych rzeczy, da też możliwość szybkiego wysłania ich do naprawy. Wszystko w ramach unijnego projektu walki z nadmierną ilością odpadów. O szczegółach Maciej Bąk.
5: Aplikację najpierw trzeba napisać, dlatego ratusz właśnie rozpisał przetarg, licząc, że szybko znajdzie się na to chętny informatyk. Program ma łączyć ze sobą ludzi mających do oddania niepotrzebne już w domu rzeczy z osobami, które je potrzebują. Co istotne, nie będzie trzeba się po nie fatygować osobiście, bo projekt zakłada darmową usługę kurierską. Innym jego elementem jest aktywizacja fachowców, którzy będą nadawać przedmiotom drugie życie. Dziś często wyrzucamy rzeczy po pierwszej lepszej usterce, a przecież czasem wystarczy szybki zabieg u rzemieślnika. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Według założeń aplikacja ma funkcjonować co najmniej do 2035 roku.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Mamy ostrzeżenie IMGW przed wezbraniem wody na wybrzeżu od Świnoujścia aż po Słupsk. Podobnie może być w kilku regionach na Warmii i Mazurach, ale także na Podlasiu. Na termometrach a dzisiaj trochę cieplej, już 22-23. No i zdecydowanie mniej opadów niż wczoraj. Dzisiaj najwięcej tych opadów na Warmii i Mazurach.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: 4 minuty po godzinie 11. To pani Lady Gaga i jej pokerowa twarz. Można ją wykorzystać w pracy, udając, że fantastycznie się czujecie i nie możecie się doczekać, kiedy dostaniecie nowe zadania, a tak naprawdę w głowie ty

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Cudowna grupa Fleetwood Mac, Little Lies w Radiu Z, 14 minut po 11. No i ciekawe, czy też załapaliście się dzisiaj na te artykuły. Uderzenie gorąca. Takich prognoz dawno nie było. To już pewne. Pod koniec lipca czeka nas zderzenie ekstremalnego ciepła. Ja jestem przerażony. Czytam dalej, że nadchodzą afrykańskie upały. No, wiadomo, nadchodzą. Otóż one idą, tylko że dojść nie mogą. Ta pogoda to spokojnie mogłaby, moim zdaniem, w wyborach parlamentarnych startować. W obietnicach jest świetna. Nikt wam tyle nie obiecał.

0: To jest Fergie. Big Girls Don't Cry w Radiu Z. Na każdej wakacyjnej kolonii jest tak, że wypadałoby na początku się przedstawić, bliżej poznać. To dzisiaj zacznie słuchaczka Basia.
1: Dzień dobry, tu Basia z Żywca. Wygrałam w finale 150 tysięcy i bardzo zachęcam. Żeby wygrać, trzeba grać.
0: No, Basiu, jak ja ci gratuluję. A kto dzisiaj pochwali się taką wizytówką? Dzień dobry, mam na imię... Właśnie wygrałam w Radiu Z 500 000 złotych. O tyle dzisiaj gramy. To żeby było wam łatwiej, odpalam specjalną okazję. Każdy może odebrać sobie bonus w grze. Jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 3,69, to teraz nie jedna. To 5000 szans na dzisiejsze 500 tysięcy złotych. Daję wam czas do 11.30, czyli tylko 7,5 minuty. Ale z jaką szansą? Odbierajcie swoje szanse. Regulamin i specjalne bonusy czekają też na naszej stronie, na radioz.pl. No ale teraz ślijcie to hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
13: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Radio Z.

0: O matko, ile wspomnień z tym kawałkiem, ile imprez z tym kawałkiem. How does it feel? Dub Dogs, Fizzo Zark w Radiu Z. Świetna nowość, za 21 minut południe. A w wakacyjnym bingu w Radiu Z odwiedzamy razem z wami wyjątkowe miejsca w Polsce. Chwilę temu nasz człowiek, Bilgun Arjun Batar, był pod Muzeum Akordeonu. No ty jeszcze, Bil, jakoś tak na eksponat się nie nadajesz, ale mam nadzieję, że coś dla nas zagrasz.
1: No nie, oczywiście, tym bardziej, że wyciągnąłem z Muzeum Akordeonów też pana dyrektora. No i oprócz pana dyrektora, to wyciągnąłem również mały sprzęt, który jest akordeonem. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry.
1: Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że tutaj tyle akordeonów jest i one mają duszę, tak?
2: Tak, no każdy akordeon ma duszę, przecież każdemu myślę, że w pamięci zostały te występy pana Wyrostka, który tak wspaniale potrafi grać na tym instrumencie. A dlaczego Kościerzyna? Mamy tutaj w Kościerzynie również swojego wirtuoza, pana Pawła Nowaka, który nieraz stawał w szranki z panem Wyrostkiem. No i różnie te pojedynki się kończyły między nimi, także to naprawdę czołówka, ale pan Paweł Nowak, oprócz tego, że wyśmienicie gra na akordeon, jest również wielkim pasjonatą tego instrumentu i zbiera po prostu akordeony z całego świata. I kiedy już uzbierało ich się bardzo, bardzo dużo, postanowił je gdzieś pokazać. No i padło na Kościerzynę. I dlatego właśnie w Kościerzynie pokazujemy w Muzeum Akordeonu, jedynym takim muzeum w Polsce, grubo ponad 100 instrumentów.
1: A dużo turystów przychodzi?
2: No w skali całego muzeum jest to około 60 tysięcy osób, czyli całkiem sporo.
1: Ja się wcale nie dziwię, ale niech chłopaki, czyli pan Paweł i pan Wyrostek czują mój oddech na plecach, ponieważ ja trzymam tutaj akordeon. Kochani, najpierw muszę rozciągnąć go. I teraz. Wyszło?
0: Nie.
1: Nie! To był dżingiel nasz Radio Z.
0: Nie wierzę. Jeszcze raz. No, jeszcze raz. Jest! Jak mi powiedziałeś, to usłyszałem.
1: Ojejku, szacun, pięknie.
0: Dobrze, że powiedziałeś, że to był dżingiel. Musicie to zobaczyć na własne oczy. Relacje na bieżąco na naszych zetkowych socialach, na Instagramie i TikToku. No i do usłyszenia w Radiu Z już niedługo.
3: Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Drive-By i grupa Train w Radio Z. Za 5 minut będzie 12. No wakacje w połowie, a na sam ich koniec ktoś odjedzie nową Hondą ZR-V. Pełna hybryda o mocy 184 koni. Przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealne dla rodziny. No ale jeszcze dzisiaj finał z grą o 500 000 zł. To mam coś wyjątkowego. Taki ekspresowy mnożnik. Tylko przez najbliższe 4,5 minuty. Wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zyskujecie 5555 szans na swoją wygraną, ale czas tylko do 12, a zegar tyka. Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w

0: Do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
6: Jasne!
5: Czyli wszystko jest możliwe.
7: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 zł.
6: Wow!
8: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
5: Ty też możesz wygrać.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest środa, 22 lipca, zbliża się południe. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
12: Polska kolej się rozwija, chwali się rząd. Będą nowe linie. Zginęli walcząc z Ukrainą ponad 3,5 tysiąca obcokrajowców. Ma 70 lat i znów jeździ. Traktor Ursus z Żuław odrestaurowany.
11: 12.
12: Były wielkie wydatki na drogi, teraz będą na tory. Rząd ogłasza ambitny plan zbudowania w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Opowieści o pełnych rozmachu zamierzeniach wysłuchał nasz redakcyjny specjalista od transportu Tomasz Kubat.
13: Dzień dobry, tylko Szynowego.
12: Na ile realne są to plany?
13: Niezwykle drogie, trudne i długie w realizacji, ale na pewno wizjonerskie. Powstać ma m.in. 2700 km nowych szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie sam premier.

0: początku wojny na Ukrainie. Według portalu BBC najwięcej zabitych pochodziło z Korei Północnej, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Azerbejdżanu. W szeregach rosyjskiej armii obecnie walczy około 24 tysięcy najemników z 44 państw. Są wśród nich więźniowie, migranci zmuszeni lub oszukani do podpisania kontraktów, ochotnicy skuszeni wysokimi zarobkami, a także żołnierze Korei Północnej. Truda i Hilda, ofiarą ataku w centrum Chorzowa, donice palm, które stoją przed urzędem miasta, zostały oszpecone wulgarnymi i obscenicznymi malunkami. Miasto postawiło sprawcy ultimatum, ma usunąć swoją twórczość. Ze szczegółami nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Sprawca zapomniał, że chorzowski rynek jest objęty monitoringiem i kamery zarejestrowały całe zdarzenie. Jak się okazało, tym artystą był młody chłopak, który w towarzystwie koleżanek postanowił popisać się swoim talentem do bazgrania.
2: Przy tej okazji warto zadać sobie jedno pytanie. Czy naprawdę trzeba to niszczyć?
1: Mówi Katarzyna Chochuł z chorzowskiego magistratu. Chłopak ma 3 dni, by wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie i usunąć pozostawione malunki. Jeśli tego nie zrobi, sprawą zajmie się policja. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Na cel wziął nie tylko palmy, zniszczył także pobliskie krzesła na schodach, gdzie mieszkańcy Chorzowa odpoczywają. Przez dziesiątki lat stał na cokole przed zespołem szkół technicznych w Nowym Dworze Gdańskim. Teraz Ursus C451. Jedyny ocalały traktor z lat 50. na Żuławach znów jeździ i ma nawet świeżo podbite badania techniczne. Za jego renowację wziął się pasjonat rekonstrukcji historycznych Jarosław Koszelek. Zebrał pieniądze od darczyńców, zatrudnił fachowców i traktor jest jak nowy. Ma nawet specjalny niezbędnik, bez którego rolnik nigdy nie wyruszał w pole.
3: Lampka serwisowa, że podłączasz pod kabinę, że można sobie podświecić, wszystko działa oczywiście. Nie?
4: Tam jakieś gogle widzę ciekawe.
3: No oczywiście, jak jest kurz, lato pracuje, no to traktorzysta, bo tu przecież nie ma kabina, nie jest zamknięta, tylko jest otwarta, zakłada gogle antykurzowe. Apteczka. Jesteśmy w polu, musimy dawać sobie radę, czyli bandaż, jakaś strzykawka, igła. No, traktorzysta, który nie pali, to nie jest traktorzysta. Nie?
4: Popki, popularne.
3: Paczka popularnych.
0: Kabina Ursusa zwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk. Traktor będzie miał swoją premierę we wrześniu podczas Dnia Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim. Zaproszenie do przyjazdu dostał pan Czesław, rolnik, który ponad 40 lat temu podarował pojazd szkole. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla was, Darek Klimczak.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Na początek zaproszenie na rozmowę z Teddy Swimsem. To jedyny radiowy wywiad, jakiego amerykański wokalista udzielił w Polsce. O czym rozmawialiście? Pytam Magdy Barczyk.
7: To będzie rozmowa nie tylko o muzyce, ale także o tym, co Teddy'ego Swimsa wyróżnia, czyli poczucie humoru, no i oczywiście mnóstwo charakterystycznych tatuaży. Artysta opowie także o tym, jak czuł się będąc w naszym kraju, no i czy jego gigantyczna obecnie sława zmieniła jego życie. Myślę, że spotkanie z Teddy'im Swimsem w Radiu Z to bardzo dobry pomysł na spędzenie tego środowego popołudnia.
6: Od godziny 15. W Radiu Z. Kolejny Świdermajer z podwarszawskiego Otwocka trafił do rejestru zabytków. To zbudowany w 1926 roku dom lekarza Mieczysława Kahana i jego żony Marii. Jak podkreśla konserwator, architektura budynku jest prawdziwą ucztą dla miłośników detalu. Komisja Europejska nie będzie już więcej dawać pieniędzy na Biennale Sztuki w Wenecji. Powodem jest udział artystów z Rosji. Dotacja ta wynosiła 2 miliony euro. Na koniec wiadomość z Rosji. Książka George'a Orwella Rok 1984 była jedną z najlepiej sprzedających się na rosyjskim rynku w pierwszej połowie tego roku. Tłumacząc tę popularność, krytycy mówią, że jest ona aktualna dzięki tematowi zamkniętych społeczeństw i zderzenia systemów politycznych i gospodarczych.
8: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
9: A dzisiaj delikatne opady deszczu będą się pojawiały na Warmii i Mazurach, częściowo także na zachodnim Pomorzu, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Włódzkiem i na Mazowszu. Dość intensywne późnym popołudniem pojawią się na Podlasiu, Suwalszczyzna i Białystok. Na termometrach od 18 do 22-23 stopni. Uwaga, może zagrzmieć w okolicach Trójmiasta.
8: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
9: 6 minut po 12, to jest Jamal i Policeman w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Beautiful.
1: Sam Felt, Yellow Black, Hey Son w Radiu Z. Dzisiaj w poszukiwaniu wakacyjnego bingo ruszyliśmy na Kaszuby. Tam pod Muzeum Akordeonu Bilgu Narion Batar złapał za koloryfer, wycisnął z niego dżingiel Radia Z. Możemy sobie zaśpiewać wszyscy razem. Ja przypomnę, Radio Z i już, proszę, Bill. Set. Już. Ja już nie będę się pastwił nad jego talentem. Za chwilę sprawdzimy, gdzie teraz dotarł. To tak na koniec jeszcze, bardzo proszę, dżingiel Radia Z. Już. No i już. Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat.

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu Z, 20 minut po 12. No piękne w tej naszej zetkowej letniej akcji wakacyjne bingo jest to, że my nie tylko odwiedzamy te wyjątkowe miejsca polecane przez was, które mają być właśnie takim bingo, ale też no, próbujemy ich, dotykamy, sprawdzamy na własnej skórze. Bilgunariusz Batar, dzień dobry, cześć, gdzie jesteś?
1: Dzień dobry, oczywiście, że jo, ja jestem na Kaszubach, mój drogi, ludzie Kaszubi, rodowici przychodzą do mnie i zagadują mnie o jakąś tabakę, więc postanowiłem, że przysiądę razem z Kamilem. Cześć Kamil i pogodamy.
2: Dobry wszystkim, witam piękno.
1: Dzień dobry, czym się zajmujesz Kamil? Co Kaszubi robią na Kaszubach?
2: Ogólnie jestem trenerem. Trenuję i przepraszam, jak chyba kusk lechu gdył, bo i tacie jem kusk młodszy Kaszaba. Mój dziadek by fajnie powiedział po kaszabsku ciasto piękno, a je tak kusk poumia, ale myślę, że to sody was słuchać. Je na co dzień jem trenerem i sa tuka w klatce, nie? Bo co, bijemy i to jest taci mój sport.
1: No właśnie, Kamil jest, że tak powiem, wojownikiem, bo on uprawia sport MMA, ale też właśnie w Kaszubach i to jest piękne, że, bo Kaszubi też to są wojownicy, prawda, że masz taki gorącą krew w sobie.
2: Oni gadają w jedno, że Kaszubi mają czarne podniebienie, nie? Że to oni są agresywni. To nie jest prawda, my jesteśmy często spokojni, chyba że nas to zdenerwuje, nie?
1: Rozumiem. Ja będę grzeczny. Robert, myślę, że też będzie mówił same komplementy. A wakacje jak spędzają Kaszubi?
2: Ja taci fajne powiedzenie, że kto chce spodzić dobre czasy, niech w Kaszubści jedze lasę, tam Kaszubi dobre ladze, pomagam co w każdej biedze. Więc fajnie przejechać, łeby cię zbytyje i górę, i jezora, i naprawdę piękno, zeluno, i w jedno tyś lubię sobie nad jezorem kusk płesezec, płemeslec, wyspę kwejca, to jest taki fajny relaks.
1: No, Robert, muszę powiedzieć, że zrozumiałem tak 60%.
0: Tak. Ja zrozumiałem jedno, że skoro dałeś się namówić w Muzeum Akordeonu na grę na akordeonie, to możesz też z Kamilem dać się namówić na jakąś małą bitkę w klatce. Do czego serdecznie cię zachęcam.
1: Okej, to dziękuję. Ja sobie pojadę teraz nad rzeczkę i pojeżdżę rowerem. Co ty na to?
0: Tak jest, tam jest zeluno i tam się uspokoisz. I tego ci serdecznie życzę. Kaszubę będziemy odwiedzać jeszcze dzisiaj do godziny 15 z całą pewnością. Wakacyjne bingo w Radiu Z niedługo wraca.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Reklama. Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
5: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
4: Marian, ale pyszne. Co to?
5: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
6: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
11: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
11: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
13: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
14: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
15: Polecam. Ewa Swoboda.
16: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Juhu! Jedziemy

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Szeroki wybór? Pełny smak?
4: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Świetny jest ten kawałek od Michała Szpaka. Maj w Radiu Z za 20 minut 13. Dzisiaj przeczytałem, że w Hiszpanii w tym roku może paść rekord, bo w wakacje może ich odwiedzić nawet 1 000 000 turystów. To jest coś nieprawdopodobnego. A Hiszpania ma czym do siebie przyciągać. No wcześniej trzeba byłoby się tylko spakować. Wiadomo, walizki. W naszym studiu jesteśmy na to gotowi. Tylko, że nasze walizki zamiast ubrań i kremów do opalania wypchane są pieniędzmi. W niektórych 50 tysięcy, w innych 500 000. Sami możecie je sobie wypakować. Ale czas nie jest z gumy. Jeśli zagracie teraz, to do gry wejdziecie z bonusem. Przez najbliższe 19 minut będę mnożył wasze zgłoszenia. Jeden SMS to 5000 szans na m.in. 50 albo nawet 500 tysięcy złotych. Ślijcie teraz hasło Radio Z pod 7353.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
10: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
15: No i co, Barbara, co?
13: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej. Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Kasia Sienkiewicz w Radiu Z, która coraz pewniej czuje się w solowej karierze. Nowe single prezentuje razem z Radiem Z. No i to nie będą tylko momenty w jej karierze, o czym już na pewno jesteśmy przekonani. Za chwilę o 13:00 wiadomości w Radiu Z, a później zajmiemy się pogodą na nadchodzący weekend. Będzie zmiana.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
3: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
2: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już dziś po 15:00. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
10: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
11: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
12: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
11: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
12: Wakacyjna żądza pieniądza.
11: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
13: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
11: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 13, jest środa, 22 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi je Iwona Kotyna.
17: Zarzuty dla kobiety z Legnicy zaatakowała dwie nastolatki z Ukrainy. Mirella, która przez 3 dekady żyła w zamknięciu, powoli wraca do życia. Streetworkerzy wspierają młodych ludzi, to we Wrocławiu.
16: Minęła właśnie 13.
17: Są zarzuty dla mieszkanki Legnicy za atak na nastolatki z Ukrainy. Miała uderzyć 13-latki, a wszystko dlatego, że mówiły w swoim ojczystym języku. Pokrzywdzony jest także chłopiec z Ukrainy. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Co grozi kobiecie?
18: Do 7,5 roku więzienia. Ma zarzuty za uderzenie dzieci na tle narodowościowym, ale też w ramach występku chuligańskiego w miejscu publicznym na placu zabaw. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, natomiast nie do tego, że było to z pobudek ksenofobicznych. Dzieci miały słyszeć, że w Polsce powinny mówić po polsku. Wcześniej dostosowały się do prośby kobiety o zmianę miejsca na placu zabaw, ale po kolejnym zwróceniu uwagi kobieta miała je uderzyć za to, jak miały usłyszeć od agresorki, że są z Ukrainy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Nastolatki będą jeszcze przesłuchane przez sąd, a podejrzana 26-latka ma dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz placu zabaw. Zarzuty i tymczasowy areszt dla 20-latka z Chojna w Zachodniopomorskim, tak zdecydował sąd. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo matki i usiłowanie zabójstwa babci. Do tragedii doszło w poniedziałek. Podejrzanego zatrzymano po kilku godzinach poszukiwań. Grozi mu nawet dożywocie. Będzie dodatkowe posiedzenie Senatu na początku września na pracę nad reformą ochrony zdrowia. Izba Wyższa po

0: Trzy dekady żyła w izolacji z dala od świata i ludzi. Historia Mirelli ze Świętochłowic wstrząsnęła krajem, gdy wyszło na jaw, że jako 15-latka zniknęła i przez 27 lat była zamknięta w mieszkaniu razem z rodzicami. Rok temu po interwencji służb kobieta trafiła do szpitala, a dziś powoli uczy się żyć na nowo i wraca do społeczeństwa. Pomagają jej w tym Aleksandra Salbert z koleżankami, które nagłośniły sprawę. Jak mówi pani Aleksandra w rozmowie z naszym reporterem, Mirella czuje się coraz lepiej.
1: No, czasu nie nadrobimy, ale możemy przynajmniej zrobić wszystko, żeby żyła pełnią życia, tak?
2: A jak to życie Mirelli teraz wygląda? Co udało się zrobić?
1: Udało już się spełnić takie małe marzenia, jak przekucie uszu, czy pójście do fryzjera. Na jesień jest już też wstępnie zaplanowany remont w mieszkaniu pani Mirelli. No i będzie to przede wszystkim łazienka i jej pokój.
0: W prokuraturze nadal trwa śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad kobietą i jej uwięzienia. Streetworkerzy na ulicach Wrocławia, młodzi wolontariusze i psychologowie pojawiają się tam, gdzie jest młodzież, gotowi do rozmowy, reakcji i pomocy. O dużym problemie przemocy psychicznej i fizycznej, także na tle narodowościowym, mówią Radiu Z Rusłan z Ukrainy, jeden ze streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
3: Jest dużo ksenofobii i nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości.
4: Nasi streetworkerzy są coraz bardziej rozpoznawalni, mają też oznaczone stroje i ci młodzi ludzie do nich piszą, odzywają się, czekają też na nich. Także to ma ogromny sens.
3: Najczęściej spotykam się z młodzieżą, która nie ufa. Rzadko miała możliwość zaufać, nie? Osobom dorosłym, instytucjom, czemukolwiek.
4: I takie, które nie garną się do tego, żeby z tego wsparcia skorzystać.
0: Streetworkerzy wsparcie oferują podczas rozmów, mówią także, gdzie można zgłosić się po pomoc. Projekt ma miejskie finansowanie do końca roku.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
7: No dzisiaj na szczęście trochę więcej tych przejaśnień, mniej opadów deszczu, ale na północy niestety nie uciekniemy. One lokalnie będą się pojawiać i to od zachodniego Pomorza przez Pomorze, Warmię, Mazury, aż po Podlasie. Wieczorem dość intensywnie będzie padać od Suwałk po Białystok. Na termometrach od 18 stopni w Słupsku do 23 stopni w centrum.
6: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Jeszcze raz śpiewała Patrycja Markowska w Radiu Z. No jest zmiana u najbogatszych. Wiem, że to nas nie interesuje, bo... No bo daleko nam do tych wszystkich miliarderów świata, ale warto zobaczyć, czym się interesują. Bo prywatne baseny to już są passé. Teraz pojawił się taki nowy trend wśród tych całych miliarderów świata. W luksusowych nieruchomościach coraz częściej pojawiają się tak zwane snow rooms, w których niska temperatura panuje przez cały rok i to takie minus 10. To jest przestrzeń, która może być wypełniona lodem, śniegiem, jakiś mały stok prywatny. Ten śnieg wytwarzają maszyny. Co więcej, śnieg może padać nawet z sufitu. Ja to miałem to jakieś 20 lat temu, to nie, nic ciekawego. Wtedy zepsuło się okno w jednym ze schronisk w Sudetach. Śnieg sypał bezpośrednio do pokoju, ale czy to było luksusowe? Ja nie wiem. Wtedy mnie to kosztowało jakieś 30 zł za noc. To nie polecam, chyba nie bardzo. Ale jak kogoś stać i chce, to czemu nie? Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Ta dziewczyna już od wielu lat pomaga nam wszystkim w pracy. Meredith Brooks w Radiu Z, 21 minut po pierwszej. A myśleliście o tym, jakby się zmieniły wasze plany wakacyjne, gdybyście mieli nieograniczony budżet na taki wyjazd? A dzisiaj gramy o 500 000 zł. W Radiu Z naprawdę wygrywa się taką kasę.
1: Cześć, tu Klaudia z Lutomierza. Właśnie udało wygrać mi się 135 tysięcy złotych. Słuchajcie, to są wielkie emocje, wielka wygrana i po prostu jestem dalej w szoku. Musicie grać, bo ja też wysłałam jednego SMS-a i wygrałam.
0: No właśnie, zrobiło się już po 13. No to niech to będzie taka szczęśliwa godzina. Ogłaszam start super godziny. Szczęśliwej po 13. 13 tysięcy losów wpada właśnie teraz za każdy wysłany SMS pod 7353. SMS o treści Radio Z. I to jest ten moment. Inwestujecie 3,69, a dostajecie w zamian 13 tysięcy losów. Hasło Radio Z wysyłamy pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
13: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
8: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
16: Marian, ale pyszne. Co to?
8: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
9: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: Po reklamie.

0: O, jak ja lubię takie dźwięki. The Bows of Magnetic w Radio Z. Za 21 minut 14. No to jest niecała połowa lata, więc jeszcze sporo czasu na to, żeby każdy z was trafił w swoje wakacyjne bingo. A my tylko w Radio Z pomagamy, odwiedzając te same miejsca co wy. To są wasze polecajki. Bilgunarion Batar dzisiaj na Kaszubach. Gdzie teraz jesteś?
1: Kochani, ja jestem teraz nad jeziorem w Dzydze. No, mówią o nim, że jest to Kaszubskie Morze. Ja się wcale nie dziwię, bo naprawdę wygląda to majestatycznie pięknie. Dojechałem tutaj rowerkiem. Tutaj, proszę bardzo, mam dzwoneczek, więc zadzyndzam. I widzę tutaj pełno żeglarzy małych, ponieważ tu jest jakaś szkółka żeglarska. Flisak, pan nauczyciel, do nich krzyczy. Widzę, że tutaj też chyba jest zawodniczka wioślarstwa, ponieważ tutaj trener. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani tu spędza wakacje, trenując cały czas?
2: Dokładnie tak. Przygotowujemy się właśnie do Mistrzostw Polski Młodzieżowych i trenujemy sobie.
1: No pięknie. I to jest właśnie świetne połączenie relaksu oraz inwestycji w siebie, czyż nie?
2: Dokładnie tak. Bardzo miło spędzamy czas, jednocześnie trenując i przygotowując się pod bardzo ważny start w tym sezonie.
1: To trzymamy jak najbardziej kciuki. Możliwe, że ja też dołączę, żeby pomóc dziewczynom. No to jest właśnie wakacyjne bingo z Radiem Z, że rzeczywiście można rozwijać się w przeróżnych kierunkach, no bo właśnie nad morzem, nad wodą jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Chociaż chyba wybiorę trochę taki relaks obok.
0: Tak właśnie myślałem, że jak dołączysz, to bardziej z tyłu, a dziewczyny będą wiosłować, co? O, i popatrzcie, zupełnym przypadkiem straciliśmy połączenie. Akurat w takim momencie, kiedy pojawiło się najtrudniejsze pytanie. Jedno jest pewne, całą trasę możecie obserwować na naszych socialach i na Instagramie, i na TikToku. Co tam Bill wyprawia? Zachęcamy was do tego. Słyszymy się ponownie w Radiu Z.
3: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Dinoro i Gigi D'Agostino w Radiu Z. A pamiętacie, że trwa super szczęśliwa godzina, 13. Pół miliona złotych do wygrania, taką nagrodę dzisiaj dla was mamy. Lepszej okazji nie będę dla was miał. Zostało 5 minut, działajcie i korzystajcie. Każdy SMS to 13 tysięcy więcej szans, tylko do 14. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: miesięcznym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie...

0: RadioMediaExpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach już prawie 14, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
12: Wyszukiwał dziewczyny dla Epsteina. Daniel Ziad znaleziony martwy. Zamieszanie wokół łódzkiego szpitala klinicznego. Chodzi o przyjmowanie pacjentów. Ponad rok ciężkiej pracy i jest bolid studentów Politechniki Śląskiej.
11: 14.
12: Daniel Ziad, jedna z kluczowych postaci związanych z handlem młodymi kobietami w aferze Epsteina, nie żyje. Jego ciało znalezione zostało w podparyskim domu. To właśnie on był autorem maila do Jeffreya Epsteina, w którym w 2009 roku pisał, że ma już kilka dziewczyn w Krakowie. W związku z tym w marcu polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie handlu ludźmi. W studiu reporter Radia Z Marcin Frydrich. Dzień dobry. Czy jest już jakaś reakcja śledczych na te doniesienia?
13: Prokuratura Krajowa ode mnie dowiedziała się o tej sytuacji. Biuro prasowe obiecało, że odniesie się do tych informacji, gdy tylko będzie to możliwe. Zatem czekamy. Przypomnę, że cała sprawa wybuchła po ujawnieniu przez Amerykanów terabajtów danych zgromadzonych w śledztwie, jakie wobec Epsteina toczyło się w USA. To tam znalazł się mail, o którym wspomniałaś, w którym Ziad donosi Epsteinowi, że jest w Polsce i wyszukuje dziewczyny i że potrzebuje kilku tysięcy euro na pokrycie kosztów. Wypytywany w marcu przez szwedzką prasę, Ziad twierdził, że będzie współpracował z polskimi śledczymi. Czy tak było, dowiemy się być może z komentarza prokuratury.
12: Epstein popełnił 7 lat temu samobójstwo w celi amerykańskiego więzienia. Było oskarżone o handel nieletnimi i nakłanianie ich do prostytucji. Siedziba Prawa i Sprawiedliwości w centrum politycznych wydarzeń. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami. Na stole ultimatum i wybór: partia czy stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. I wciąż otwarte pytanie, czym to wszystko się zakończy. Czy jest jakakolwiek szansa, że to prezes Kaczyński zrobi krok wstecz? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
14: Sprawa teoretycznie jest otwarta, ale słuchając bliskich współpracowników prezesa, trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że to władze partii zmienią zdanie. Tym bardziej, że szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
15: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenie.
14: Termin ultimatum mija jutro o północy, więc jest jeszcze czas na decyzję.

0: świadczeniach, mówi Radiu Z Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
1: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywania badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
0: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach. Fundusz na razie nie zdecydował o nałożeniu kary na placówkę. Studenci Politechniki Śląskiej skonstruowali własny elektryczny bolid wyścigowy, który jest już gotowy do rywalizacji. Maszyna osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę i wkrótce sprawdzi się na międzynarodowych zawodach. Jak mówi lider zespołu Dawid Domański, przy bolidzie pracowało ponad 100 osób.
2: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie.
3: Studenci praktycznie wykonali cały system magazynowania energii, własną baterię. W związku z tym ten skok technologiczny jest bardzo duży.
0: Dodaje opiekun studentów i inżynierów profesor Mirosław Szczepanik. Pierwszy start w sierpniu na zawodach w Niemczech.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Późnym popołudniem mogą pojawić się burze, które delikatnie zagrzmią w okolicach Suwałki, Białegostoku. Jutro ma być odrobinę cieplej, zresztą z każdym dniem będzie odrobinę cieplej. W sobotę zobaczymy już nawet 24-25 stopni, no a niedziela w okolicach 30 na zachodzie, ale tam też zagrzmi.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

One Republic w Radiu Z, 13 minut po 14. Mistrzostwa Świata dopiero co się zakończyły. Wciąż widzimy te obrazki prezydenta Trumpa ze świętującymi Hiszpanami. No i właśnie teraz Donald Trump chce, żeby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został Gianni Infantino. To jest ten potocznie nazywany łysym z FIFA. Według prezydenta USA świetnie sprawdziłby się na czele ONZ, bo według Trumpa Infantino ma szczególną zdolność łączenia ludzi. I to jest moim zdaniem strategiczny błąd Donalda Trumpa, bo powinien go delegować na szefa Komisji Noblowskiej. Tam chłop jest potrzebny, będzie wiedział co robić.

0: Op w Radio Z i I Love It w Radio Z, 20 minut po 14. My też kochamy trafiać za każdym razem w wakacyjne bingo. Pomaga nam Bilgun Arjun Batar. Cześć, cześć, cześć. Jak tam na tych Kaszubach?
1: Tak jest. O, mój drogi, co tu się dzieje? Naprawdę atrakcji jest co niemiara. Opuściliśmy w Dzydze, to znaczy jezioro w Dzydze, i więc poszliśmy dalej, aż się okazało, że trafiłem do miejscowości o nazwie Wiele, gdzie znajduje się, odbywa wręcz festiwal folkloru. Kaszubskie spotkania z folklorem świata. Patrzę w prawo, piękne widoki, patrzę w lewo, a tam wielki napis Kaszubskie Ruchanki. I myślę sobie, co to jest? Proszę pani, może pani mi pomoże, co to jest?
2: To można powiedzieć, że są takie nasze polskie pączki, tylko że w rejonach kaszubskich mówią na to ruchanki i robiono je kiedyś z pozostałości ciasta chlebowego. Aha. Teraz już w tej chwili robi się to z ciasta drożdżowego. Smaży się na głębokim oleju jak pączki, a nazwa z tych kaszubskich ruchanek wydobyła się z tego, że ciasto drożdżowe rośnie, wyrasta, czyli się rusza. I stąd powstała nazwa Ruchanki.
1: No, jak widzisz, będę miał sposobność skosztować takich smakowitości lokalnych, więc mam nadzieję, że mi zazdrościsz, Robert.
0: No, słuchaj, ja ci zawsze zazdroszczę w ogóle tych całych podróży po przepięknej Polsce. Zerknijcie na nasze zetkowe sociale i w komentarzu zostawcie swoje polecajki, gdzie jest wasze wakacyjne bingo, które powinniśmy zobaczyć.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.

0: Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun w Radiu Z za 23 minuty 15. No ja lubię takie widoki, kiedy w naszym radiowym studiu wakacyjne walizki dosłownie pękają w szwach. Specjalnie dla was czeka między innymi 50 tysięcy, no i nawet 10 razy więcej, 500 tysięcy złotych. Pomysłów na to, co zrobić z taką kasą, jest mnóstwo. To mała podpowiedź od Małgosi, która już wygrała swoją kasę.
1: My preferujemy różne fajne wyjazdy. Takie na weekend albo na jeden dzień. Dawno nie byliśmy w górach. To może te góry jednak. Znaczy tak do południa, aktywnie, a po południu spa na przykład. O, i by było super.
0: No to jest to, co wszystkie tygryski kochają najbardziej. Można w góry, można nad morze, można wszędzie, kiedy ma się 500 000 złotych w kieszeni. No to teraz jedyna dzisiaj taka okazja w Radiu Z. Takiej nie było i już dzisiaj nie będzie. To jest mega bonus dnia. Przez najbliższe 22 minuty za każdego SMS-a o treści Radio Z dodaję wam 15 tysięcy szans. Są chętni na największy bonus dnia? Wiecie co robić, wyślijcie hasło Radio Z pod 7353 za 3,69.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzyw. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: gdzie.
1: Halo Houston, to Jasiek Piwowarczyk w Radio Z. Za 5 minut będzie godzina 15. Widzieliście kiedyś może przemieszczające się wiadukty? Bo do takiej sytuacji doszło na Śląsku, ale o szczegółach powiemy więcej w wiadomościach Radio Z. Punktualnie o 15, więc nie odchodźcie.
2: Którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
3: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
2: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już dziś po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
17: Jasne!
16: Czyli wszystko jest możliwe.
18: Wakacyjna żądza pieniądza.
16: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 500 000 zł.
19: Wow! Super!
20: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
16: Ty też możesz wygrać.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
22: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
23: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
24: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
23: Pamiętałem o wszystkim.
24: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
23: Dokładnie, kochanie.
24: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
23: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
24: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
25: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Medi-

0: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
1: Po reklamie.
2: Jest środa, 22 lipca, mamy prawie 15. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z. W studiu Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Jest decyzja prokuratury w sprawie Ukraińca, który sparaliżował warszawskie metro. Spektakularna operacja na Śląsku. Ważny wiadukt zmienił swoje położenie. Gorąco w świecie futbolu. Kłócą się szefowie FIFA i La Ligi. Bez zarzutów dla Ukraińca, który sparaliżował warszawskie metro. Prokuratura zastosowała wobec niego inne środki. 38-latek w poniedziałek w tunelu metra rzucił kurtkę i plecak na tory wprost przed nadjeżdżający pociąg, a potem uciekł. I za to będzie musiał wyjechać z Polski. W studiu ze mną Marcin Friedrich. Marcinie, dlaczego nie zarzuty?
4: Uznano, że dotkliwszą karą będzie dla niego deportacja. Dochodzenie i tak zmierzało jedynie w kierunku zarzutów z kodeksu wykroczeń. Groziła za to niezbyt wysoka grzywna, tymczasem zachowanie Ukraińca spowodowało znaczne straty. Metro wyceniło je nawet na 800 tysięcy złotych. To straty społeczne i te związane ze wstrzymaniem ruchu i organizacją komunikacji zastępczej. Pytanie, czy w ogóle dałoby się odzyskać te pieniądze. 38-latek nie potrafił wyjaśnić racjonalnie swojego zachowania. Niewykluczone, że w swoim rodzinnym kraju będzie miał poważniejsze kłopoty, bo jak się dowiedziałem, tam jest poszukiwany do spraw kryminalnych.
3: Wybryk Ukraińca spowodował wyłączenie z ruchu 4 stacji na linii metra M1 w centrum miasta. Utrudnienia trwały kilka godzin. Poprawia się stan 15-latka ciężko rannego w wypadku w Stadłach koło Nowego Sącza. Po brawurowej jeździe rowerem, której finałem była kraksa, chłopak trafił do szpitala w Krakowie. Życie uratował mu kask. O tym, co się wydarzyło w poniedziałek wieczorem, opowie reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: W wypadku uczestniczyło dwóch nastolatków. Jeden jechał motorowerem, drugi rowerem, relacjonuje Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
6: Kierujący rowerem chwycił za bagażnik jadącego przed nim motoroweru, stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się.
5: Chłopiec jest na OIOM-ie. Najbliższe doby będą dla jego zdrowia decydujące, powiedziała mi Katarzyna Pokorna Hryniszyn, rzeczniczka szpitala.
7: Możemy powiedzieć, że kask uratował mu życie.
5: Kierującemu motorowerem nic się nie stało. Obaj popełnili wykroczenie, dlatego policja skieruje sprawę do sądu rodzinnego. Przemek Taranek, Radio Z.
3: Od początku czerwca dzieci, które nie mają jeszcze 16 lat, muszą jeździć w kaskach. Ponad 5 tysięcy ton stali i betonu przesunięto o 50 metrów. W Rudzie Śląskiej zakończyła się spektakularna operacja nasunięcia wiaduktu kolejowego nad nową drogę NS. To ważny szlak transportowy między Katowicami a Gliwicami i na razie pociągi tamtędy nie jeżdżą. Utrudnienia są, ale prace idą zgodnie z planem, mówi prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
8: Wielkie inżynieryjne wyzwanie. Tutaj obserwujemy teraz zagęszczanie gruntu pod nasypem kolejowym.
9: Tutaj te prace nie są

0: Rządu, Pałac Kultury i Nauki.
1: Tu na co dzień przebywa parę tysięcy ludzi. Prawie milion osób rocznie odwiedza pałac, wjeżdżając na taras widokowy 30 piętra. O godzinie 17.30 zapraszamy mieszkańców na tort. Po godzinie 19.30 silent disco.
0: Dzisiaj z tarasu widokowego będzie można podziwiać nocną panoramę stolicy. Będzie otwarty do 23.00. Dzisiaj też przedpremierowy pokaz filmu Pałac Kultury Niekochany zabytek. Szef La Liga idzie na wojnę z szefem FIFA. Po zdobyciu przez Hiszpanię tytułu Mistrza Świata, Javier Tebas ostro skrytykował Gianniego Infantino i kierowaną przez niego Międzynarodową Federację, która jego zdaniem zabija futbol. W sprawie przyjrzał się Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, co konkretnie Hiszpan zarzuca Szwajcarowi?
2: No wszystko to, o czym inni szepczą w kuluarach, ale nikt nie mówi tego na głos. Po pierwsze, ostro skrytykował poszerzenie formuły mundialu z 32 do 48, a w perspektywie nawet do 64 drużyn. 40-dniowy turniej uderza w rozgrywki krajowe, zabiera piłkarzy. Nie wszystko kręci się wokół FIFA, grzmiał w wywiadzie dla La Gazzetta dello Sport Javier Tebas. Kolejnym przykładem patologii systemu było jego zdaniem zawieszenie czerwonej kartki dla Amerykanina Folarina Baloguna po naciskach prezydenta Donalda Trumpa. Zdaniem Hiszpana to skandal, a przerwę nawadniające niczym innym jak przerwami na reklamy.
0: Javier Tebas wezwał Gianniego Infantino do dymisji. O tej porze w Radiu Z czas na wiadomości ekonomiczne. Przygotowała je Iwona Kutyna.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Polska wśród krajów Unii z najniższymi wzrostami cen paliw w czerwcu. Ceny były wyższe niż przed rokiem o prawie 6%, podczas gdy średnia unijna wyniosła 13,7%. Największe wzrosty cen odnotowano w Bułgarii, na Litwie, w Rumunii, Finlandii i Luksemburgu. Niższy wzrost niż w Polsce był tylko na Węgrzech. Są zarzuty UOKiK-u dla Autocentrum AAA Auto w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Spółka miała uzależniać sprzedaż aut od zakupu przez klienta dodatkowych usług. W efekcie kredyt był na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu, często o kilka tysięcy złotych. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu wzrosła o 6,2% w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej wzrosła sprzedaż w grupach meble, RTV, AGD, farmaceutyki, kosmetyki i paliwa. Więcej sprzedawanych było także samochodów i motocykli. Polacy coraz chętniej sięgają po orzechy makadamia. W ciągu dekady import wzrósł ponad trzykrotnie. W zeszłym roku sprowadzono blisko 200 ton tych orzechów. Rynek bakali rośnie dzięki modzie na zdrowe odżywianie i przekąski.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: My też lubimy tutaj takie popołudniowe przekąseczki, takie letnie, dlatego Marek dzisiaj przyniósł ze sobą kaszankę. Bardzo ci dziękuję za to.
6: Tak, będzie... chcesz gryza?
5: Och, z największą przyjemnością.
6: Ostatni mi został, najlepszy, wiesz.
5: Wiem, końcówka w kaszaneczce.
6: Słuchajcie, piękna pogoda.
5: Tak.
6: Poprawiło się.
5: No, ale można grillować.
6: Najładniej będzie w sobotę, a w niedzielę podobno znowu wrócą upały 30 stopni na zachodzie.
5: Czekamy. No. Bardzo.
6: Tak.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
6: A już za chwilkę u nas, słuchajcie, jedyny radiowy wywiad w Polsce z artystą, który nazywa się Teddy Swims. Do tego 500 000 złotych w wakacyjnej rządzy pieniądza.

0: Jedyny radiowy wywiad w Polsce. Słuchajcie, z Teddy Swimsem teraz u nas.
1: Teddy Swims. Tylko w Radiu Z.
0: Spędzimy z nim całe popołudnie i wieczór. Dzisiejszy Teddy Swims zaprasza Magda Barczyk.
2: Teddy, to jest twoja pierwsza wizyta w Polsce. Czy słyszałeś coś o naszym kraju, zanim do nas przyjechałeś?
3: Szczerze mówiąc niewiele, ale jestem ogromnie wdzięczny za to, ile osób przyszło mnie zobaczyć i posłuchać podczas pierwszej wizyty. Prawie wszyscy znali słowa piosenek. Nie spodziewałem się tego. Jestem zaszczycony i szczęśliwy, że mogę tu być. Macie piękny kraj, piękny festiwal. To świetne, że nawet w taki sposób mogę poznać odrobinę waszej kultury.
4: So cool to get a piece of the culture, you know?

0: Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. Wakacyjne Radio Z, pamiętajcie, że wakacyjna rządza pieniądza nie śpi. Czeka właśnie na was. Słuchajcie, jeszcze nigdy nie było tak łatwo wygrać. Wchodząc do gry właśnie teraz jednym SMS-em, wyślijcie SMS o treści Radio Z na 7353, bo gracie dwa razy. Dzisiaj o 500 000 zł, a w finale tego lata o najnowszą Hondę ZR-V, pełna hybryda, 184 konie mechaniczne. I teraz uwaga, przez najbliższe, powiedzmy, 40 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 załapie się na specjalny taki bonus, taki mnożnik. Zapytacie, serio?
1: Tak, serio?
2: Serio, serio.
0: Serio, serio. Każdego waszego SMS-a tu i teraz mnożę razy 5555. Jeżeli piątka to jest wasza szczęśliwa liczba, no to nie czekajcie. Radio Z pod 7353. Super bonus. Każdy SMS mnożę razy 5555, a płacicie tylko za jednego. Finał dzisiejszy po 17:00, hasło Radio Z pod 7353.

0: Słuchaczko, słuchaczko, wiedz, że jeżeli w Radiu Z leci la, to są wakacje. I niech tak zostanie. Już za chwilkę u nas o 15.30 wiadomości. A tam ważne pytanie, czy ustawa o ograniczeniu telefonów komórkowych w szkołach przejdzie przez Pałac Prezydencki, czy nie przejdzie? Szczegóły za chwilę.
1: Radio Z i już. Reklama. Marian, kto jutro zmywa?
2: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
2: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
3: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
9: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
10: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
19: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklamie.
0: Punktualnie 15.30, środa 22 lipca, wiadomości Radia Z, Ola Wojciechowska.
20: Pomysł ograniczenia smartfonów w szkołach zdobywa kolejnych sojuszników. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Instytut Spraw Obywatelskich i Nauczycielskie Związki apelują, by Karol Nawrocki nie wetował ustawy, która zakazuje komórek w szkołach i przedszkolach. Mówią, że to ważne, bo już teraz ponad 500 000 dzieci w Polsce wymaga opieki psychologów i psychiatrów. Strażnicy rybaccy łowią kłusowników. Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze dostali super nowoczesny sprzęt, który pomoże im w walce z nielegalnymi poławiaczami. To między innymi drony i lornetki z termowizją. Wobec wędkujących bez pozwolenia toczy się kilkadziesiąt spraw karnych. Za kłusownictwo grozi do 2 lat więzienia. Rosja i Stany Zjednoczone jutro ponownie usiądą do rozmów o pokoju w Ukrainie. Biały Dom i Kreml to potwierdziły. W stolicy Filipin, Manili, spotkają się Siergiej Ławrow i Marco Rubio, bo jak mówi ten ostatni, Stany chcą odegrać konstruktywną rolę w tej sprawie. Grecja zaostrza przepisy w sprawie korzystania z elektrycznych hulajnóg. Osoby, które nie mają skończonych 17 lat, nie będą mogły z nich korzystać, a wszyscy pozostali będą musieli nosić kaski i mieć obowiązkowe OC. Za jazdę w słuchawkach będą z kolei wysokie mandaty. To przy transporcie zostańmy. Dla kierowców teraz mamy wiadomości drogowe.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
20: Zablokowana w kierunku Gdańska jest ekspresowa piątka w Kujawsko-Pomorskim. Ciężarówka wypadła z trasy za węzłem Rogowo. Objazd jest drogami lokalnymi. Zderzenie osobówki z tirem na ekspresowej 11 przy węźle Poznań-Zachód. Uważajcie na zjeździe z A2 w stronę Piły. Obecnie jest tam 6-kilometrowy zator. Stoicie też na A1 w stronę Łodzi. Za węzłem Lisewo osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest jeden pas. Jeszcze A4 na Dolnym Śląsku korkuje się przed kątami wrocławskimi w stronę Zgorzelca, a w stronę Wrocławia stoicie przed węzłem Kostomłoty. Jeśli widzicie utrudnienia na drodze, dajcie znać.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
22: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: No i powolutku się przejaśniło, słuchajcie, całkiem ładnie w sobotę i w niedzielę, a dzisiaj jeszcze deszcz będzie padał na północy i na zachodzie, jutro w ciągu dnia deszczowo na północy i na wschodzie, czyli południe jakoś ma takie największe szczęście do promieni słonecznych w tych ostatnich dniach. Jutro na termometrach na północy 17 stopni, w centrum 18, na południu maksymalnie 20.
22: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Już za chwilkę u nas kolejny fragment ekskluzywnego wywiadu z Teddy Swimsem, który Magda Barczyk nagrała na tegorocznym Openerze. To jest jedyny radiowy wywiad z artystą w Polsce. Wcześniej Europe, The Final Countdown i w tym kolejnym, tak jak to się mówi, radiowym wejściu Teddy opowie, jak sukces wpłynął na liczbę jego przyjaciół. No ciekawe, czy przybyło, czy ubyło. Zostańcie z nami. Za 26:16 teraz.

0: Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z. Na Błysk to przygotowała Magda Barczyk specjalnie dla Was wywiad z Teddy Swimsem. Jedyny taki radiowy wywiad w Polsce.
1: Teddy Swims. Tylko w Radiu Z.
2: Moje kolejne pytanie nie będzie łatwe, wybacz, ale ilu przyjaciół straciłeś, a ilu zyskałeś po sukcesie Lose Control?
3: I've made a lot of wonderful friends along the way. I don't know that I've...
4: Zyskałem na pewno wiele fantastycznych znajomości na całej mojej muzycznej drodze. Chyba nikogo nie straciłem po tym, jak coś mi się udało. Byli ludzie, którzy zjawili się na mojej drodze, ale ze względu na życiowe wybory musieli pójść inną drogą. Z drugiej strony łatwo też się przekonać, kto jest faktycznie dla ciebie, a kogo w ważnej chwili nie ma. Ale nie wydaje mi się, żebym miał jakieś problemy z kimkolwiek. Zazwyczaj czuję bardzo dobrą energię od ludzi, również tych, których spotykam po czasie. Wydaje mi się więc, że wszyscy ze mną zostali.
3: Friends by any means.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy. Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
5: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
5: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
7: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
5: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm.
11: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
12: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
11: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
12: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
11: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: A super!
0: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
14: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: co wy nie mówicie? No 3 tygodnie mnie nie było, na urlopie byłem. Wracam, a tutaj takie piosenki. Sorry, papi, no świetny wakacyjny numer w Radiu Z. Kochani, wakacyjna rządza pieniądza jeszcze tylko przez 5 minut. Działa specjalny mnożnik w naszej wakacyjnej rządze pieniądza. Mnożnik to jest bardzo ładne słowo, to jest bardzo ładne imię dla przykład dla syna. Urodził mi się syn, jak ma na imię? Mnożnik. Na pewno będzie grał w piłkę mnożną. No i jest ten mnożnik, czyli teraz przez 5 minut, jak wyślecie hasło Radio Z na 7353, każdego mnożę specjalnie dla was razy 5555. SMS kosztuje 3,69 zł. Hasło Radio Z pod 7353. Dzisiaj stawką jest nawet 500 000 zł. Radio Z 7353. Radio
1: Z. Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Po reklamie.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Witajcie! Nasza zabawa z marką Honshi trwa, a pytanie ciągle jest otwarte. Co dla Was oznacza słowo premium? Dzwonię teraz do Przemka, który postanowił wziąć udział w zabawie, no i za chwilę poznamy jego wizję. Cześć Przemku!
9: Witam serdecznie.
8: Cieszę się, że odwiedziłeś stronę filpremium.pl i zapisałeś się na jazdę próbną autem Honshi, więc teraz zapytam Cię oficjalnie. Czym dla Ciebie jest premium?
9: Dla mnie premium to jest to luksus, cisza i prestiż. To ten moment, kiedy zamykasz drzwi samochodu, a cały zgiełk i pośpiech świata zewnętrznego nagle milkną, ustępując miejsca absolutnej ciszy i spokojowi. Film premium w wydaniu Honshi to luksus po prostu celebrowania każdej sekundy spędzonej na drodze, która jest dla mnie olbrzymią przyjemnością.
8: A co byś powiedział na to, żeby następnym razem pojechać w drogę samochodem marki Honshi i już w czasie podróży poczuć się premium, bo właśnie dostajesz taki samochód z pełnym bakiem na tydzień. SUV HS5, który łączy luksusowy komfort z nowoczesną technologią.
9: Świetnie, bardzo miło, bardzo się cieszę.
8: Cieszymy się razem z Tobą, a dla Was mam dobre wiadomości. Warto zajrzeć na stronę filpremium.pl i zagrać o nagrodę główną, czyli tydzień wyjątkowych doświadczeń w limuzynie Honshi H9 z szoferem i wiele innych nagród. No to do usłyszenia wkrótce.
7: Ogłoszenie płatne.
10: To już prawie 16, jest środa 22 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
11: Reforma ochrony zdrowia. Senat zapowiada dodatkowe posiedzenie w tej sprawie. Śledztwo w Deutsche Banku. W niemieckiej siedzibie trwają przeszukania. Kraków ma parki, które warto zwiedzić. Miasto ogłosiło nawet konkurs.
10: Szesnasta.
11: Senat zwiera szyki przed jesiennym planem prac nad reformą ochrony zdrowia. Będzie dodatkowe posiedzenie przeznaczone właściwie tylko na to. Decyzja zapadła, bo rząd zapowiedział, że ustawy, które mają naprawić kulejący system, dostaną zielone światło w sierpniu i na początku września trafią do Sejmu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
12: Politycy zdają sobie sprawę i z powagi sytuacji, i z konieczności reformy systemu, stąd byli i są gotowi pracować nad projektami i to choćby zaraz. A po sygnałach z rządu Senat już zaplanował dodatkowe posiedzenie, jak mówi wicemarszałek Maciej Żywno, na początek września.
13: Mamy tą odrobinę cierpliwości, żeby te projekty przede wszystkim przyszły dobrze przygotowane, żebyśmy nie musieli ich dodatkowo poprawiać.
12: Jak tłumaczy, oczekiwania są bardzo duże, także od minister zdrowia, że to, co trafi do parlamentu, będzie propozycją naprawiającą sytuację.
11: W pierwszych rządowych projektach mają się znaleźć rozwiązania w sprawie ograniczenia zarobków lekarzy, jawności umów czy elektronicznego monitorowania kolejek. Biła, bo rozmawiały po ukraińsku. Tak twierdzi prokuratura, która stawia zarzuty 26-letniej agresorce z Legnicy. To ona zaatakowała troje dzieci na placu zabaw, dwie dziewczynki i chłopca. Przyznała się do użycia przemocy, ale twierdzi, że pochodzenie dzieci nie miało z tym nic wspólnego. Do zarzutów śledczy dorzucili jeszcze występek chuligański.
14: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
11: Mówi Radiu Z Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy. Monitoring zarejestrował, co się wydarzyło tego dnia na placu zabaw. Niebawem sąd w obecności psychologa przesłucha też pokrzywdzone dzieci. Cała para w kolej. Rząd zapowiada budowę 1000 kilometrów nowych torów, po których pociągi będą mogły jeździć 350 km na godzinę. Nowe szlaki połączą duże miasta z małymi powiatowymi. Plan jest ambitny i rodzi wiele pytań, które reporter Radia Z Tomasz Kubat zadał Piotrowi Rachwalskiemu z Zarządu Portu Polska.
15: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
16: Tylko skąd się na to wezmą pieniądze, bo to są gigantyczne wydatki, miliardy złotych.
15: Tak, przy czym w ramach tych samych pieniędzy, które spowodowały, że mamy w tej chwili jedną z lepszych sieci dróg krajowych i autostrad, te środki sukcesywnie będą spływały na kolej. Dodatkowo kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
11: Ta ogromna kolejowa sieć będzie budowana przez kilkadziesiąt lat. Pierwszym odcinkiem szybkiej kolei, który ma być skończony, będzie połączenie Warszawy z Łodzią. Jego otwarcie zaplanowano już za 6 lat wraz z centralnym lotniskiem w Baranowie. Nalot śledczych na Deutsche Bank. 10 byłych menadżerów banku jest podejrzanych o nieprawidłowości podatkowe.

0: odwiedzić, trzeba go odkryć.
1: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa na Facebooku zrzeszająca zdobywców parków.
2: Myślę, że takie fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
3: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
1: Kto zbierze 78 pieczątek, otrzyma specjalną odznakę odkrywcy krakowskich parków. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Krakowskie parki zajmują ponad 870 hektarów powierzchni miasta.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: No czekamy na upały, czekamy na specjalne zaproszenie, upał czeka. No to doczekamy się dopiero w niedzielę na zachodzie 30 stopni, a póki co jutro na północy tylko 17 i burzowo i deszczowo. Sporo popada też na wschodzie, w centrum około 18 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu 20, ale też to jutro nie będzie ten czwartek taki zupełnie słoneczny. Wszędzie na chwilę przynajmniej spadnie deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Teddy Swims, Ten on Lose Control. Jedyny taki radiowy wywiad w Polsce. Magda Barczyk, już za chwilkę kolejna część. Słuchajcie, dzisiaj spędzimy z Teddym to popołudnie i wieczór. W następnym odcinku za dwie piosenki Teddy opowie o tym, czy jak się pisze wielki przebój, to artysta wie, że to jest przebój, czuje to? Czy tak nie do końca? Czy to jest wszystko na tak zwany rympał i później się okazuje?

0: to Alexis Jordan w Radiu Z. Za chwilkę wszyscy będziemy śpiewali I Lose Control. Ale zanim to nastąpi, kolejna część wywiadu Magdy Barczyk z Teddy Swimsem właśnie, słuchajcie. Jedyny taki niepowtarzalny radiowy wywiad w Polsce.
1: Teddy Swims. Tylko w Radiu Z.
2: Muszę zapytać Cię o utwór Lose Control, bo był dla Ciebie numerem przełomowym. Przeczytałam, że już podczas pisania wiedziałeś, że ta piosenka zmieni Twoje życie. Skąd takie przeczucie?
3: Może od Boga? Nie wiem, po prostu to się wie, trudno to nawet wyrazić. Myślisz sobie, mamy to, to jest naprawdę dobre. Wydaje mi się, że wiele osób miało kiedyś podobne odczucie, że zbliża się coś, co zmieni czyjeś życie. To jest tak, że wiesz, że po tej chwili już nic nie będzie takie samo. Może mógłbym to porównać do utraty dziewictwa? To w miarę podobna sytuacja. Sytuacja, której nie przeżyłeś nigdy wcześniej.

Wilki i David Guetta, Just the Way You Are w Radiu Z. Już za niecałą godzinkę finał dzisiejszej wakacyjnej Rządzę Pieniądza. Nagroda główna na dziś to niebagatelne 500 000 zł. I słuchajcie, wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Warto, bo gracie też w finale wakacji. Nie tylko dzisiaj o 500 000, ale też w finale wakacji o najnowszą Hondę ZRV. Wygodny i komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. Wam powiem, na bogato. Czyli SMS wysłany teraz bierze udział w dzisiejszym finale i finale wakacji. Hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 wysyłajcie. I żeby wam ułatwić podjęcie decyzji o wysłaniu SMS-a, włączam super ekstra bonus. Każdy wasz SMS mnożę razy... A namówiliście 10 000 szans tu i teraz. SMS o treści Radio Z pod 7353. Każdy SMS płacicie za jednego, płacicie, a mamy ich 10 000. Hasło Radio Z pod 7353.

A słuchajcie, z księgowości dzwonili, żebym tak nie szalał z tymi bonusami, ale zgodzili się, że przez najbliższe 7 minut każdy wasz SMS mnoży razy 10 tysięcy, hasło Radio Z pod 7353 i po 17 gracie o 500 000 złotych. Radio Z 7353.

0: Culture Club w Radiu Z. Już za chwilkę u nas o 16.30 wiadomości, a w nich zajrzymy nad polskie morze. Nawet jeżeli tam was nie ma, to już od samego słuchania przygotujcie się i załóżcie ciepłe kurtki. Szczegóły za chwilę. Radio Z
1: i już. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: na MediaExpert.pl.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
3: taniej masz. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie.
9: 16.30 punkt, jest środa 22 lipca, wiadomości Radia Z, Ola Wojciechowska.
10: Sąd nie aresztował 41-latka z Podlasia podejrzanego o pedofilię. To mieszkaniec powiatu hajnowskiego i dowody wystarczyły, by postawić mu zarzuty. Sąd uznał, że zakaz kontaktowania się i zbliżania do małoletniej wystarczy i areszt nie jest konieczny. Są podejrzenia, że 41-latek mógł też krzywdzić inne dzieci w gminie Dubicze Cerkiewne. Dlatego policja prosi o zgłaszanie się osób, które mogą mieć więcej informacji na ten temat. Przez silny wiatr, prądy wsteczne i wysokie fale nie można wchodzić do wody na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Czerwone flagi powiewają na plażach w zachodniej części wybrzeża, w Trójmieście i na Półwyspie Helskim. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, jest od dzisiaj komisariatem policji. Do budynku w Braunau am Inn wprowadzili się już funkcjonariusze, którzy będą nie tylko czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców. Mają też wyłapywać podejrzane osoby, które przyjeżdżają pod ten adres. Głównie chodzi one o nazistów i prawicowych ekstremistów. Afrykański Park Serengeti może okazać się przełomowym miejscem do poznania historii ludzkości. Jedzie tam ekspedycja naukowców z Wrocławia, którzy będą szukać śladów osadnictwa. W dzikim sercu Serengeti, pomiędzy stadami gnu i zebr, powstanie ich baza. Wszystkie potrzebne do jej założenia rzeczy są już w drodze. Dla kierowców teraz mamy wiadomości drogowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Zablokowana w obie strony jest krajowa 43 we wsi Dzieczniki. Na odcinku Wielun i Rudniki dechowała osobówka i obecnie są tam dwukilometrowe zatory. Wciąż jest duży korek na A1 w Kujawsko-Pomorskiem przed węzłem Tużno. To niedaleko Torunia. Samochód wjechał w bariery i zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi. Teraz Warszawa i południowa obwodnica miasta. Trzy osobówki zderzyły się przed węzłem Wilanów. Korek ma tam 5 kilometrów, a jeden pas w stronę Terespola jest nieprzejezdny. W Krakowie z kolei stoicie na obwodnicy za węzłem Balice. W stronę Zakopianki jest bardzo duży ruch. A jeśli dzieje się coś na waszej trasie, dajcie znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
9: W czasobicze nad polskim morzem trzymajcie się, jutro też u was chłodno, maksymalnie 17 stopni i burzowo niestety, zresztą na całej północy, też na Mazurach. Do tego na wschodzie deszczowo, właściwie w całej Polsce popada, a słońca, najwięcej chwil ze słońcem jutro z tego co widzę... No, to właśnie tyle widzę. Za chwilkę kolejna część super wywiadu z Teddy Swimsem. Magda Barczyk zaprasza, jedyny taki radiowy wywiad w Polsce. W tej części Teddy opowie o tym, czy sukces sprawia, że człowiekowi soduwa uderza do głowy. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi.

0: pamiętaj.
1: To popołudnie i wieczór w Radiu Z należą do Teddy'ego Swimsa. Na jedyny taki radiowy wywiad z artystą zapraszam Magda Barczyk.
2: Teddy Swims. Tylko w Radiu Z.
3: Czy sława w ogóle w jakikolwiek sposób cię zmieniła?
4: Yeah, but I think for the better, you know, I think,
5: chyba tak, ale na lepsze. Myślę, że nauczyłem się, jak stawiać granice. Nadal próbuję też chronić siebie w tym biegu. Nie jestem już aż tak naiwny w niektórych kwestiach. To takie doświadczenie na plus. Nie czuję też, że czegoś mi w życiu brakuje, bo sława mi to zabrała. Nawet spacery czy zakupy w sklepie spożywczym traktuję bardzo serio, bo zdarzają się sytuacje, że ktoś podejdzie, zagada i poprosi o zdjęcie. Jestem za to ogromnie wdzięczny i bardzo mnie to cieszy. Wydaje mi się, że całe to zamieszanie nie zaburzyło mojego rytmu życia. Cieszę się tym, gdzie jestem.
4: Stifled my regular life in any way. You know, I'm just grateful to be here.
3: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Reklamie.
11: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.

0: Nie wiem, czy też tak macie, że jak słyszycie takie numery, to macie ochotę zrobić takie yeah. John Jett and the Black Hearts, I love rock and roll. Kochani, po 17 dzisiejszy finał wakacyjnej rządzy pieniądza. Uwaga, uwaga, wakacyjne walizki gotowe. Dzisiaj dosłownie pękają w szwach. Nagroda główna to 500 000 zł. I na ostatniej prostej, przez najbliższe 5 minut, każdego waszego SMS-a mnożę razy rekordowe dzisiaj 20 000, czyli dostajecie 20 tysięcy szans w losowaniu po 17. Hasło Radio Z wyślijcie pod 7353 za 3,69. Płacicie za jednego SMS-a i dostajecie rekordowe, sensacyjne, ostatnie dzisiaj 20 tysięcy szans. Ludzie, ludzie, ostatni moment, ostatni bonus. Nie czekajcie, Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
12: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
14: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: Marian, kto jutro zmywa?
8: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
7: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
8: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
10: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Ale tato, tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
16: Super.
17: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
18: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
17: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
14: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
17: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
14: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
17: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: A super!
18: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 17, jest środa, 22 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
19: Popularny samochodowy komis z zarzutami UOKiK, grożą mu milionowe kary. Nie będzie odszkodowań od Tauronu po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach. Po renowacji na bramę Uniwersytetu Warszawskiego wrócił ważny symbol.
0: Siedemnasta.
19: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty sieci autokomisów Autocentrum. Po skargach klientów wszczął postępowanie, bo zakup auta na raty miał być uzależniony od wykupienia dodatkowych usług. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Marcinie, jakie dodatkowe opłaty mieli ponosić kupujący samochody?
20: Było to choćby dodatkowe wyposażenie samochodów, lokalizator GPS czy elementy dodatkowe, które kupujący już mieli, jak gaśnice, trójkąty odblaskowe czy kamizelki oraz dodatkowe pakiety usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
21: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
20: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary sięgającej milionów złotych, nawet do 10% rocznych obrotów firmy. Marcin Friedrich, Radio Z.
19: Radio Z dostało odpowiedź Autocentrum. W krótkim komunikacie firma oświadczyła, że dopiero zapoznaje się z zarzutami UOKiK-u. Zarzuty pobicia i znieważenia usłyszeli agresorzy z Poznania, którzy najpierw ubliżali obcokrajowcom, a potem zaatakowali broniącego ich mężczyznę. Jeden z nich ma 38, drugi 40 lat. Za to, co zrobili, mogą dostać 5 lat więzienia, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
22: Ci mężczyźni obrażali słowami wulgarnymi innych pasażerów, obywateli Indii. Ten mężczyzna się tym zainteresował, nie podobało mu się i dlatego ta agresja tych podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę. Ci mężczyźni zanim wysiedli, podejrzani zaczęli go bić, kopać.
19: Obaj dostali dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i poręczenie majątkowe. Do winy przyznali się, ale tylko częściowo. Termin nagli i ciśnienie się podnosi. Jest kolejna twarda zapowiedź władz Prawa i Sprawiedliwości dla tych, którzy nie zdecydowali jeszcze, co zrobić ze stowarzyszeniami. Mają czas do jutra. Tymczasem rzecznik PiS podpowiada: każdy, kto chce zostać w partii, powinien złożyć stosowne oświadczenie. Brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa, pisze Rafał Bochenek. Na pewno to, co dzieje się w partii, jest bardzo trudne, komentuje senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
23: Ale uważam, że kwestie ambicjonalne powinny zejść na dalszy plan, a powinniśmy robić wszystko, aby silni, gotowi, zwarci przystąpić do kampanii wyborczej i wyborów 2027 roku i mam nadzieję, że tak też się stanie.
19: Na razie wszystko dąży ku podzieleniu i rozpadowi partii. Mateusz Morawiecki ani jego stronnicy nie zamierzają rezygnować ze stowarzyszenia i składać jakichkolwiek lojalek. Nie będzie odszkodowań dla przedsiębiorców z Doliny Bobru na Dolnym Śląsku. Spółka Tauron odcina się od ich żądań i zarzutów, że to jej inwestycja, remont zapory w Pilchowicach, wywołała tam katastrofę ekologiczną, między innymi masowe śnięcie ryb. Sprawę kontroluje Dyrekcja Ochrony Środowiska, swoje śledztwo prowadzi też prokuratura. A z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyno, co z przedsiębiorcami?
24: Nie dostaną odszkodowań. Spółka Tauron zrezygnowała też z bonu turystycznego. Ten pomysł był dyskutowany z przedsiębiorcami. W zamian oferuje 1 000 000 złotych darowizny dla starostwa powiatowego, ale z mojej rozmowy z urzędnikami wynika, że ci nie mogą przekazać bezpośrednio ani złotówki do konkretnych przedsiębiorców. Mogą za to wydać te pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej. Tauron chce też promować region, organizować imprezy i rozłożyć rachunki za prąd na raty bez odsetek. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Woda w rzece może być ciągle zanieczyszczona. Dlatego z odcinka poniżej zapory nadal nie można korzystać. To kilkadziesiąt kilometrów. Wszystkim tym, którzy byli zaniepokojeni, spieszymy teraz z wyjaśnieniem. Orzeł wylądował i ponownie zdobi bramę główną Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka miesięcy dopieszczał go konserwator zabytków i efekty robią wrażenie, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.

0: Jutro maksymalnie 20 stopni na zachodzie i na południu. Na północy ledwo 17, w centrum około 18. Tu wszędzie deszcz. Najmocniej popada jutro na północy i na wschodzie. W piątek będzie troszkę więcej słońca. W sobotę będzie bardzo ładniej, 25 stopni, a w niedzielę znowu upały.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Wakacyjna rządza pieniądza już za chwilkę. Finał na dziś. 500 tysięcy złotych to jest nagroda główna. Za moment dzwonię do kogoś z was, do kogoś, kto wysłał SMS w ciągu dnia. Bądźcie czujni. 5 po 17. Stary brat mówi do głośników do 19.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No to jest nasz ulubiony moment, słuchajcie, w ciągu dnia, bo ktoś z was się za chwilkę wzbogaci. To jest pewne, jeżeli tylko odbierze telefon. Dzwonimy do kogoś, kto wysłał SMS do Radia Z i teraz oddzwaniamy. Patrzcie na swoje telefony komórkowe. Czekam 5 sygnałów, taki jest regulamin. Duże pieniądze, 500 tysięcy złotych. Dzisiaj nagroda główna. Mam nadzieję, że ktoś z was dzisiaj te pieniądze ode mnie weźmie, bo kuszą. Trzeci sygnał. Halo, halo. Ludzie kochani, jak wysyłaliście, jak graliście, no to co teraz? No to to przecież teraz. Czwarty sygnał, jeszcze jeden i po ptokach. Ludzie.
2: Halo, halo.
1: Halo, dzień dobry w ostatniej chwili. Radio Z z tej strony. Z kim mam przyjemność? Cześć.
3: Z Olkiem Długiego, dzień dobry.
1: Olek, tak? Dzień dobry, dobrze usłyszałem.
3: Tak, witam, witam.
1: Cześć, Olku. Skąd jesteś? Z jakiej miejscowości? Dla porządku?
3: Ja tu z Kujawsko-Pomorskiego, spod Bydgoszczy.
1: Spod Bydgoszczy, dobra. Bielsko-Pomorskie, taka miejscowość?
3: Maksymilianowo.
1: Jeszcze raz?
3: Maksymilianowo.
1: Maksymilianowo, jaka ładna miejscowość, no proszę. Olku, Olku czy Bolku? Olku, tak?
3: Olek, tak.
1: Olek, dobra, Olek, słuchaj, dobre informacje są takie, bo grałeś dzisiaj z nami, prawda? Wysyłałeś hasło Radio Z na 773.
3: Tak, tak, grałem, tak.
1: Ja mam dla ciebie gwarantowane 13 tysięcy złotych. To są pieniądze, które teraz, słuchaj, już w tej chwili masz. Zobaczymy, jak dalej się ta rozgrywka potoczy, ale na razie masz 13 tysięcy.
3: Tak. No, cieszę się bardzo, że w końcu doczekałem się telefonu.
1: No, a długo grasz z nami? Długo czekałeś?
3: O, z 5 lat.
1: 5 lat, ale w końcu się udało. Wow, szacunek za naprawdę za wytrwałość i konsekwencje. Kochany, ale te 13 tysięcy, możemy coś tutaj, prawda, pokombinować. Co ty na to?
3: To kombinujmy dalej.
1: Bo wiesz, o co chodzi, że jak powiesz, że grasz dalej, bo może być tak, że zabierasz te 13 tysięcy i jest fajnie. Albo powiesz, gramy dalej i później zobaczymy, bo mamy walizki wypchane pieniędzmi, zobaczymy, która na ciebie trafi, którą wylosujesz. Może tam być 5 tysięcy, 10 tysięcy, czyli mniej niż teraz masz, ale może być też 15, 50 albo nawet, uwaga, 500 000 złotych. Więc teraz do ciebie, Olku drogi, należy decyzja. Czy grasz dalej?
3: Gram dalej, gram dalej.
1: A gdybym ci dołożył tysiaka do tych gwarantowanych i miałbyś 14, tak żebyś nie musiał ryzykować, wiesz, żeby była dobra kwota, 14 tysięcy ci proponuję.
3: Nie, gram dalej. O, jest okazja trochę pomóc wnukom.
1: A, okej.
3: Okay. Rodzince się tam trochę, a przy okazji sam skorzystać, gdzieś dobra. Pojechać.
1: Dobra, czyli jedziemy dalej z tym wagonem. Słuchaj, Olku, mam tutaj taki napis. Napis Radio Z i poszczególne literki. Wybierz jedną literkę ze słowa radio i ze słowa, albo ze słowa Z. Radio Z. Którą literkę wybierasz?
3: Literkę A, Aleksander, to moje imię.
1: Dobra, Aleksander. Pod literką A są ukryte aż 22 walizki. Podaj numerek od 1 do 22. I wszystko będzie jasne.
3: 22, bo dzisiaj jest 22, no to 22.
1: Dobra, czyli 22. Sprawdzamy, cóż tam.
4: Masz 5000 złotych.
1: 5000 złotych, Olku.
3: No cieszę się. Wygrałem,
1: gratuluję, pewnie, że tak. Słuchaj, ja bym zrobił tak samo jak ty. Mówicie, jak już bym był na antenie, to bym szedł na całość. Także ja cię doskonale rozumiem. To jest gra losowa, więc wygrana 5000 zł specjalnie dla ciebie. Pozdrowienia, ucałuj serdecznie wnuki. Także spokojnie będzie na jakiegoś wypasionego lizaka.
3: No, dziękuję bardzo.
1: I to nie koniec, bo twój SMS będzie brał udział w wielkim finale pod koniec wakacji, a tam do wygrania Honda ZRV. Dzięki ci, Aleksandrze, trzymaj się, wszystkiego dobrego. A my tutaj, kochani, gramy dalej, dokładamy 100 tysięcy złotych i w puli od teraz 600 tysięcy. Już teraz możecie dołączyć do naszej zabawy. Wakacyjna rządza pieniądza, wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Radio Z 7353. I got a stranger in my mind.

0: Słuchacie najlepszego radiowego popołudnia w Polsce, tu Radio Z. Jeżeli jesteście dzisiaj jacyś tacy niezorganizowani, to mam dla was plan na najbliższe 15 minut. Za chwilę posłuchacie wiadomości Radia Z, a w nich powiemy o tym, że od 4 lat na stacjach benzynowych nie było tak drogo. Później na pocieszenie wam powiem w prognozie pogody, że niebawem pogoda się poprawi. W niedzielę wręcz wrócą upały. Później wam zagram Phila Collinsa, a później będzie kolejna część ekskluzywnego wywiadu z Teddy Swimsem. Co wy na to? Kto się wstrzymał? Kto jest za? Dziękuję. 25 po 17. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
8: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.
7: To już prawie 17.30, jest środa, 22 lipca. Wiadomości Radia Z, Ola Wojciechowska.
8: Od 4 lat na stacjach benzynowych nie było tak drogo, bo rynek paliw reaguje na napięcia w cieśninie Ormus i u nas w ciągu tygodnia diesel podrożał o 45 groszy, a benzyna o 30. I na razie taniej nie będzie. Rząd nie ulży kierowcom i nie planuje powrotu do programu Ceny paliw niżej. Zatrważające dane francuskiej Agencji Zdrowia. W czerwcu zmarło prawie 6 tysięcy osób więcej niż w tym samym miesiącu w poprzednich latach. Wszystko wskazuje na to, że z powodu upałów. Według Meteo France tegoroczny czerwiec był najcieplejszym w historii pomiarów we Francji. Na zachodzie było najgoręcej, nawet 42 stopnie w cieniu. Więzienie za serwowanie sorbetu z mrówkami. W Korei Południowej właściciel restauracji z gwiazdką Michelin popadł w kłopoty po tym, jak przez lata dodawał do deserów suszone mrówki sprowadzane z Tajlandii i USA, a to jest w tym kraju nielegalne. W ciągu 4 lat na sorbet z mrówkami pokusiło się u tego restauratora 12 tysięcy osób. W Radiu Z teraz czas na wiadomości dla kierowców.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zablokowana jest krajowa 48 na Mazowszu. We wsi Kacperków między Potworowem a Białobrzegami tir wypadł z trasy. Służby wyciągają go z rowu. Są objazdy drogami lokalnymi. Uważajcie też na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim. Korkuje się w Szychowie między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Osobówka zderzyła się tam z tirem i policja kieruje wahadłem. A w Warszawie 6-kilometrowy korek na S2 za węzłem Aleje Jerozolimskiej. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Przez prace drogowe korkuje się też A1 na wysokości Grudziądza. Za węzłem Nowe Marzy jedziecie jednym pasem w stronę Gdańska. Cały czas czekamy na Wasze sygnały z dróg.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
7: Dzisiaj deszczowo jeszcze na północy i na zachodzie. Jutro będzie padać na północy cały czas i na wschodzie. Jutro, słuchajcie, najcieplej 20 stopni na południu i na zachodzie. W piątek zacznie się od zachodu przejaśniać. W sobotę już słonecznie w całej Polsce i powyżej 20 stopni wszędzie. W niedzielę nawet 30 stopni na termometrach w cieniu na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
7: Za chwilę kolejna część wywiadu z Teddy Swimsem. Teddy przyzna się do pewnej swojej męskiej, właściwie nie męskiej, słabości. Zostańcie z nami.

0: Shakira i Burna Boy, Daj, Daj. To jest ulubiona piosenka wszystkich dzieci, które patrzą, jak dorosły coś je podchodzą i mówią Daj, Daj. Kochani, teraz w Radiu Z czas na kolejne spotkanie z bohaterem dzisiejszego popołudnia i wieczoru, czyli z Teddy Swimsem. To jest jedyny taki radiowy wywiad w Polsce. Zaprasza Magda Barczyk.
1: Teddy Swims. Tylko w Radiu Z.
2: Widzę przed sobą silnego, dobrze zbudowanego faceta z mnóstwem tatuaży, a z drugiej strony mówisz, że lubisz sobie najzwyczajniej popłakać. To pokazuje, że pozory mogą mylić na pierwszy rzut oka. Dlaczego lubisz płakać?
3: Po prostu przyjmuję ten płacz. Uważam, że to dobra rzecz, uzdrawiająca. Emocje to wspaniała sprawa. One zmieniły moje życie. Dzielenie się nimi, opisywanie ich jest fajne. Każdy dzień jest okej, by sobie popłakać. Jeśli jest powód, pozwól sobie na łzy. To lepsze niż trzymanie emocji w sobie. Jeśli coś cię dotyka, nie duś tego. Lepiej otworzyć się na coś, co na ciebie wpływa pozytywnie lub powoduje ból. Zauważ, że nawet jeśli się cieszysz, wtedy też pojawiają się łzy.
4: Or if it makes you happy, I don't know, there's always tears.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
17: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
16: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
17: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
16: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: A super!
16: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
19: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
18: Nie masz pomysłu na lato?
19: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
20: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
21: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
24: Jeszcze nie śpisz?
25: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
24: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
25: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
26: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ależ to wakacyjnie, super kołysze. Normalnie jak... kiedyś był, tak, co to było za dom? A, to Bonnie M kiedyś, a teraz takie Bonnie M 2026, można powiedzieć. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River. Tu Radio Z, już niebawem, punktualnie o 18 wiadomości, a w nich słuchajcie ostrzeżenie, bo co wakacje pojawia się nowy pomysł oszustów na to, żeby wyciągnąć z nas trochę grosza i o najnowszym sposobie oszustów właśnie na nas powiemy w wiadomościach o 18. Koniecznie zostańcie z nami, żebyście potrafili uchronić swoje portfele i swoje pieniądze. Radio Z i
1: już. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
7: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
6: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
7: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
6: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: A super!
8: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo Farm.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 18, jest środa, 22 lipca, a na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
3: Lewica w obronie praw pracowniczych rusza specjalny program dla sygnalistów. Akademia Gwałtów w Wielkopolsce. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Kino na ochłodę. Włosi mają sposób na trudne do zniesienia upały.
2: 18.
3: Poselska interwencja pracownicza. Lewica uruchamia akcję, która ma ułatwić zgłaszanie przypadków łamania praw pracowniczych. Na podstawie tych sygnałów posłowie chcą podejmować interwencję w Państwowej Inspekcji Pracy. Zapytaliśmy, jak takie działania mają wyglądać w praktyce. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Dostawaliśmy sygnały od osób, których prawa pracy są łamane, a które same boją się takie przypadki zgłaszać, mówił mi poseł Lewicy Tomasz Trela.
5: Uważają, że mogą z tego tytułu grozić im jakieś konsekwencje. Będziemy takie interwencje w imieniu pracowników podejmować.
4: Lewica czeka głównie na zgłoszenia tych przypadków, w których pracownicy są zatrudniani na tak zwanej umowie śmieciowej, a w rzeczywistości pracują dokładnie tak, jakby byli na etacie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Od początku lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma więcej uprawnień. Z kolei pracodawcy, który dopuści się nadużyć, grożą wyższe kary. Odurzali i gwałcili. Wszystko też filmowali i wrzucali do sieci. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, członków tzw. Akademii Gwałtu, międzynarodowej sieci, której ofiarami padały setki kobiet. To 45-latek i 22-latek z Wielkopolski. Zostali aresztowani na 2 miesiące, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Te sytuacje były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych o zasięgu globalnym. Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu, procederu wykrytego przez dziennikarzy stacji CNN.
3: Ze względu na ochronę ofiar policja nie podaje szczegółów sprawy. Policja ostrzega przed nową metodą na oszustwa. Przestępcy podczas rozmów wideo występują w mundurach, żeby uwiarygodnić swój przekaz, mówi starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
3: A ofiara jest rzekomo przełączana do pracownika banku i tam do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Służby podkreślają, że tego rodzaju nieoczekiwane połączenia wideo z banku czy z policji powinny nas zaalarmować i najlepiej od razu przerwać rozmowę. Przemoc i problemy emocjonalne wśród młodzieży. Ten problem jest większy niż wielu się wydaje, mówią streetworkerzy z Wrocławia, którzy swój wolny czas wykorzystują na dotarcie do pogubionych młodych ludzi. Można ich łatwo rozpoznać, mają specjalne oznakowane koszulki z hasłem streetworker i spotkacie ich na skateparkach, boiskach, przy galeriach handlowych.
8: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
9: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne, młodzi są pod wpływem różnych używek, czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
8: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie. Wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spoko ziomkami, spoko ziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie Cię wysłuchamy.
3: Mówili Radiu Z Ruslan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ponieważ problemów i szukających pomocy jest dużo, streetworkerzy chcą pomagać nie tylko w wakacje. Już zapowiedzieli, że będą wychodzić na wrocławskie ulice do końca roku. W Europie Południowej i Zachodniej skwar. Synoptycy zapowiadają kolejną falę gorąca. W Hiszpanii temperatura może przekroczyć 45 stopni w cieniu. Niewiele chłodniej jest we Włoszech. W Rzymie władze miasta zdecydowały o otworzeniu dla wszystkich klimatyzowanych sal kinowych i bibliotecznych. W kinach będą wyświetlane bez biletów włoskie klasyki filmowe. W bibliotekach będzie można dostać darmową wodę mineralną. Akcja startuje jutro i potrwa na razie 2 tygodnie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: No więc tak, dzisiaj do końca dnia jeszcze może popadać na północy i na zachodzie. Jutro na północy ciągle będzie padać, ale deszcz z zachodu przeniesie się na wschód. Później z każdym dniem będzie cieplej, cieplej, cieplej, cieplej, cieplej. W niedzielę już będzie całkiem przyzwoicie, na zachodzie 30 stopni. No i co, powiecie, mamy to, w końcu wrócą upały. No nie, bo w poniedziałek będzie tak jak dzisiaj.
10: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl
2: O, miałem coś powiedzieć, ale już nie gadam, bo to fajny numer. Linkin Park, Burn It Down.

0: Już za chwilkę tylko u nas, słuchajcie, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Ciekawe połączenie. A teraz kolejna część rozmowy z Teddym. Magda Barczyk, zapraszamy.
1: Teddy Swims. Tylko w Radiu Z.
2: Muszę powiedzieć, że kiedy dowiedziałam się, że będziesz współpracował z Davidem Guettą i Tones and I, to trochę było to dla mnie zaskoczeniem. Jak to się stało, że postanowiliście coś wspólnie nagrać?
3: Poznałem Davida Guettę kilka lat temu na imprezie Warnera przy okazji gali rozdania nagród Grammy. Zawsze byłem jego wielkim fanem, więc podszedłem do niego i powiedziałem, że bardzo go cenię. Złapaliśmy fajną energię i pozostaliśmy w kontakcie. Tones and I poznałem z kolei w Australii podczas mojej trasy. Świetnie nam się gadało i bardzo się ucieszyłem, że udało nam się zbić piątkę. W końcu przyszedł moment, że David Guetta miał numer, który nam podesłał. Pomyślałem, hej, robi go dwójka moich ulubionych ludzi. Wspólnie usiedliśmy nad tekstem, szybko napisaliśmy pierwszy wers i go zaśpiewaliśmy. To był złoty strzał. Zrobiła się z tego bardzo międzynarodowa piosenka, bo przecież pochodzimy z trzech różnych stron świata. I nagle zrobiliśmy razem coś pięknego. Cieszę się, że jestem częścią tego utworu. It was a no-brainer for me, you know, and such an honor to be on that record.

Słuchacie Radia Z. Właśnie, kochani, bo ja byłem na urlopie i nie próżnowałem, specjalnie dla was nauczyłem się grać na fortepianie. I mam tutaj w studiu fortepian i teraz specjalnie dla was coś zagram. Uwaga, trzymajcie kciuki, proszę bardzo. Ładnie, nie? Ale to nie ja, to Jeremi Sikorski. Wracam, taki żarcik.

0: podróże Polaków zakłócone w zachodniopomorskim. Doszło do wypadku. Więcej już za chwilkę w wiadomościach dla kierowców. Tuż po wiadomościach Radia Z o 18.30. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: Reklama.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
11: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
12: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
13: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Media Expert.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
20: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Media Expert.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 18.30 w studiu wiadomości Radia Z. Rafał Piech. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy, środa, 22 lipca.
21: Sąd Najwyższy ostatecznie utrzymał wyrok dożywocia dla zabójcy 10-letniej Krystyny Zmrowin. Sędziowie oddalili kasację obrony, która podważała poczytalność sprawcy w momencie popełnienia zbrodni, do której doszło 7 lat temu. W uzasadnieniu podkreślono, że 22-letni wówczas Jakub A. działał w sposób wyjątkowo przemyślany i zaplanowany. pyszne.pl odpowiada na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS-u. Władze spółki tłumaczą, że są zmuszone do zmiany modelu współpracy z kurierami z powodu nierównej konkurencji na rynku i braku odpowiednich przepisów. Firma chce zwolnić 5 tysięcy osób i przenieść ich do zewnętrznych dostawców. Związkowcy alarmują, że nowi pośrednicy nie gwarantują minimalnych stawek godzinowych ani sprzętu do pracy. Już ponad 1000 osób zmarło z powodu epidemii wirusa Ebola w Afryce Środkowej. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Demokratycznej Republice Konga. Kilka przypadków odnotowano także w sąsiedniej Ugandzie. Rozprzestrzenianie się choroby potęguje lokalny konflikt zbrojny oraz brak zatwierdzonych szczepionek. Eksperci medyczni prowadzą już jednak na miejscu pierwsze testy kliniczne nowych leków. Teraz w Radiu Z zapraszam na wiadomości dla kierowców.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Zablokowana Krajowa 20 w Zachodniopomorskiem. W Marcelinie między Szczecinkiem a Białym Borem zderzyły się dwie osobówki. W obie strony zaczyna się korkować. Wahadło na Krajowej 48 na Mazowszu w Kacperkowie na trasie Potworów Białobrzegi. Tir wypadł z drogi. 4-kilometrowy korek na czwórce przed węzłem Kąty Wrocławskie. W stronę Wrocławia trwają prace drogowe. Zablokowany jest tam jeden pas. A w Warszawie utrudnienia w Wesołej na skrzyżowaniu Piłsudskiego z traktem brzeskim zderzyły się dwie osobówki. Tworzą się tam zatory w stronę centrum. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na waszej drodze.
20: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No dzisiaj całkiem ładnie pogoda broni się w centrum i na południu. Jutro deszczowo już w całej Polsce. Najwięcej deszczu jutro na północy i na wschodzie. Jutro też chłodniej niż dzisiaj, bo dzisiaj nawet 22 stopnie. Jutro maksymalnie, słuchajcie, 20 stopni we Wrocławiu. Wszędzie deszczowo. Ładniej od zachodu w piątek. W sobotę już wypogodzi się wszędzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A za chwilkę kolejna część rozmowy z Teddy Swimsem, bo to z nim spędzamy ten dzień w Radiu Z. Jedyny taki radiowy wywiad z artystą. Teddy powie, ile ma tatuaży, bo je policzył. Odpowiedź was zaskoczy. Zostańcie z nami.

0: Tu Radio Z. Czas na kolejne spotkanie z Teddy Swimsem. Zapraszam Magda Barczyk.
1: Teddy Swims. Tylko w Radio Z.
2: Wrócę na moment do twoich tatuaży. Powiedz, ile ich masz i co właściwie oznaczają?
3: To w zasadzie kolekcja różnych rzeczy. Nie wiem dokładnie, ile ich mam, ale wydaje mi się, że mam wytatuowane blisko 95% ciała. Kilka doszło wczoraj, tu w okolicach kolana. Wiele z nich powstaje w trakcie trasy, bo jak wiesz, sporo jeździmy po świecie, często ktoś mówi mi: hej, mogę ci zrobić tatuaż? I w taki oto sposób poznałem wielu wspaniałych artystów tatuażu. Pozwalam im na pełną dowolność w grafice. Czasami są to podpisy, czasem coś innego. W trasie mam też maszynkę, więc wiele z tych tatuaży powstało spod ręki mojej ekipy. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że to takie bardziej pamiątki po ludziach i mojej drodze. Mam tatuaże z całego świata. To ekstra sprawa.
4: Reklama.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio. Jeśli...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 19, a w nich powiemy o tym, że Lewandowski zadebiutuje dzisiaj w amerykańskim klubie, to on będzie grał w Chicago Bulls, to on teraz jest koszykarzem. Takie śmieszki, heheszki, przecież to mecz Chicago Fire. Szczegóły już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
10: No i z darmową dostawą do sklepu.
11: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
20: Ale tato, tylko nie samochodem.
21: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
20: Super.
21: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
22: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
23: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
24: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
25: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
26: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
10: Marian, ale pyszne. Co to?
26: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
27: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
0: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
1: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
2: Polecam. Ewa Swoboda.
3: Po reklamie.
4: To już prawie 19, jest środa, 22 lipca. Na wiadomości Radio Z zaprasza Rafał Piech.
5: Lewandowski zadebiutuje w amerykańskiej MLS. Polak zagra z drużyną Leo Messiego. W PiSie rozmowy ostatniej szansy. Jutro spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Niestraszny będzie im mróz i góry. W Wojsku Polskim powstaje nowa jednostka.
4: Dziewiętnasta.
5: Robert Lewandowski zadebiutuje dzisiejszej nocy w MLS, czyli amerykańskiej lidze. Jego nowy klub Chicago Fire zmierzy się na Florydzie z Interem Miami. Polak miał zagrać już w ubiegłym tygodniu przeciwko Vancouver Whitecaps, ale mecz odwołano ze względu na zły stan powietrza, któremu winne były pożary lasów w Kanadzie. Tym razem już nic nie stoi na przeszkodzie. A ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
7: Dobry wieczór.
5: Czy wiadomo coś więcej odnośnie pierwszego występu lewego za oceanem?
7: Wiadomo, że zagra. Nie do końca wiadomo w jakim wymiarze, ale biorąc pod uwagę, że debiut nieco się opóźnił, co z kolei stworzyło lewemu okazję do kilku treningów więcej. Niewykluczone, że polski napastnik pojawi się na murawie już od pierwszej minuty. Ci, którzy ostrzyli sobie apetyt na pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim, będą zawiedzeni, bo Argentyńczyka zabraknie w składzie ekipy z Miami. Gwiazdor Albiceleste, podobnie jak jego kolega z kadry narodowej Rodrigo de Paul, odpoczywają po mundialu, ale nie ma tego złego. W drużynie mistrza USA wystąpi inny legendarny piłkarz, Urugwajczyk Luis Suarez.
5: Czekamy i trzymamy kciuki za lewego mecz Miami-Chicago o 1:30 polskiego czasu. Spotkanie ostatniej szansy w samo południe. Jutro o 12:00 Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Rozmowy będą dotyczyć przyszłości partii w obliczu ultimatum, które prezes PiS postawił członkom Stowarzyszenia Byłego Premiera. Kaczyński stawia sprawę jasno. Albo stronnicy Morawieckiego podpiszą deklarację lojalności, albo zostaną wykluczeni z partii. A w studiu wiadomości reporter Radia Z Jan Kielak.
17: Janku, tak,
5: czy jutrzejsze rozmowy mogą przynieść przełom?
17: Tego nie wiadomo. Obie strony twardo obstają przy swoich stanowiskach. Według stronników Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest żadną konkurencją dla PiSu, dlatego nie ma potrzeby podpisywania dodatkowego oświadczenia o lojalności, mówi członek stowarzyszenia Piotr Müllera.
28: Ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości.
17: Władze PiSu są jednak innego zdania, mówi rzecznik partii Rafał Buchenek.
29: Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
17: Członkowie stowarzyszenia mają czas na podpisanie deklaracji do jutra, do północy.
5: Jutrzejsze spotkanie będzie kolejną próbą złagodzenia konfliktu między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Poprzednie próby zakończyły się niepowodzeniem. 5 lat więzienia grozi mężczyznom, którzy pobili seniora na przystanku w Poznaniu. 38 i 40-latek usłyszeli zarzuty. Zostali też objęci dozorem policyjnym, a także zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego. Jak ustaliła prokuratura, 67-latek został zaatakowany w miniony piątek, ponieważ stanął w obronie pasażerów pochodzących z Indii, a nie nastoletniego Ukraińca, jak początkowo zeznał. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
30: Na nagraniach z monitoringu w tramwaju widać, że podejrzani nie zaczepiali żadnego chłopca, ale dorosłych pasażerów, którzy okazali się obywatelami Indii, informuje prokuratura. Mężczyźni usłyszeli m.in. zarzuty pobicia seniora, a także znieważenia innych pasażerów na tle rasistowskim, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
31: Używali sformułowań Polska tylko dla Polaków i innych wulgarnych słów. Ten mężczyzna się tym zainteresował i dlatego ta agresja podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę.
30: W wyniku pobicia 67-latek doznał lekkich obrażeń. Tuż po ataku miał cierpieć także na zaniki pamięci. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Na policję zgłosił się następnego dnia po nocy spędzonej na Sorze. Polska tworzy nową jednostkę wojskową do działań w trudnych warunkach, w tym arktycznych. W Wojnarowej w Małopolsce będzie działał 21. Lekki Batalion Górski. Żołnierze dostaną najnowocześniejszy sprzęt. Będą przygotowani m.in. do działań w ekstremalnie niskich temperaturach, w górach i warunkach podbiegunowych. Formowanie nowej jednostki zakończy się w 2028 roku, by osiągnąć pełną gotowość do działania 2 lata później. Teraz już zapraszam na wiadomości kulturalne.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Modernistyczne śródmieście Gdyni może trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecyduje o tym komitet, który obraduje w koreańskim Busan. Kojarzące się z transatlantykami budynki przetrwały wojnę i komunę.
3: Centrum jest obszarem, który był projektowany przez wielu architektów, wizjonerów, przez wielu inwestorów, którzy mieli odwagę marzyć. A jeśli popatrzymy na ten obszar jako na całość, to jest on bardzo, bardzo spójny.
5: Mówiła Joanna Lehmann z Urzędu Miasta. O tym, czy Gdynia zostanie doceniona przez UNESCO, dowiemy się na początku przyszłego tygodnia. Ponad 20 spektakli teatrów z kraju i z zagranicy będzie można zobaczyć podczas rozpoczynającego się festiwalu Werteb. Nazwa nawiązuje do teatrów wędrujących, które funkcjonowały przed wojną na terenie Podlasia. Przedstawienia w parkach i prywatnych ogrodach będzie można zobaczyć m.in. w Hajnówce, Białowieży, ale też w Janowie Podlaskim i Łukowie. Festiwal Werteb potrwa do niedzieli. A już jutro w Lublinie rusza Karnawal Sztuk Mistrzów. Do niedzieli na ulicach miasta wystąpią dziesiątki akrobatów i artystów cyrkowych z całego świata. Tradycyjnie pokazom towarzyszyć będzie festiwal chodzenia po taśmach zawieszonych wysoko między zabytkowymi kamienicami.
4: No, słyszałem w wiadomościach, jednostka wojskowa arktyczna, żołnierze powinni ćwiczyć w lipcu nad polskim morzem. Ekstremalne temperatury. Jutro na północy najchłodniej 17 stopni, najcieplej na południu i na zachodzie, ale to raptem 20. Cieplutko się zrobi w sobotę. Mateusz Ptaszyński, cześć!
6: Cześć, cześć, ja się nie kompa-

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Dzisiaj na miejscu 10 listy Lubię to w Radiu Z. Będą też kolejne części wywiadu z Teddym Swimsem jeszcze w tej godzinie w Radiu Z, więc koniecznie słuchajcie i głosujcie na swoich ulubieńców na radioz.pl. Martin jak co tydzień w czwartek zagra na Ibizie. A z kolei Alex Warren dzisiaj z nagraniem Passenger w propozycjach do listy. Głosujcie.

Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Miejsce 9. Udało się Jaśkowi dostać do notowania. Może będzie na miejscu 1. Lista Lubię to na wakacjach i wasze głosowanie na radio.z.pl. Płyta niespodzianka też do wygrania. Pierwsza podpowiedź to Polak, który ma dzisiaj urodziny, jest na miejscu 1. Kto to taki? Wiecie, to dzwońcie. The Bausa Magnetic na miejscu 8.

0: to jest to. Wiktor Waligura, propozycja do listy Lubię To. Wiktor zaprasza na swoją jesienną trasę koncertową. Przy okazji opowiadał, że jest bardzo wdzięczny za takich fanów, jakich ma. Również chodzi o was, głosujących na Radio ZPL. Lista Lubię To na wakacjach. Za chwilę na 7 Milki, David Guetta, Just The Way You Are.
1: Reklama. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko 2 kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.

0: Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
7: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę, a fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Po reklamie.

0: Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Dzisiaj na miejscu 6. Listy Lubię To w Radiu Z, a my wracamy do wywiadu Magdy Barczyk z Teddym Swimsem. Ten wywiad udało się zrobić na festiwalu Open Air.
1: Jaka jest jedna rzecz, której nie wiemy o Teddym Swimsie? Nie wiem, może jakieś dziwne hobby, umiejętności, przyjemności?
2: To trudne, ale mogę powiedzieć, że do 15 roku życia nie potrafiłem wiązać sznurówek. Zresztą zobacz, nawet teraz też mam je rozwiązane. Nie przyszło mi to łatwo, ale czasem tak bywa. Więc to chyba ta rzecz, którą mogę wam zdradzić.
1: Gdybyś mógł wybrać jednego artystę, który miałby stworzyć cover twojej piosenki, to kto by to był i jaki to byłby utwór?
2: Nie wiem, czy chciałbym, żeby ktoś coverował moje utwory. Lubię Brysona Taylora. Chciałbym z nim pracować. Może napisalibyśmy coś razem? Raczej nie polecałbym mu coverowania. Może Adele? To byłoby super.
0: No to gramy Teddy'ego. Mr. Know-it-all na miejscu 5 dzisiaj. Przypadek? Nie sądzę, że tak wysoko. A jeszcze po 20. Ostatnie fragmenty rozmowy z Teddym Swimsem w Radiu Z.

Katy Perry, Watch It Burn, propozycja do listy Lubię To na wakacjach. Katy wrzuciła na swojego TikToka układ taneczny do tej piosenki, więc chłońcie, uczcie się i wrzucajcie swoje filmiki. A ja mam dla was płytę niespodziankę za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Ksywka tego artysty, który dzisiaj ma urodziny, Polaka, często pojawia się przy określeniu zimowych temperatur. No chyba łatwiej już nie będzie. Męskie granie na czwartym. Ja się staram.

Papi, Topic, Becky G. Propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Niezły kawałek, przyznajcie, taki bardzo wakacyjny. Myślę, że to może być jeden z potencjalnych hitów tego lata i tych wakacji. A Becky G w niedalekiej przyszłości wrzuci tracklistę swojej nowej płyty, więc czekamy, może tytuły nam coś powiedzą, może fani rozpoznają już po nagraniach, które znają z koncertów, kto wie. Płyta niespodzianka czeka, może ostatnia podpowiedź teraz. Klip do tego numeru powstał na Filipinach. A teraz ten artysta widziałem jest w Londynie na wystawie o Harrym Potterze. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. To nie jest Dawid, bo on jest na trzecim.

Shakira, Burna Boy, Die Die. Na miejscu drugim listy Lubię to w Radiu Z. No nie możemy się pożegnać z tym mundialem. A dzisiaj Robert Lewandowski w Stanach gra pierwszy mecz i to jeszcze z drużyną Messiego. No ale Messi, jak wiadomo, na wakacjach, więc raczej się nie zobaczą. Taylor Swift w propozycjach.

0: I know it. Przepraszam, I know it, I knew you. Taylor Swift. Ale to, że to jest Toy Story 5, to wiem na pewno. A teraz Norbert z Olsztyna, który wie chyba, kto jest na miejscu pierwszym. To słuchamy, proszę bardzo.
1: To jest Mrozu, nie ma miejsca jak dom.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Dla ciebie płyta niespodzianka. Pozdrowienia dla Mroza. Widziałem, że szlakiem Harry'ego Pottera łaził sobie dzisiaj. Zobaczcie to na jego Instagramie.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tak zakręcone.

0: Borys Szyc.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 22 lipca, najnowsze wiadomości. Rafał Piech.
7: Kaczyński z Morawieckim. Jutro rozmowy o przyszłości PiSu. MON chce nowej formacji w wojsku obok służby zawodowej i terytorialsów. Kraków zaprasza do swoich parków. Przygotował wyjątkową grę terenową. Jutro w PiSie rozmowy ostatniej szansy w samo południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Główny temat to przyszłość ugrupowania w obliczu ultimatum prezesa PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jego członkowie mają czas do jutra, do północy, aby zdecydować. Jeśli nie podpiszą deklaracji lojalności, zostaną wykluczeni z partii. Rezerwa wysokiej gotowości ma zacząć działać już w przyszłym roku. To pomysł MON-u na zwiększenie liczby polskich żołnierzy nawet do 500 000, ale bez odwieszania obowiązkowej służby wojskowej. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, na czym dokładnie będzie to polegać?
8: Rezerwa wysokiej gotowości będzie trzecią formułą dołączenia do armii obok zawodowej służby wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Aby do niej przystąpić, trzeba będzie przejść miesięczne podstawowe przeszkolenie wojskowe, a potem pozostać w gotowości, mówi w TOK FM wiceszef MON Cezary Tomczyk.
9: Mam w każdym roku ilość szkoleń, którą muszę odbyć i tylko wtedy jestem w tej rezerwie. To się wiąże też z pewnymi bonusami, zarówno finansowymi, jak i innymi.
8: Jak dodaje, projekt ustawy w tej sprawie jest obecnie w konsultacjach międzyresortowych.
7: MON chce, żeby rekrutacja do rezerwy wysokiej gotowości ruszyła już w styczniu. MSWiA chce lepiej chronić sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Atak hakerski i bezprawne użycie drona trafią do katalogu incydentów terrorystycznych. Resort proponuje też nową kategorię incydentów godzących w bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Obejmie m.in. akty dywersji i sabotażu prowadzone na rzecz obcych wywiadów. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych. Nie cichnie spór wokół Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka powstała po połączeniu z oddziałem w Katowicach. Część lekarzy do niej nie przeszła, się o bezpieczeństwo i jakość opieki. Tym samym dzieci z guzami mózgu zostały bez swoich dotychczasowych specjalistów. Rodzice złożyli zawiadomienie do prokuratury i powołali komitet. O czym więcej reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
10: Rodzice powołali komitet na rzecz bezpiecznej onkologii dziecięcej, bo jak mówi jedna z mam, pani Aleksandra, dzieci wciąż nie mają odpowiednich warunków.
11: Nie ma sali jednodniowej, gdzie możemy przeczekać czas, aż otrzymamy tą chemię.
10: Śląski Uniwersytet Medyczny, który zarządza centrum, wystosował specjalny apel, zapewnia w nim, że dzieci mają zagwarantowaną ciągłość leczenia i apeluje szczególnie do polityków, by nie wprowadzali rodziców w błąd. Ale uczelnia przyznaje jednak, że wciąż brakuje specjalistów. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: W sprawę zaangażowali się śląscy parlamentarzyści i samorządowcy, wystosowali pisma do władz uczelni, szpitala i Ministerstwa Zdrowia. Domagają się szybkiego rozwiązania problemu. Sycylia od kilku dni walczy z falą pożarów. W centrum włoskiej wyspy ewakuowano blisko 100 mieszkańców i 22 pacjentów tamtejszej kliniki. Blisko 20 gmin pozbawionych jest wody pitnej. Na szczęście do tej pory nie ma ofiar. Od soboty strażacy gasili ponad 1000 pożarów. Walkę utrudniają wiatr i panujące upały, nierzadko przekraczające 40 stopni. Wakacyjne wyzwanie dla mieszkańców Krakowa. Do zdobywania tamtejszych parków zachęca Zarząd Zieleni Miejskiej. W ramach projektu przygotowano specjalne książeczki odkrywcy, w których można zbierać pieczątki. Jak to działa, wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni.
12: W parkach usytuowane są budki. W drewnianych budkach znajduje się pieczątka. Po zdobyciu kompletu pieczątek i weryfikacji będzie można uzyskać, oczywiście pod warunkiem zdobycia całego kompletu pieczątek, tytuł odkrywcy krakowskich parków.
13: Proszę jeszcze powiedzieć,
0: jak znaleźć te skrzynki, bo powierzchnia tych parków jest znaczna.
12: To jest bardzo ciekawe. Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
7: A jest co zwiedzać. Kraków ma 78 parków. A teraz już w Radiu Z zapraszam na wiadomości sportowe, na które zaprasza Marcin Powideł.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Szef włoskiej federacji piłkarskiej potwierdził rozmowy prowadzone z Pepem Guardiolą. Giovanni Malago zdradził jednak, że nie ma pewności co do tego, że były szkoleniowiec Manchesteru City, z którym zdobył 6 tytułów mistrzowskich i wygrał Ligę Mistrzów, przejmie będącą w kryzysie reprezentację Italii. Włosi są nawet skłonni przeznaczyć na sprowadzenie Hiszpana dodatkowe pieniądze, ale jednocześnie rozważają kandydatury Andrei Pirlo i Roberto Manciniego. Italii zabrakło na mundialu już po raz trzeci z rzędu. Tymczasem kontrakt z obywatelami przedłużył Phil Foden, pomocnik City. City związał się z klubem na kolejne 4 lata, a jego nowym trenerem został był asystent Pepa Guardioli, a ostatnio szkoleniowiec Chelsea Włoch Enzo Maresca. Za to barwy klubowe zmienił Brazylijczyk Casemiro. Były gwiazdor Manchester United został zawodnikiem Interu Miami, który dzisiejszej nocy zagra na Florydzie z Chicago Fire Roberta Lewandowskiego. Więcej o debiucie lewego w MLS w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
6: Dziś wieczorem deszczowo na północy i na zachodzie. No w centrum też może pokropić, Łódź i Warszawa. To was właśnie dotyczy. Na termometrach od 12 do maksymalnie 18.

0: stygnie lato, Kuba i Kuba w Radiu Zeta. Teraz wróćmy do początku lata, czyli do początku lipca, kiedy był Open Air Festival, na którym byliśmy, nadawaliśmy stamtąd program, ale też robiliśmy wywiady z artystami. Jeden taki bardzo ważny zrobiła Magda Barczyk, nasza dziennikarka muzyczna, która pogadała z amerykańskim gwiazdorem Teddym Swimsem. Ostatnia część wywiadu przed nami teraz.
1: W jaki sposób relaksujesz się podczas trasy?
2: Myślę, że spokój znajduję wtedy, kiedy jestem na scenie i robię swoją robotę. Uważam, że generalnie mam spokojne życie. Robię to, co kocham, i to jeszcze z moimi przyjaciółmi. To naprawdę fajne, ale akceptuję też chaos. To wszystko, co możesz zrobić.
1: Teddy, to jakie są twoje kolejne plany?
2: Mamy nowy utwór, nazywa się Break Up in Reverse. W przyszłym miesiącu będę powoli kończył kolejny etap prac nad nową płytą. Może uda się ją wydać w styczniu. Do tego trasa po Stanach Zjednoczonych, także mamy co robić. Także w Europie.
0: A i będzie się działo, to gramy Break Up in Reverse, Teddy Swims w Radiu Z. Skoro sam artysta mówi, że to nowy, świetny utwór, to posłuchajmy razem w Radiu Z.

0: Greatest. Sia w Radiu Z. Gdyby ktoś się zastanawiał, co Sia, no to ona niestety powiedziała, że cierpi z powodu bólu wynikającego z pewnej przewlekłej choroby, zmęczenie, no i generalnie walka, z którą ona się zmaga każdego dnia, więc mam nadzieję, że to się polepszy i jeszcze doczekamy się jakichś nowych hitów od niej, a może nawet koncertów. Pamiętam, jak grała na Kraków Live Festiwalu kilka lat temu. Aha, Take On Me za chwilę w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
2: Reklama.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
19: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
20: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
16: Marian,
17: a
16: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
16: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
17: Wygodnie i za darmo.
16: No.
21: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozi.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z i 26 minut do 21. Utwór z listy, lubię to, wbrew pozorom, mimo że to starszy kawałek, to wrócił po latach i znowu stał się wiralem. Skubas, życie jest piękne, propozycja do listy, cały czas propozycja. Wczoraj mówiłem, że Skubas prawdopodobnie jest z Norwegii, no i potwierdziło się, jest w Bergen. Pozdrowienia dla niego, życie jest piękne.

0: Ewa Max, co maj, 19 minut do 20. I dzisiaj środa, ale my już myślimy o niedzieli. Kiedyś by było takie powiedzonko, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli. Ale to mam nadzieję, że to się nie wydarzy akurat, bo w niedzielę Lato Z i zawitamy do Płocka. Wystąpią m.in. Oskar Cymbs, Ania Wyszkoni, Wiki Gabor, Ania Wyszkoni, ulubiona artystka. Chociaż nie, to Ania Dąbrowska, bo przepraszam, pomyliłem się, bo ostatnio któryś z piłkarzy chyba reprezentacji Hiszpanii wrzucał jakąś piosenkę, widziałem na swoje story. Ale to Ania Dąbrowska była. A tu Ania Wyszkoni będzie akurat, ta co ze łzami kiedyś śpiewała na scenie. I Wiki Gabor do tego. W Parku Północnym na osiedlu Podolszyce otworzymy dla was strefę, w której będą czekały na was liczne atrakcje. No, a gdybyście przyjechali tam wcześniej, to polecam spacer po plaży nad Wisłą. Oj, tam jest malowniczo naprawdę.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert taniej.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Po reklamie.
24: To Radio Z. Czas na wiadomości o 21:00. Temat dla nas Rafał Piech. Posłuchajmy.
25: Zachodnia Europa w ogniu upałów, do tego w wielu miejscach szaleją pożary. Deportacja zamiast zarzutów dla Ukraińca, który sparaliżował warszawskie metro. Portugalia wyrusza na poszukiwania podwodnych skarbów.
24: Minęła właśnie 21:00.
25: W Europie Zachodniej i Południowej znów katastrofalne gorąco. Przez kontynent przetacza się fala upałów powyżej 40 stopni w cieniu. Płoną setki hektarów lasów, wysychają jeziora i rzeki. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to gdzie jest najbardziej niebezpiecznie?
0: W Hiszpanii, Włoszech, Francji i na Bałkanach. Rząd w Madrycie zapowiedział dziś, że przeznaczy 300 milionów euro na walkę ze zmianami klimatu. To dlatego, że tylko w tym roku pożary strawiły w Hiszpanii ponad 100 tysięcy hektarów lasów. Z ogniem zmaga się także Sycylia, gdzie z centrum wyspy ewakuowano około 100 mieszkańców. Z kolei na południu Francji na skutek pożarów ponad 2 tysiące domów straciło dostęp do prądu, a w rejonie Bordeaux dwóch strażaków zginęło, gasząc płomienie w okolicach lotniska. Środkową część Bałkanów nawiedzają za to burze z rekordowej wielkości gradem. Poszkodowanych zostało tam kilkanaście osób, trzy z nich trafiły do szpitala.
25: Według szacunków fala upałów pod koniec czerwca przyczyniła się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Statystyki z lipca nie są jeszcze znane. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek sparaliżował warszawskie metro, zostanie deportowany. Prokuratura nie postawiła mu zarzutów. Mężczyzna będzie odpowiadał za inne przestępstwa już w swoim kraju, gdzie był poszukiwany. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
1: Prokuratura nie zdecydowała się na postawienie mężczyźnie zarzutów, bo w grę wchodziły jedynie artykuły z kodeksu wykroczeń, mówiące o fałszywym alarmowaniu służb ratowniczych. 38-latek wrzucił na tory metra plecak i uciekł. W bagażu nie było nic niebezpiecznego, ale zanim się to wyjaśniło, trzeba było wyłączyć z ruchu cztery stacje metra i zorganizować komunikację zastępczą. Metro wyceniło straty na 800 tysięcy złotych. Te pieniądze i tak były w praktyce nie do ściągnięcia. Uznano, że deportacja będzie bardziej dotkliwą karą. Marcin Friedrich, Radio Z.
25: Utrudnienia w metrze trwały kilka godzin i to w czasie komunikacyjnego szczytu. Rozmowy trwają, a rząd zaproponował konkretne lokalizacje. Tak o negocjacjach z Amerykanami w sprawie stałych baz wojskowych w Polsce mówi w Radiu Z wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Więcej o tym nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Zalewski przyznał, że rozmowy są skomplikowane, bo dotyczą kwestii finansowych i logistycznych. Potwierdził, że polski rząd wskazał Amerykanom konkretne miejsca, w których może powstać stała baza wojsk USA w Polsce, ale listy publicznej nie będzie.
14: Przedstawiliśmy nasze propozycje, Amerykanie przedstawiają swoje. Chcielibyśmy, aby ten proces przekształcania baz amerykańskich w stałe bazy, żeby on już zaczął się niedługo.
2: Chodzi o takie bazy jak Radzikowo czy Powic. Ministerstwo bierze też pod uwagę scenariusz, w którym będzie to zupełnie nowa baza, zbudowana od podstaw. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: Wiceminister podkreślił, że najważniejsze jest to, że Amerykanie uważają Polskę za kraj, w którym mają na tyle ważne swoje interesy, aby mieć tutaj stałe bazy, a nie rotacyjne. Portugalia szuka skarbów. Tamtejsza marynarka wojenna wysłała na Ocean Atlantycki jednostkę poszukującą cennych przedmiotów, które poszły na dno razem z zatopionymi okrętami. Wojsko współpracuje z archeologami w okolicach Lizbony. Ostatnio blisko brzegów miasta Keszkajsz natrafiono już na dobrze zachowany wrak z XIX wieku. Badacze oceniają, że w pobliżu Portugalii może spoczywać nawet 7 tysięcy statków, z czego dokładną lokalizację na razie mają dla 20 jednostek. My teraz mamy wiadomości sportowe dla Was. W studiu ponownie Marcin Powidział.
15: Tak jest, zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Lepiej późno niż później. Robert Lewandowski zadebiutuje dzisiejszej nocy w Chicago Fire. Jego nowy klub zmierzy się na Florydzie z Interem Miami. Polak miał zagrać już w ubiegłym tygodniu przeciwko Vancouver Whitecaps, ale mecz odwołano. Dziś jest duże prawdopodobieństwo, że Lewy zagra i to od pierwszej minuty. A oto co kapitan naszej reprezentacji mówił przed debiutem w MLS dla stacji ESPN. Od początku chcę pokazać na boisku to, co mam najlepsze. Oczywiście nie wszystko musi od razu wychodzić. Potrzeba czasu, aby wkomponować się w zespół, ale z każdym kolejnym treningiem czuję się coraz lepiej. W składzie broniącego tytułu Interu Miami zabraknie dziś Leo Messiego i Rodrigo de Paula. Argentyńczycy odpoczywają po mundialu, ale wystąpi za to inny legendarny piłkarz Urugwajczyk Luis Suarez. Mecz Miami-Chicago o 1:30. Tymczasem FIFA ogłosiła wyniki głosowania kibiców na 11 mundialu. Znalazło się w niej trzech mistrzów świata: Porro, Cucurella i Rodri. Do tego Messi i Lisandro Martinez z Argentyny, dalej Francuzi Upamecano, Olise i Król w turnieju Mbappé. Skład uzupełnili Anglik Bellingham, Norweg Haaland, ale najwięcej głosów, blisko 40%, zabrał bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Wozinia.
24: A co jutro w pogodzie? Deszczowo i burzowo na domiar złego i temperatury nieco niższe, bo maksymalnie 22 stopnie, a minimalnie 15, tyle na przykład w Zakopanem pośrodku skali Warszawa, tutaj 18. Jakieś przejaśnienia będą na szczęście. 5 minut po 21:00, Mateusz Ptaszyński, kłaniam się. Lubię to na wakacjach.

Michael Sembello, Maniac w Radiu Z. No mam nadzieję, że jak maniak po prostu piłkarski będzie strzelał Robert Lewandowski w Chicago Fire. No dzisiaj będzie sobie można przypomnieć to, jak wstawaliśmy na mundialu i śledziliśmy mecze. Ten debiut Roberta zbliża się wielkimi krokami. Kibice mają spore pretensje do nowego klubu Polaka, że marnowany jest potencjał tego głośnego transferu. No ale ruchy w stronę lewego wykonały inne amerykańskie marki, jak się okazuje, więc serce rośnie, bo sporo osób wita Lewandowskiego. No chociażby widzieliśmy to przywitanie od Chicago Bulls, którzy witali go u siebie. No jednak NBA jest bardziej popularny niż piłka nożna MLS w Stanach Zjednoczonych. No mam nadzieję, że oczy całego świata będą dzisiaj zwrócone na to wydarzenie i Robert będzie najważniejszą postacią na boisku, bo Messi nie będzie grał na szczęście. To o 1:30 dopiero, także miłej nocy.

0: Texas i Summer Sun. A nasz Robert to jest Chicago Sun. No i fantastycznie. Mam nadzieję, że będzie strzelał jak najwięcej bramek. Za chwilę Meslowic po polsku, długość dźwięku samotności w Radiu Z. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
1: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Roar, Katy Perry sprzed lat w Radiu Z. To jeszcze czasy, kiedy była z tym piratem z Karaibów. Pamiętacie na pewno Orlando Bluma. DJ Gocza, Jason Derulo, Melody i Michiko. To jest propozycja do listy. Jeśli jeszcze nie słyszeliście tego numeru, to polecam. Jason wrzucił making of'a z planu tego klipu. Gramy bardzo wakacyjnie.

Nice to meet you, Miles Smith w Radio Z, czyli ten, który tak fantastycznie rozgrzewał nas na liście Lubię To. A to Oskar Cyms, który już w niedzielę w ramach Lata Z zawita do Płocka. Być może z tą piosenką zabierz mnie w Radio Z.

0: Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po reklamie.
14: Tu Radio Z. Czas na kolejne wieczorne wiadomości. Temat dla nas bez zmian. Rafał Piech.
15: Ministerstwo Zdrowia chce jawności konkursów i kontraktów. Popularny samochodowy komis z zarzutami od UOKiK-u. Mirella, która prawie 30 lat spędziła w zamknięciu, powoli wraca do życia.
14: 22.
15: Ministerstwo Zdrowia chce pełnej jawności konkursów i kontraktów w placówkach medycznych finansowanych z NFZ. Projekt nowej ustawy, który trafi do konsultacji publicznych, nakłada na szpitale i przychodnie obowiązek publikowania ofert oraz zarobków podwykonawców, w tym lekarzy i ratowników medycznych na kontraktach. Resort szacuje, że rocznie odbywa się około 39 tysięcy postępowań konkursowych. Projektowana regulacja stanowi część projektu zmian zapowiedzianych 8 lipca przez minister zdrowia. Tymczasem Senat szykuje się na pracę nad reformą ochrony zdrowia. W kalendarzu obrad wprowadza dodatkowe posiedzenie przeznaczone właściwie wyłącznie na ten cel. To po jednoznacznych zapowiedziach ze strony rządu, że ustawy, które mają naprawiać kulejący system, dostaną zielone światło w sierpniu i na początku września trafią do Sejmu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
16: Politycy zdają sobie sprawę i z powagi sytuacji, i z konieczności reformy systemu, stąd byli i są gotowi pracować nad projektami, i to choćby zaraz. A po sygnałach z rządu Senat już zaplanował dodatkowe posiedzenie, jak mówi wicemarszałek Maciej Żywno, na początek września.
17: Mamy tą odrobinę cierpliwości, żeby te projekty przede wszystkim przyszły dobrze przygotowane, żebyśmy nie musieli ich dodatkowo poprawiać.
16: Jak tłumaczy, oczekiwania są bardzo duże także od minister zdrowia, że to, co trafi do parlamentu, będzie propozycją naprawiającą sytuację.
15: W pierwszych rządowych projektach mają się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy i elektronicznego monitorowania kolejek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty sieci komisów Autocentrum. Po skargach klientów wszczął postępowanie, bo zakup auta na raty miał być uzależniony od wykupienia dodatkowych usług. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. O jakie dodatkowe opłaty chodzi?
18: Było to choćby dodatkowe wyposażenie samochodów, lokalizator GPS czy elementy dodatkowe, które kupujący już mieli, jak gaśnice, trójkąty odblaskowe czy kamizelki oraz dodatkowe pakiety usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
12: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
18: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary sięgającej milionów złotych, nawet do 10% rocznych obrotów firmy. Marcin Frydrich, Radio Z.
15: To nie pierwsze postępowanie UOKiK-u wobec tej firmy. 3 lata temu urząd zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa znajduje się w sądzie. Przez prawie 3 dekady żyła w izolacji, z dala od świata i ludzi. Historia Mirelli ze Świętochłowic wstrząsnęła krajem, gdy wyszło na jaw, że jako 15-latka zniknęła i przez 27 lat była zamknięta w mieszkaniu razem z rodzicami. Rok temu po interwencji służb kobieta trafiła do szpitala, a dziś powoli uczy się żyć na nowo i wraca do społeczeństwa. Pomagają jej w tym Aleksandra Salbert z koleżankami, które nagłośniły sprawę. Jak mówi pani Aleksandra w rozmowie z naszym reporterem, Mirella czuje się coraz lepiej.
19: No, czasu nie nadrobimy, ale możemy przynajmniej zrobić wszystko, żeby żyła pełnią życia, tak?
20: A jak to życie Mirelli teraz wygląda? Co udało się zrobić?
19: Udało już się spełnić takie małe marzenia jak przekucie uszu czy pójście do fryzjera. Na jesień jest już też wstępnie zaplanowany remont w mieszkaniu pani Mirelli. No i będzie to przede wszystkim łazienka i jej pokój.
15: W prokuraturze nadal trwa śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad kobietą i jej uwięzienia. A ze mną już Marcin Powideł.
14: Tak jest.
15: Tak, no. Więc zapraszamy na wiadomości
14: sportowe. Tak jest, zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Umarł król, niech żyje król. Francuskie media nie mają cienia wątpliwości. Ich zdaniem następca selekcjonera trójkolorowych Didiera Deschampsa, Zinedine Zidane, podpisał już z francuską federacją 4-letni kontrakt. Oficjalna prezentacja nowego trenera ma mieć miejsce 28 lipca. Według prasy Zizou skompletował także swoich najbliższych współpracowników, a jego debiut nastąpi 25 września w meczu Ligi Narodów z Turcją. Pochodzący z Marsylii Zidane był jednym z najlepszych zawodników w historii futbolu. Trzykrotnie wygrał plebiscyt FIFA na najlepszego piłkarza. W 1998 roku poprowadził reprezentację Francji do Mistrzostwa Świata, a 2 lata później sięgnął z nią po Mistrzostwa Europy. Selekcjonera szukają ciągle Włosi, których po raz trzeci zabrakło na mundialu. Szef federacji Giovanni Malago potwierdził rozmowy prowadzone z Pepem Guardiolą, ale dodał jednocześnie, że nie ma pewności co do tego, że były szkoleniowiec Manchesteru City przejmie będącą w kryzysie reprezentację Italii. Dlatego pod uwagę brane są także kandydatury Andrei Pirlo i Roberto Manciniego. Najmniejszych wątpliwości nie mieli za to w Chicago co do Roberta Lewandowskiego. Polak zadebiutuje dziś w nocy w MLS. Rywalem strażaków będzie mistrz USA Inter Miami. Mecz o 1:30.
14: A ja wybiegam myślami do weekendu. Weekend naprawdę ładny, bo nawet 28 stopni. Deszczyk w sobotę tylko w Gdańsku i Suwałkach, poza tym słonecznie. W niedzielę popada na Pomorzu i w okolicach Zielonej Góry, a poza tym sporo słońca i nawet 32 stopnie. Jest na co czekać. No w stronę słońca po prostu, jak to śpiewa Ewelina Lisowska.

Save Tonight, Eagle Eye, Sherry. No, jak tu ocalić noc, jak takie newsy pojawiają się w sieci. Złoty trunek w odwrocie. Polska i Niemcy z największymi spadkami w produkcji piwa, jak się okazuje. Światowe browary wysyłają wyraźny sygnał. Produkcja piwa maleje. Polska znalazła się w gronie krajów, które najmocniej odczuły ten trend. Dane pokazują spadki nie tylko u nas, ale też właśnie u Niemców. Oni od lat należeli do największych producentów piwa na świecie. Powodów jest kilka. No, domyślacie się, że zmieniają się nasze nawyki, po prostu. No, ale światowa produkcja piwa w zeszłym roku zmniejszyła się o 0,7%, czyli prawie 1,5 miliarda litrów. Także to są naprawdę duże dane. No, Niemcy to ostatnio nie mają szczęśliwego czasu. Słyszałem, że tam z samochodami też coraz gorzej idzie. Przynajmniej jednej firmie, może nie będę wymieniał, żeby nie kopać leżącego. Das Auto, prawda? Tame Impala, Dracula teraz w Radiu Z.

0: to Princess i Spin Doctors w Radiu Z. No, Spin Doktorzy tam pewnie pracują nad przekazem dnia jutro. Ważne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Ciekawe, co z tego wyniknie. Muzyka łagodzi obyczaje, może na tym się skupmy. Sherry We Leave za chwilę w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Love Me Again, John Newman w Radiu Z. A teraz Bledka, która powraca. Bledka na Ewce, na której znajduje się ten utwór, który za chwilę zgramy, twierdzi, że odnalazła własną siłę. No to Bledka, tańcza, wygłosujcie na radioz.pl.

Next Summer w Radio Z. Mam nadzieję, że kolejnego lata to on już wróci z Måneskinem. No, niektórzy na to by liczyli. Pewnego dnia coś we mnie pękło, ostatnio tak powiedział w wywiadzie, więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Może ta jego dziewczyna miała jakiś wpływ na to wszystko, Dove Cameron. Mam nadzieję, że nie. Gramy dalej, za chwilę Brave, m.in. Michał Szpak z nowością w Radio Z.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: To Radio Z, czas na ostatnie środowe wiadomości. Temat dla nas Rafał Piech, posłuchajmy razem.
2: Jutro w PiS-ie rozmowy ostatniej szansy Kaczyńskiego z Morawieckim. Przedsiębiorcy z Pilchowic zostali na lodzie, Tauron nie wypłaci odszkodowań. To już tej nocy Robert Lewandowski zadebiutuje w amerykańskiej MLS.
1: 23.
2: Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim jutro na Nowogrodzkiej rozmowy ostatniej szansy. Będą dotyczyć przyszłości PiS-u w obliczu ultimatum postawionego członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jeśli nie podpiszą deklaracji o lojalności, zostaną wykluczeni z partii. Z tym tematem reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy te rozmowy mogą przynieść porozumienie na szczycie PiS-u?
3: Tego nie wiemy. Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie chcą podpisywać deklaracji. Według nich działalność stowarzyszenia nie tylko nie szkodzi, ale i pomaga PiS-owi. Musimy pozyskiwać nowy elektorat, mówi poseł Szymon Szynkowski-Welsenk.
4: Wygrać wybory możemy tylko wtedy, jeżeli skutecznie przekonamy kolejną dużą rzeszę wyborców do Prawa i Sprawiedliwości.
3: Nie taka jest rola stowarzyszeń, uważa za to rzecznik PiS-u Rafał Buchenek.
5: Działalność polityczną prowadzą w Polsce partie polityczne.
3: Członkowie stowarzyszenia mają czas na podpisanie deklaracji do jutra, do północy.
2: Będzie to kolejna próba złagodzenia konfliktu między Kaczyńskim a Morawieckim. 5 lat więzienia grozi mężczyznom, którzy mieli pobić seniora na przystanku w Poznaniu. 38- i 40-latek usłyszeli zarzuty. Jak ustaliła prokuratura, 67-latek został zaatakowany, ponieważ stanął w obronie pasażerów pochodzących z Indii, a nie nastoletniego Ukraińca, jak początkowo zeznał, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
6: Ci mężczyźni obrażali słowami wulgarnymi innych pasażerów, obywateli Indii. Ten mężczyzna się tym zainteresował, nie podobało mu się i dlatego ta agresja tych podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę. Ci mężczyźni zanim wysiedli, podejrzani zaczęli go bić, kopać.
2: Zostali objęci dozorem policyjnym, a także zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego. Nie będzie odszkodowań dla przedsiębiorców z Doliny Bobru na Dolnym Śląsku. Spółka Tauron odcina się od ich żądań i zarzutów, że to jej inwestycja. Remont zapory w Pilchowicach wywołała katastrofę ekologiczną. Sprawę kontroluje Dyrekcja Ochrony Środowiska. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura. Co to oznacza dla przedsiębiorców? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
7: Nie dostaną odszkodowań. Spółka Tauron zrezygnowała też z bonu turystycznego. Ten pomysł był dyskutowany z przedsiębiorcami. W zamian oferuje 1 000 000 złotych darowizny dla starostwa powiatowego, ale z mojej rozmowy z urzędnikami wynika, że ci nie mogą przekazać bezpośrednio ani złotówki do konkretnych przedsiębiorców. Mogą za to wydać te pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej. Tauron chce też promować region, organizować imprezy i rozłożyć rachunki za prąd na raty bez odsetek. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Woda w rzece może być ciągle zanieczyszczona, dlatego z odcinka poniżej zapory nadal nie można korzystać. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów onkologicznych do programów lekowych. W sieci pojawiło się zdjęcie pisma, które jedna z pacjentek dostała od szpitala. Wynikało z niego, że kobieta na leczenie w placówce ma czekać do przyszłego roku. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek dotarł do wyjaśnień szpitala, jak placówka się tłumaczy.
8: Szpital w odpowiedzi nie przyznaje wprost, że odesłał pacjentów z kwitkiem. Tłumaczy za to, że kilkoro pacjentów w ostatnim czasie rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
9: Szpital przyznał, że kilkoro z tych pacjentów trafiło do innych placówek. To są, jak sądzę, ci pacjenci, których my skierowaliśmy do Szpitala Kopernika i Szpitala Bonifratrów.
8: Nieoficjalnie wiadomo, że w sumie szpital potraktował w ten sposób 8 pacjentów. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Placówka przekonuje też w odpowiedzi do NFZ, że nie ma przerw w badaniach nowych pacjentów, którzy chcą skorzystać z programów lekowych. Lewica rusza z poselską interwencją pracowniczą. Chce zbierać informacje od sygnalistów dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji, mówi poseł Tomasz Trela.
10: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Chodzi m.in. o zgłaszanie przypadków, w których pracownicy są zatrudnieni na tak zwanych umowach śmieciowych, a w rzeczywistości pracują, jakby byli na etacie. Za 2,5 godziny Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire. Strażacy zagrają na Florydzie z broniącym tytuł Interem Miami. W ekipie zabraknie Leo Messiego, który odpoczywa po mundialu, ale w żaden sposób nie wpływa to na ekscytację Lewego pierwszym występem w MLS. Z każdym treningiem czuję się coraz lepiej. Myślę, że czas działa na moją korzyść. Jestem gotowy do gry i pokazania tego, co we mnie najlepsze, bo wciąż mam w sobie ogień. Mecz Lewego o 1:30 polskiego czasu, a na kolejne wiadomości o północy zapraszam już w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A dzisiaj w nocy deszczowo. Jak Polska długa i szeroka, nawet burze się przydarzą, ale to konkretnie w Koszalinie. Na termometrach od 9 stopni w Olsztynie, przez 10 w Opolu. 11 to Gdańsk, 12 Łódź, 14 Koszalin, a 15 w Warszawie. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki, miłej nocy z Radiem Z. I z Britney Spears teraz.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek świętokrzyskie lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się na stacji Zagnańsk. Na szczęście nikomu nic się nie stało, służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Kieleccy strażacy dostali zgłoszenie o 18.40. Na miejscu pracowały dwa zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Strażacy zabezpieczali teren do czasu przejęcia działań przez służby kolejowe. Według ich ustaleń podczas jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. Maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Nie ma też utrudnień w ruchu. Zarzuty pobicia i znieważenia usłyszeli agresorzy z Poznania, którzy najpierw ubliżali obcokrajowcom, a potem zaatakowali broniącego ich mężczyznę. Jeden z nich ma 38, drugi 40 lat. Za to, co zrobili, mogą dostać 5 lat więzienia, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
1: Ci mężczyźni obrażali słowami wulgarnymi innych pasażerów, obywateli Indii. Ten mężczyzna się tym zainteresował, nie podobało mu się i dlatego ta agresja tych podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę. Ci mężczyźni zanim wysiedli, podejrzani zaczęli go bić, kopać.
0: Obaj dostali dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i poręczenia majątkowe. Do winy przyznali się, ale tylko częściowo. Policja ostrzega przed nową metodą oszustwa. Przestępcy podczas rozmów wideo występują w mundurach, by uwiarygodnić swój przekaz, mówi starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
0: Ofiara jest też rzekomo przyłączana do pracownika banku i tam do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Służby podkreślają, że tego rodzaju nieoczekiwane połączenia wideo z banku czy policji powinny nas zaalarmować. Najlepiej od razu przerwać rozmowę. Temat referendum w sprawie odwołania prezydenta w Krakowie ciągle na tapecie, choć krakowianie decyzję podjęli pod koniec maja. Sprawa ważności plebiscytu wraca do sądu. Po tym jak sąd okręgowy oddalił skargę na masowe naruszanie ciszy referendalnej w trakcie głosowania, jej autor Edward Nowak złożył zażalenie do sądu apelacyjnego. Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do łamania ciszy referendalnej w mediach społecznościowych, ale nie da się określić, czy miało to wpływ na wynik referendum. Nowak uważa, że da się to obliczyć.
3: Była to ogromna skala naruszeń ciszy wyborczej. W sumie te reakcje ludzi objęły 3,8 miliona wyświetleń. W wariancie takim negatywnym wyszło nam, że mogło to spowodować nawet wzrost ilości uczestników referendum o 7%, a więc więcej jak te osoby, które przeważyły wynik za odwołaniem prezydenta.
0: Sąd apelacyjny może unieważnić referendum, potwierdzić jego ważność lub zwrócić sprawę do ponownego zbadania przez sąd okręgowy. Jedno jest pewne, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia premier nie ogłosi przedterminowych wyborów w Krakowie. Polska tworzy nową jednostkę wojskową do działań w trudnych warunkach, w tym arktycznych. W Wojnarowej w Małopolsce będzie działał 21. Lekki Batalion Górski. Żołnierze dostaną najnowocześniejszy sprzęt, będą przygotowani m.in. do działań w ekstremalnie niskich temperaturach, w górach i warunkach podbiegunowych. Formowanie nowej jednostki zakończy się w 2028 roku, by osiągnąć pełną gotowość do działania 2 lata później. Jest porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach. Zwolnienia będą, ale będzie ich mniej niż zapowiadano. To jedna z najstarszych fabryk na Górnym Śląsku, która zmaga się z poważnym kryzysem. Ile osób ostatecznie straci pracę? O tym reporter Radia Z Szymon Kostelik.
4: Plan zakładał zwolnienie 200 pracowników, ale po negocjacjach udało się zmniejszyć tę liczbę do 150 osób, mówi przewodniczący zakładowej Solidarności Paweł Sroczyński.
5: Dodatkowo pracodawca w toku restrukturyzacji będzie się jeszcze starał ograniczyć liczbę tych zwolnień.
4: Zwolnienia rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego. Pracownicy ze stażem do 8 lat otrzymają odprawy w wysokości 2 pensji, a osoby z dłuższym stażem równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Właściciel walcowni, Grupa Boryszew, przekonuje, że restrukturyzacja i zwolnienia mają pomóc uratować zakład. Powodem problemów są przede wszystkim wysokie koszty energii i produkcji. Rząd podnosi akcyzę na e-papierosy. Projekt ustawy zakłada podwyższenie podatku na wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze i części do nich. Podwyżką mają być też objęte płyny do e-papierosów. Szczegóły projektu poznał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Akcyza wzrośnie z 40 do 50 zł za sztukę urządzenia. Rozszerzenie akcyzy o części do e-papierosów ma zamknąć furtkę producentom do omijania podatku, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
6: Pytanie, co zrobi prezydent, ponieważ w tym miesiącu skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku akcyzowym na e-papierosy działające na zasadzie indukcji.
0: Karol Nawrocki, tłumacząc swoją decyzję, mówił o zbyt krótkim vacatio legis. Wszystkim, którzy byli zaniepokojeni, spieszymy z wyjaśnieniem. Orzeł wylądował i ponownie zdobi bramę główną Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka miesięcy dopieszczał go konserwator zabytków i efekty robią wrażenie, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Orzeł jest z brązu, był posrebrzany, był pozłacany, jeżeli chodzi o gwiazdy i symbole, które trzyma. Użyto również 24-karatowego złota do gwiazd, do korony. Troszeczkę ściemniał, więc nie przypominał naszego orła.
0: Historia godła sięga 1817 roku. Orła na bramie głównej UW po raz pierwszy zawieszono 110 lat temu. Tamy bobrów będą policzone. Urzędnicy Wód Polskich proszą o pomoc każdego z nas. Chodzi o to, by zgłaszać dokładne lokalizacje tam i obecność bobrów, jeśli zobaczymy je podczas spaceru nad rzeką. Filip Szatanik z Wód Polskich zapewnia, że informacje nie posłużą do tego, by pracownicy instytucji jechali we wskazane miejsca i niszczyli to, co bobry zbudowały.
9: Bobry nigdy nie były naszym przeciwnikiem. Walczyliśmy tylko i główną naszą troską, jeżeli były likwidowane tamy bobrowe, to było bezpieczeństwo. Czasami zdarzało się, że piętrzenia i tamy wykonywane przez bobry mogły skutkować zalaniem, podtopieniami.
0: Akcja liczenia tam bobrów ma wskazać prawdziwą skalę działania i obecności tych zwierząt w Polsce. Do tej pory nie było to sprawdzane. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną falę ataków na irańską infrastrukturę wojskową. To już 12. noc z rzędu amerykańskich uderzeń na Iran. Jak podało dowództwo centralne USA, celem ataków jest dalsze osłabianie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla cywilnych marynarzy i statków handlowych przepływających przez wody regionu. Tymczasem Kuwejt przekazał, że jego obrona przeciwlotnicza odpiera atak irańskich dronów. Z kolei jemeńscy rebelianci Houthi podali, że przeprowadzili ataki rakietowe i dronami na 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Wcześniej proirańscy bojownicy ogłosili embargo morskie na Arabię Saudyjską w związku z jej zaangażowaniem w wojnę USA z Iranem. Houthi poinformowali w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie, że przeprowadzili operację wojskową wymierzoną w 2 saudyjskie tankowce, które naruszyły blokadę. Izba Reprezentantów USA zatwierdziła budżet ramowy w wysokości 95 miliardów dolarów, z czego większość przeznaczono dla Pentagonu na finansowanie wojny z Iranem. Projekt został zatwierdzony niewielką większością głosów, 216 do 214. Ostateczna decyzja będzie podjęta przez Senat, w którym jednak los budżetu jest niepewny. Plan przewiduje 73 miliardy dolarów dla sił zbrojnych i agencji wywiadowczych, w szczególności na finansowanie operacji związanych z wojną z Iranem, a także 12 miliardów dolarów na pomoc dla rolników dotkniętych wojną handlową prezydenta Donalda Trumpa. Dodatkowe 10 miliardów dolarów zostanie przeznaczone na programy związane z wyborami w ramach działań Trumpa zmierzających do wprowadzenia nowych ogólnokrajowych ograniczeń w głosowaniu. Pakiet budżetowy stanowi ostatnią dużą inicjatywę legislacyjną republikanów przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, których wynik zdecyduje o tym, czy partia utrzyma większość w Kongresie. Rezolucja, która na razie stanowi jedynie ramy budżetowe, pozwoliłaby republikanom w Izbie Reprezentantów, jeśli zostanie zatwierdzona przez Senat, na opracowanie szczegółowych przepisów jeszcze tego lata. Celem byłoby następnie podjęcie próby uchwalenia jej w Senacie zwykłą większością głosów i w przyspieszonej procedurze budżetowej, omijając w ten sposób standardowy próg 60 głosów i sprzeciw demokratów. Partia Demokratyczna krytykuje ustawę, która pozwoliłaby Trumpowi finansować kontynuowanie wojny z Iranem. Sprawa polskich migów dla Ukrainy nie jest jeszcze przesądzona. Polska nadal może przekazać myśliwce. Negocjacje trwają. Nasza strona stawia jednak twarde warunki. O sprawę migów był pytany wczoraj gość Radia Z, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Na jakim etapie są jego zdaniem negocjacje z Ukraińcami? Tej rozmowy uważnie wysłuchał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Wyjaśniamy sobie wzajemnie stanowiska, odpowiada wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Przypuszcza, że ostatecznie Ukraina dostanie migi, a Polska ukraińskie technologie dronowe.
3: Nie ma problemu z dostępnością technologii ukraińskich i zakładam, jestem przekonany, dojdziemy do porozumienia odnośnie migów.
2: Strona ukraińska niezmiennie oczekuje dostosowania migów do wymogów współczesnego pola walki. Zalewski, dopytywany o to, czy polski rząd jest gotowy za to zapłacić, odpowiada: gdybym powiedział tak, negocjacje, które prowadzimy, straciłyby sens. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Jednym z argumentów strony polskiej w negocjacjach z Kijowem jest fakt, że przekazaniem polskich samolotów MiG-29 jest też zainteresowana Bułgaria. Są zarzuty dla mieszkanki Legnicy za atak na nastolatki z Ukrainy. Miała uderzyć 13-latki, a wszystko dlatego, że mówiły w swoim ojczystym języku. Pokrzywdzony jest też chłopiec z Ukrainy. Co grozi kobiecie? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Do 7,5 roku więzienia ma zarzuty za uderzenie dzieci na tle narodowościowym, ale też w ramach występku chuligańskiego w miejscu publicznym na placu zabaw. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, natomiast nie do tego, że było to z powodu pobudek ksenofobicznych. Dzieci miały słyszeć, że w Polsce powinny mówić po polsku. Wcześniej dostosowały się do prośby kobiety o zmianę miejsca na placu zabaw, ale po kolejnym zwróceniu uwagi kobieta miała je uderzyć za to, jak miały usłyszeć od agresorki, że są z Ukrainy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Nastolatki będą jeszcze przesłuchane przed sądem, a podejrzana 26-latka ma dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz do placu zabaw. Zarzuty i tymczasowy areszt dla 20-latka z Chojna w Zachodniopomorskiem. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwa matki i usiłowanie zabójstwa babci. Do tragedii doszło w poniedziałek. Podejrzanego zatrzymano po kilku godzinach poszukiwań. Grozi mu nawet dożywocie. W PiSie dziś rozmowy ostatniej szansy, w samopołudnie przy Nowogrodzkiej spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Główny temat to przyszłość ugrupowania w obliczu ultimatum prezesa PiSu: albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jego członkowie mają czas do północy, by zdecydować. Jeśli nie podpiszą deklaracji lojalności, zostaną wyrzuceni z partii. Poselska interwencja pracownicza. Lewica uruchamia akcję, która ma ułatwić zgłaszanie przypadków łamania praw pracowniczych. Na podstawie tych sygnałów posłowie chcą podejmować interwencje w Państwowej Inspekcji Pracy. Zapytaliśmy, jak takie działania mają wyglądać w praktyce. O szczegółach nasz reporter.
2: Dostawaliśmy sygnały od osób, których prawa pracy są łamane, a które same boją się takie przypadki zgłaszać, mówił mi poseł Lewicy Tomasz Trela.
5: Uważają, że mogą z tego tytułu grozić im jakieś konsekwencje. Będziemy takie interwencje w imieniu pracowników podejmować.
2: Lewica czeka głównie na zgłoszenia tych przypadków, w których pracownicy są zatrudniani na tak zwanej umowie śmieciowej, a w rzeczywistości pracują dokładnie tak, jakby byli na etacie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: W początku lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma więcej uprawnień. Z kolei pracodawcy, który dopuści się nadużyć, grożą wyższe kary. Za pół godziny Robert Lewandowski ma zadebiutować w amerykańskiej lidze piłkarskiej MLS. Jego nowy klub Chicago Fire zmierzy się na Florydzie z Interem Miami. Polak miał zagrać już w zeszłym tygodniu przeciwko Vancouver Whitecaps, ale mecz odwołano ze względu na zły stan powietrza, któremu winne były pożary lasów w Kanadzie. Ci, którzy ostrzyli sobie apetyt na pojedynek lewego z Leo Messi, będą jednak zawiedzeni, bo Argentyńczyka zabraknie w składzie ekipy z Miami. Gwiazdor Albiceleste, podobnie jak jego kolega z kadry narodowej Rodrigo De Paul, odpoczywają po mundialu. W drużynie mistrza USA wystąpi za to inny legendarny piłkarz Urugwajczyk Luis Suarez. A szef hiszpańskiej La Liga idzie na wojnę z szefem FIFA. Po zdobyciu przez Hiszpanię tytułu mistrza świata Javier Tebas ostro skrytykował dziennego Infantino i kierowaną przez niego Międzynarodową Federację, która jego zdaniem zabija futbol. Javier Tebas wezwał Infantino do dymisji. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Senat zwiera szyki przed jesiennym planem prac nad reformą ochrony zdrowia. Będzie dodatkowe posiedzenie przeznaczone właściwie tylko na to. Decyzja zapadła, bo rząd zapowiedział, że ustawy, które mają naprawić kulejący system, dostaną zielone światło w sierpniu i na początku września trafią do Sejmu. Ze szczegółami reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
1: Politycy zdają sobie sprawę i z powagi sytuacji, i z konieczności reformy systemu, stąd byli i są gotowi pracować nad projektami, i to choćby zaraz. A po sygnałach z rządu Senat już zaplanował dodatkowe posiedzenie, jak mówi wicemarszałek Maciej Żywno, na początek września.
2: Mamy tą odrobinę cierpliwości, żeby te projekty przede wszystkim przyszły dobrze przygotowane, żebyśmy nie musieli ich dodatkowo poprawiać.
1: Jak tłumaczy, oczekiwania są bardzo duże, także od minister zdrowia, że to, co trafi do parlamentu, będzie propozycją naprawiającą sytuację.
0: W pierwszych rządowych projektach mają się znaleźć rozwiązania w sprawie ograniczenia zarobków lekarzy, jawności umów czy elektronicznego monitorowania kolejek. Pierwszy raz ukraiński myśliwiec F-16 zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej. Wojsko nie podaje, jakiego typu była to maszyna, jednak najprawdopodobniej chodzi o samolot myśliwski Su-35, który został zestrzelony 8 lipca. Stratę maszyny potwierdziły wtedy także źródła w Moskwie. Jak wynika z informacji rosyjskich blogerów wojskowych na Telegramie, jego pilot prawdopodobnie katapultował się i przeżył. A w ciągu ostatnich 2 dni ukraińska armia zaatakowała 13 statków rosyjskiej floty cieni. Do ataków dronami doszło na Morzu Czarnym i Azowskim. Bezzałogowce uderzyły w sumie w 1945 rosyjskich celów. Rosja i USA ponownie usiądą dziś do rozmów o pokoju w Ukrainie. Biały Dom i Kreml to potwierdziły. W stolicy Filipin, Manili, spotkają się Siergiej Ławrow i Marco Rubio, bo jak mówi ten ostatni, Stany Zjednoczone chcą odegrać konstruktywną rolę w tej sprawie. Przemoc i problemy emocjonalne wśród młodzieży. Ten problem jest większy niż wielu się wydaje, mówią streetworkerzy z Wrocławia, którzy swój wolny czas wykorzystują na dotarcie do pogubionych młodych ludzi. Można ich łatwo rozpoznać, mają specjalnie oznakowane koszulki hasłem streetworker i spotkacie ich w skateparkach, boiskach czy przy galeriach handlowych.
3: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
4: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek, czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
3: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie. Wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spoko ziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się wysłuchamy.
0: Mówili Radiu Z Ruslan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ponieważ problemów i szukających pomocy jest dużo, streetworkerzy chcą pomagać nie tylko w wakacje. Zapowiedzieli, że będą wychodzić na wrocławskie ulice do końca roku. Cała para w kolej. Rząd zapowiada budowę 1000 kilometrów nowych torów, po których pociągi będą mogły jeździć 250 km na godzinę. Nowe szlaki połączą duże miasta z małymi, powiatowymi. Plan jest ambitny i rodzi wiele pytań, które reporter Radia Z Tomasz Kubat zadał Piotrowi Rachwalskiemu z zarządu Portu Polska.
5: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
6: Tylko skąd się na to wezmą pieniądze, bo to są gigantyczne wydatki, miliardy złotych.
5: Tak, przy czym w ramach tych samych pieniędzy, które spowodowały, że mamy w tej chwili jedną z lepszych sieci dróg krajowych i autostrad, te środki sukcesywnie będą spływały na kolej. Dodatkowo kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
0: Ta ogromna kolejowa sieć będzie budowana przez kilkadziesiąt lat. Pierwszym odcinkiem szybkiej kolei, który ma być skończony, będzie połączenie Warszawy z Łodzią. Jego otwarcie planowane jest już za 6 lat wraz z centralnym lotniskiem w Baranowie. Inspekcje Pracy i ZUS rozpoczynają kontrolę w pyszne.pl. Powodem są doniesienia o planowanych masowych zwolnieniach i zatrudnianiu pracowników na gorszych warunkach. Dotknąć może to 5000 osób. Według ministry rodziny i pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk ta kontrola jest pilnie potrzebna. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Ewentualne rozwiązanie umów z